Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść po państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach historii Kościoła. Dzisiaj trochę odejdziemy od linii nakreślonej przeze mnie kilka tygodni temu. Linii, w której wyprawialiśmy się wraz z obrazami z historii Kościoła na odległe kontynenty, w różne, dość egzotyczne nieraz miejsca, by przyjrzeć się temu, jak ten Kościół nasz się rozwijał i jak się rozwija w takich miejscach egzotycznych. Oddalamy się od tej linii, oczywiście nie na zawsze, wrócimy do tego wątku. Postanowiłem, żebyśmy porozmawiali sobie przynajmniej w tym roku jeszcze z jedną audycję właśnie o Chestertonie, żebyśmy porozmawiali na jego temat, a być może będzie to także początek, punkt wyjścia do rozmów o czymś, co nazwałem tak roboczo duchowość angielska, duchowość brytyjska, nawrócenia chrześcijańskie i brytyjskie. Wraz ze mną są w studiu moi państwa goście, którymi są dzisiaj Michał Gruszczyński, historyk, zarazem miłośnik Chestertona, wielki jego propagator, także na Facebooku. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Oraz pan Jaremiasz Piekutowski, socjolog, autor pierwszej fabularyzowanej polskiej biografii Gilberta Chestertona. Witam bardzo.
3: Dobry wieczór państwu.
1: Kiedyś w moje ręce wpadła taka książka wydana przez Frondę jeszcze w 90-tych latach, Ortodoksja, z dość sążnistym wstępem. Ortodoksja właśnie autorstwa Chestertona. Wstęp zaczynał się od takiego bardzo prostego zdania, pytania zarazem. Dlaczego kochamy Chestertona? Dość ciekawy pomysł na rozpoczęcie rozmowy i dobrych wzorów nie należy się wstydzić. Ja sobie ten pomysł kupuję. Dlaczego kochamy Chestertona?
3: Mogę powiedzieć najpierw, dlaczego nie znosiłem Chestertona swego czasu.
1: Można?
3: W przepastnej biblioteczce mojego dziadka leżała taka książka, rozwalająca się z lat 70. chyba, pod tytułem Latająca gospoda. Ja wtedy byłem młodzieńcem w wieku licealnym, bardzo zainteresowanym literaturą, że tak powiem, jak to się teraz mówi, dającą po emocjach i o bardzo niskim poziomie literackim typu William Wharton czy Jonathan Carroll. I już sam ten tytuł Latająca gospoda budził we mnie niesmak, a kiedy zajrzałem do środka i zobaczyłem jakieś angielskie żarty, to stwierdziłem, że taka literatura jak ten Chesterton to jest coś, czego po prostu nie lubię i co wszystkim będę mówił, że jest moim, jakby to powiedzieli Anglicy, least favorite literatures. Więc można powiedzieć, że długo to się utrzymywało. Ja zapomniałem potem o tym Chestertonie. Wiedziałem, że on napisał jakieś tam kryminały o księdzu Brownie i tak dalej, i tak dalej. Wydawało mi się to kontynuacją tej samej nudy. Niemniej w pewnym momencie zaczęły następować także w moim życiu zmiany, między innymi zmiany duchowe, mówiąc prost, nie owijając w bawełnę, polegające na tym, że zacząłem interesować się duchowością, szeroko pojętą, jeszcze wtedy niekoniecznie katolicką. Wiele było różnych potem pokrętnych losów. Ostatecznie wylądowałem w kościele rzymskokatolickim, gdyż w pewnym sensie wybierałem sobie jako dorosły człowiek własną religię, no ale po latach neofickiego uniesienia przyszło także rozczarowanie. W pewnym momencie byłem bardzo zniechęcony taką wizją kościoła, która polegała na totalnej ascezie, na odrzuceniu świata, odrzuceniu radości. No, wiele osób w różnych duszpasterstwach akademickich, z którymi miałem do czynienia, to były takie osoby właśnie, które tak jakby uważały, że po prostu to polega na tym, że trzeba coś oddać, że trzeba się wycofać, że trzeba być smutnym. Czym bardziej ktoś był smutny, tym bardziej myśleli, że jest
1: bliżej
3: wielkim,
1: Boga.
3: Tak, że jest wielkim mistykiem. I mnie to bardzo zniechęcało. Zaczęło mnie to też w pewnym sensie oddalać od kościoła. Ciągłe mówienie o krzyżu, o śmierci, o poświęceniu, kojarzące mi się też z takimi kropionymi trochę wodą święconą klimatami niestety różnych polskich rodzin alkoholowych, depresyjnych. No, nie było to wszystko dla mnie wesołe. I nagle ktoś powiedział mi, ja spróbuj jeszcze raz przeczytać właśnie Ortodoksję. No mówię, no dam szansę temu Chestertonowi, skoro wszyscy tak go chwalą, no może już dojrzałem do niego, kto wie. I okazało się, że to jest to. Okazało się, że to jest facet, który lubi sobie wypić szklaneczkę whisky, lubi sobie zapalić papierosa, zapalić cygaro, cieszy się z piękna świata i jednocześnie jest głęboko wierzącym chrześcijaninem i to ortodoksyjnym. Ja akurat mam taką osobowość, że z ortodoksją do dzisiaj mam nieraz pewne kłopoty. Także Chesterton pokazuje, że ta ortodoksja nie musi być smutna i zabijająca. Więc dlatego.
1: Michał Gruszczyński?
2: U mnie było podobnie. Z kolei pierwszą rzeczą, którą właśnie trafiłem Chestertona, to był czas fascynacji kryminałami. Poza klasyką, Conan Doyle'em, Christie, polskimi też kryminałami, no, wpadło mi w ręce, właśnie ktoś polecił księdza Brauna. I powiem, że na początku to było trochę dziwne, bo coś to nie pasowało do tej szkoły, zwłaszcza, prawda, Conan Doyle'a, gdzie dominuje ten rozum, racjonalizm i tak dalej. I też odrzuciłem, mówię, bzdety. Ale pamiętam, że jakiś czas później stwierdziłem, że właśnie Pan Bóg ma cierpliwość do nas. W ręce moje zaczęły wpadać, nazwijmy to, nie wiem, eseje, felietony Chestertona i podobało mi się, to było właśnie tak ciepło pisane, że chcąc, nie chcąc, no, twarz się sama uśmiechała. I zaczęło też właśnie mnie to przekonywać, właśnie to, podobnie jak u Jaremy, to takie piękne, pogodne spojrzenie na chrześcijaństwo, że to właśnie nie jest to biczowanie się, umartwianie, ale nie radosne. No i pamiętam, że w którejś z tych jego wypowiedzi spotkałem, że smutek jest niechrześcijański, to mi się bardzo to spodobało i to był pierwszy krok. No i rzeczy, że co cenię bardzo w człowieku, to co się dzisiaj widzi. Dystans do siebie. Potrafił kpić z siebie niesamowicie. Wiadomo, w czasach dzisiejszych, kiedy liczy się super sylwetka, wygimnastykowany, on odchodził jak najdalej, byśmy powiedzieli, od obecnie przyjętego ideału i potrafił z siebie kpić. Ale myślę, że będziemy jeszcze o tym mówić, o tym jego dystansie do siebie. W każdym razie powiem krótko. Za humor i za ciepło. Bo u mnie to jest to, że jak ja czytam Chestertona, po jakimś czasie zaczynam się śmiać sam do siebie. Może uśmiechać. O, to jest lepsze słowo. I za to kocham Chestertona.
1: Czyli tutaj mieliśmy naszkicowaną pewną drogę, z tego co ja wiem z życia Chestertona, to w jakiś sposób podobną, bo on też podobną drogą wędrował przez swoje życie. No i to jest ten moment w każdej z audycji o jakimś człowieku, wielkim czy małym, że trzeba jakiś rys biograficzny powiedzieć na jego temat, czyli takie najkrótsze dane na temat czasów jego życia, bo one były bardzo ciekawe.
2: No, jak on to samo sobie określił, to jest już w swojej autobiografii. Urodził się w rodzinie zamożnej, ale uczciwej. Byśmy dzisiaj powiedzieli, że była to typowa brytyjska klasa średnia. Ojciec zajmował się handlem nieruchomościami, zresztą była to firma z tradycjami. Ona chyba funkcjonuje nawet do tej pory w Londynie, firma Chestertonów. Co było też charakterystyczne? Firma zakorzeniona w swojej dzielnicy, także kiedy padła propozycja, żeby przejść dalej na inne dzielnice Londynu, pracownicy próbowali przekonać ojca, czyli właściciela firmy, że może nie warto.
1: To są te czasy, które znamy właśnie z licznych ekranizacji powieści, opowiadań Conan Doyle'a, który został już wspomniany, panowie w charakterystycznych melonikach, kapeluszach, długie płaszcze z doskonałej brytyjskiej wełny, laseczki.
2: Tak,
1: czyli
2: czasy... Smog brytyjski, znaczy londyński i Kuba rozpruwa.
1: Rządzi królowa, a właściwie panuje, a nie rządzi. Tak. Panuje królowa Wiktoria, nad Imperium Brytyjskim nie zachodzi słońce ani przez moment, przez 24 godziny na dobę. W ogóle Imperium Brytyjskie jest chyba wtedy u szczytu swojej potęgi, czyli koniec
2: XIX wieku. 22% powierzchni świata jest pod flagą brytyjską, także.
1: I wtedy Chesterton, dokładnie to jest chyba rok 74, 1874, przychodzi na świat. Tak. Czyli jego młodość, to są młodość i ten okres, nazwijmy, wchodzenia w wiek męski, to jest czas święcenia triumfów przez Imperium Brytyjskie. I w ogóle jest to chyba ciekawy czas dla świata, dla naszej części świata na pewno. Myślę, tak mogę powiedzieć, co się wtedy dzieje.
2: No epoka wiktoriańska jest w ogóle ciekawą rzeczą, bo znów król paradoksów. Ja właśnie dzięki Chestertonowi polubiłem paradoksy. Z jednej strony mamy rozwój nauki, techniki, no wiek żelaza i par jest u szczytu swojej potęgi już. Nie tylko koleje, prawda, metro się pojawia. Statki też są już coraz częściej napędzane silnikami. Wydaje się, że rozum jest Bogiem, czyli realizuje się marzenie rewolucjonistów francuskich. A z drugiej strony ludzie zaczynają jakby uciekać w stronę świata duchowego, czyli coś, co mieliśmy, byśmy powiedzieli, że 60-70 lat przed narodzinami Chestertona, romantyzm, czyli szukanie czegoś niesamowitego. Seanse spirytystyczne, cieszące się powodzeniem. Jednocześnie znów kolejne. Kościół anglikański przechodzi kryzys. Ten słynny konflikt między kościołem niskim a wysokim. Już mówię, High Church to był kościół anglikański, któremu jednak najbliżej było do kościoła katolickiego. Bardzo dbał, zwracał uwagę, jeśli chodzi o rytuał. Bardzo było duże, te rytuały były bardzo zbliżone do kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast
1: tym bardziej niski, kościoła jeszcze przed Soborem Watykańskim II.
2: Tak. Natomiast kościół ten niski, Low Church,
1: kościół protestancki w
2: kościół
1: gruncie
2: protestancki,
1: rzeczy.
2: Tak. Raczej pod wpływem już kościoła kalwińskiego, odchodzący nawet od wszelkich rytuałów, nawet tych najprostszych, czyli choćby nawet od znaku krzyża świętego.
1: Tylko Biblia.
2: Tylko Biblia, tak, ale tak jak to później, jak traktowano tą Biblię, to sam Chesterton powie, że najpierw przestano wierzyć w Boga, a potem przestano wierzyć tylko w Biblię. Czyli jest to ciekawa rzecz, bo ludzie jakby przez ten czas pozytywizmu, bo to jest czas pozytywizmu, no odchodzą jednak od tej strefy duchowej, a jednocześnie jakby szukają. Czasy dzisiejsze. Proszę państwa, proszę popatrzeć, co się dzieje. Znów niby wiek rozumu, a jednocześnie jaką popularnością, zwłaszcza tą wymierną, cieszą się tarociści, chiromanci i tak dalej. Mamy powtórkę z rozrywki.
3: Bardzo ładny pan, panie Michale, rys historyczny przedstawił państwu. Dziękujemy. A ja tak troszeczkę skromniej, że tak powiem, od strony tego domu, w którym Chesterton się urodził. Pewien czas przed rozpoczęciem pisania tej książki byłem w Londynie. Chodziłem po Kensington, po Camden Hill. To są takie domy z czerwonej cegły przytulone do siebie, jeden obok drugiego. Nie tak jak za ciężkiego PRL-u, gdzie każdy miał małe mieszkanie w bloku, tylko tam z jednej strony każdy miał mieszkanie, ale to mieszkanie w pewnym sensie było domem, bo wejścia były oddzielne. I to zresztą tak samo do dzisiaj wygląda w Londynie. Myślę, że ta dzielnica się niewiele zmieniła. Na 32 Sheffield Terrace jest cały czas tabliczka, że Chesterton się tutaj urodził. Pisząc tę książkę, zagłębiałem się w historię Anglii wiktoriańskiej, ale tak od strony codziennego życia. I tak sobie pomyślałem, że strasznie teraz jest krytykowana Anglia wiktoriańska. Mówi się te słynne dowcipy o tym, co robi kobieta w czasie nocy poślubnej, że ma zamknąć oczy i myśleć o Anglii, prawda? Natomiast ja zupełnie inną Anglię wiktoriańską widzę z książek typu Everyday Life in Victorian England. To jest przede wszystkim społeczeństwo, które było dobrze zorganizowane i oparte na życzliwości międzyludzkiej w dużej mierze. Paradoksalnie
1: policjanci chodzili bez broni, prawda? Był taki okres, że uważano, że ten policjant jest po prostu pomocnikiem dla ludzi, a nie władzą, tak jak u nas, jak pan władza. To jest coś groźny. A u nich nie, to jest pomocnik.
3: Stąd angielskie określenie Bobby na policjanta, który stoi gdzieś tam sobie na rogu ulicy. Już w tej chwili coraz mniej jest tego nieformalnego kontaktu. Ale tak, można było powiedzieć, że to społeczeństwo oparte na nieformalnych kontaktach, nawet życie intelektualne w ten sposób wyglądało. Społeczeństwo malowane pastelowymi barwami, troszkę podobnie jak parki tamtejsze, jak ulice. Także wbrew temu wszystkiemu, co mówi się o hipokryzji tamtych czasów, o tym, że w szkole bito dzieci trzcino, to myślę, że to jest takie troszkę straszenie czarnym ludem.
1: No i właśnie, co mówimy tutaj o tle, w którym przyszło żyć, tle historycznym, w którym przyszło żyć Chestertonowi, nie bez przyczyny chyba, bo okres jest bardzo ciekawy i swoisty renesans fascynacji epoką wiktoriańską przeżywamy teraz w postaci całej kultury steampunkowej, która jest wyrazem takiej nostalgii młodych ludzi urodzonych sto kilkadziesiąt lat po zakończeniu panowania przez królową, a tak naprawdę króla, bo to też trzeba pamiętać, że Wiktoria była z punktu widzenia legalistycznego królem Anglii i królem Szkocji.
2: I cesarzową
1: Indii też, tak?
3: No, kiedy patrzę na różne obrazy steampunkowe, to mam wrażenie, że ludziom brakuje tej elegancji, która wtedy była. Nawet jeżeli odtwarza się komputer w formie jakiejś steampunkowej maszyny, jakby
1: maszyny
3: wyglądał komputer.
1: Maszyny różnicowej, tak.
3: No, to jest to słynna książka właśnie, maszyna różnicowa, prawda? Więc myślę, że to, czego ludziom brakuje, to pewna taka wytworność, która tam była.
1: Dżentelmeni.
3: Tak, tak. Ale to nie byli dżentelmeni, którzy mieli w sobie pychę. To byli dżentelmeni, którzy byli życzliwi wobec, jak sądzę, także swoich służących i innych ludzi z niższych klas. Także...
1: Nie był obraz dżentelmena z operetki, tak groteskowego, jak często nam się przedstawia, tak kabaretowy obraz dżentelmena, tylko naprawdę dżentelmen, tak? Pewnych rzeczy dżentelmen nie robił. Przez długi czas w Wielkiej Brytanii uważano, że dżentelmen jest człowiek, który skończył wyższe studia, bądź ma majątek ziemski, jest predestynowany do tego, żeby objąć stanowisko oficerskie. Od razu. Jakby bez przeszkolenia. Oczywiście byli zawodowi oficerowie, ale uważano, że każdy dżentelmen, który wybiera karierę oficerską, od razu może zostać oficerem, bo już jest do tego przygotowany. To jest bardzo ciekawa sprawa. Wrócimy sobie do tej rozmowy za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o Chestertonie i jego czasach. Zaczęliśmy wcześniej, tutaj pan Michał Gruszczyński mówił o konflikcie między kościołem wysokim, kościołem niskim w ramach Wielkiego Kościoła Anglikańskiego. Jesteśmy w końcu XIX wieku, ale tak naprawdę warto teraz pozwolić sobie na małą, a może i dużą dygresję w przeszłość jeszcze dawniejszą. No bo Anglia nie jest krajem katolickim od kilku stuleci. A głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest Chesterton, który jest wszędzie określany jako pisarz, publicysta katolicki, prawda? No i myślę, że tutaj warto powiedzieć o tych no, dość zawiłych, miejscami bardzo bolesnych meandrach chrześcijaństwa angielskiego i brytyjskiego w ogóle. Jak to się stało, że ta Anglia nie jest katolicka albo jest tylko szczątkowo katolicka?
2: Wszystko to się zaczyna, byśmy musieli zacząć od początku XVI wieku, kiedy to najpierw wystąpienie Marcina Lutra, symboliczne przybicie 95 tez na drzwiach katedry Wittenberg, to jest uważane za początek rewolucji protestanckiej. Kiedyś wyczytałem to słowo u profesora Chodakiewicza i bardzo mi się spodobało, tak. Że to jest raczej rewolucja protestancka.
1: Zgadzam się z tym określeniem jak najbardziej.
2: Spowodowało zamieszanie, rozłam, przede wszystkim koniec z kulturą uniwersalizmu w Europie, nad którą też Chesterton bardzo ubolewał. Upadek też dwóch autorytetów, papieża i cesarza, ponieważ zawsze jak był konflikt, to można powiedzieć, że królestwa skonfliktowane z cesarzem zwracały się do papieża, była w przypadku, to jest właśnie charakterystyczne w przypadku historii Polski, to się sprawdzało. No doszło przede wszystkim w Europie do wojen religijnych. Proszę Państwa, są najbardziej krwawe i bezwzględne wojny. O tym trzeba zawsze pamiętać. Przykładem będą wojny w XVII wieku, które przeszły przez ziemie niemieckie. Ale wróćmy do czasów, do roku 1534, kiedy na Wyspy Brytyjskie. Henryk VIII, znany jak to ktoś kiedyś, mój znajomy powiedział, może w sposób mało eleganckiego, mało dżentelmeńskiego podejścia do płci pięknej. Miał sześć żon, z czego trzy wyekspediował przez Tower do nieba. Przede wszystkim, co jest dziwne, Henryk VIII początkowo potępił nauki Lutra jako herezję i od papieża otrzymuje tytuł obrońcy wiary. Także królowie angielscy do tej pory, władcy, to jest dobre określenie, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa tytułują się obrońcami wiary. I następnie, kiedy Henryk VIII chciał unieważnić swoje małżeństwo, bo w kościele nie ma czegoś takiego jak rozwód, jest unieważnienie sakramentu, czy stwierdzenie nieważności, z księżniczką hiszpańską Katarzyną Aragońską usłyszał z Rzymu nie. Tu w grę wchodziła niestety polityka Katarzyna Aragońska, no, Aragonia, część Hiszpanii. Hiszpania wtedy jest u szczytu swojej potęgi, podboje kolonialne. Papież chciał mieć poparcie i okazało się, że tą Katarzynę Aragońską tak wcisnęli na tą Anglię po prostu, żeby się jej pozbyć z tej Hiszpanii. I w takim razie można powiedzieć krótko, w dosyć uproszczeniu, Henryk VIII zerwał, czyli ogłosił najpierw schizmę z kościołem rzymskim, sam się ogłosił głową kościoła, czyli tu już mamy stworzenie kościoła państwowego, coś, o czym mówił już Marcin Luther, że kościół musi być zależny od państwa i rozpoczynają się prześladowania katolików, którzy...
1: Czyli tych, którzy pozostali wierni papieżowi. Tak?
2: No najsłynniejszy jest Tomasz Morus, który można powiedzieć, że do końca życia zachował tą godność i prawda, nawet Katu powiedział, już kładąc głowę na pienik, żeby mąż nie szarpał brody, bo ona jest niewinna.
1: Wyprzedził o kilka stuleci Chestertona tak w jest. Poczuciu humoru.
2: Być może. No to jest też ciekawa rzecz. I teraz tak, co było może też przyczyną niechęci katolickiej? No w Anglii jednak obawiano się Hiszpanii.
1: A Hiszpania była katolicka, czy ultrakatolicka.
2: Obawiano się. Potem po śmierci króla Henryka VIII na tron wstąpiła jego córka z małżeństwa z Katarzyną Aragońską, Maria, krwawa Maria, która z kolei zaczęła z powrotem rekatolicyzować Anglię. No i z kolei czołowi, można powiedzieć, zwolennicy protestantyzmu, no skończyli na stosach. Potem została aresztowana, wstąpiła Elżbieta I, mamy epokę elżbietańską, ale Elżbieta I co zrobiła z siostrą? To co, zesłała ją do Tower i kazała ją ściąć. I od tego się może zaczynają właśnie już te konflikty. Też katolicy w Anglii, to jest też może ciekawa rzecz, może temat na jakąś fajną powieść o tych tajnych mszach, że po prostu w niektórych zamkach były tajne kaplice, gdzie ludzie po prostu odprawiali tajne msze, a 20-30 metrów za posiadłościami były tajne wyjścia i wejścia, żeby można było wejść niezauważonym. Uważa się, że na przykład William Shakespeare był podobno takim tajnym katolikiem.
1: Tak, to w wielu biografiach Szekspira znajdujemy takie wskazówki, że prawdopodobnie był tajnym katolikiem. Te opowieści o tych ukrytych mszach i o tych wędrujących księżach katolickich po całej Anglii prawdopodobnie, tak niektórzy przypuszczają, stały się pożywką dla licznych legend o tym, że tak, każdy zamek lordów w Wielkiej Brytanii ma swojego ducha, bo tak. Gdzieś tam ktoś widział ukryte przejście, ktoś się pojawił w samej bieliźnie, coś dziwnego. No może tak było, niemniej...
2: W każdym razie jeszcze jedno, o czym warto pamiętać. Henryk VIII, który potrzebował pieniędzy, w pewnym momencie zaczyna konfiskować wszystkie dobra zakonne. Proszę Państwa, on wyprzedza w swojej czasie od ponad 200 lat rewolucję francuską, bo dopiero po nim ten wyczyn, brzydko mówiąc, skopiują dopiero rewolucjoniści francuscy.
1: Czyli przez kilkaset lat kolejnych, które dzielą czasy Henryka z czasami królowej Wiktorii, temu katolicyzmowi nie dzieje się najlepiej. Chociaż w XIX wieku nie ma już jakichś prześladowań, prawda? Katolicyzm jest już uznaną religią, ale nie cieszy się, zwłaszcza w kręgach władzy, jakąś specjalną estymą, prawda? Chyba cały czas wisi takie odium niechęci nad katolicyzmem.
2: To jest odium niechęci, jest przede wszystkim traktowany, że to jest religia biedoty, nieudaczników i zawsze się pokazuje właśnie, że Irlandczyków, właśnie Polaków, Włochów.
3: Takie ponure dziwactwo.
2: Takie ponure dziwactwo.
1: I pewna agentura Watykanu.
2: O tak, zawsze jezuicka. Tak, o, tak właśnie. Właśnie, ci przeklęci jezuici nie schodzą ludziom z ust. No, w każdym razie katolik, nawet tak jest do tej pory, nie zajmie wysokiego stanowiska czy wojskowego, czy politycznego w Wielkiej Brytanii, a tylko wyznawca anglikanizmu może zostać następcą tronu. Podobno gdzieś w Australii niedawno odkryto jakiegoś dalszego potomka Plantagenetów, ale nie może zostać następcą tronu, bo jest katolikiem. I to jest wpisane w konstytucję. Czyli można powiedzieć, że ta lekka dyskryminacja katolików trwa do tej pory.
1: W czasach poprzedzających nieco ten szczyt działalności Chestertona rozpoczął się jednak taki ciekawy proces w samej Anglii, swoistego, nie wiem nawet jak to do końca nazwać, renesansu zainteresowania katolicyzmem i to właśnie nie wśród biedoty.
2: Tak, to jest, i właśnie to jest charakterystyczne, bo są dwie słynne konwersje, czy kardynał Manning, czy kardynał Newman, ale także dzieci biskupów czy arcybiskupów kościoła anglikańskiego, przecież to był chyba Edward Knox, albo Benson, nie pamiętam, nie chcę w tej chwili dokładnie mówić, żeby się nie pomylić, był synem arcybiskupa Canterbury, proszę Państwa, to jest, tak jakbyśmy powiedzieli, no,
1: prymas. Tyle, że anglikanin.
2: A prymas anglikański i to był szok, bo też był wyświęcony na księdza. Z czego to wynika? Z lektury Pisma Świętego. Zaczynają czytać Pismo Święte i się Biblię i okazuje się, że są pewne, widać jakieś są sprzeczności między teologią, a między Pismem Świętym. Druga rzecz. Ludzie zaczynają tęsknić za rytuałami. To jest bardzo ważne. Jednak my wszyscy lubimy, no tak jak się witamy, dobrze, jest bardzo elegancko, zwłaszcza jak wchodzi kobieta, kiedy mężczyźni wstają, kłaniają się i czekają, aż ona rękę wyciągnie. A nie sprowadzenie czegoś do...
3: Tak to, panie Michale, było za czasów naszego pokolenia, także...
2: Tak jest, a to ładnie brzmi. Także chodzą...
1: Myślę, że postać Newmana jest tutaj dość istotna, bo jak się czyta jakieś opracowania dotyczące chrześcijaństwa w Wielkiej Brytanii, to nawet jeśli książka traktuje o wieku XX, to wszędzie gdzieś tam się na kartach tej książki pojawia postać kardynała Newmana, czyli musiał on jakiś niesamowity wpływ wywrzeć na środowisko i to właśnie nie biedoty, a środowisko no, stojące znacznie wyżej niż biedota.
2: O, to był człowiek, który był z arystokracji angielskiej, się wywodził, no to był biskup angielski, to już był ktoś i nagle przychodzi, można powiedzieć, do wrażego obozu. I tak jak właśnie w książce właśnie Geniusz Ortodoksji pana Jaremy, jest właśnie ten piękny tekst. Zdradził nasz kościół, więc zdradził królową i zdradził Anglię. Tak traktowano, czyli mamy kościół typowo narodowy, nacjonalistyczny. Podobnie tak jak kościół luterański w Prusach. Jest to kościół uzależniony od państwa. A tu mi się wydaje, że po prostu ludzie szukali czegoś innego. Kościół anglikański był jakby takim w marazmie w pewnym momencie. I tu pojawiła się jakaś iskra, która to ożywiła, która czegoś szukano.
1: Z tym, że sam Newman...
2: Mnisi anglikańscy zaczynają się zdarzać, że na przykład księża, którzy jeżdżą na rekolekcje do mnichów anglikańskich, okazywało się, że rok później nie mogli już do nich przyjechać, bo się okazało, że przechodzili na stronę Rzymu. Czyli to jest też taki ruch i oddolny, i odgórny.
3: Myślę, że coś tu mogą wyjaśnić moje osobiste doświadczenia, kiedy byłem w Oksfordzie u sióstr, tam gdzie była cela Newmana. No zrobiło to wszystko, całe to otoczenie na mnie ogromne wrażenie, bo to jest otoczenie przesiąknięte duchem głębokiej modlitwy. Jest to bardzo prosta cela tak naprawdę, jest okno, twarde łóżko i biurko jeszcze z piórem Newmana i z jego okładką od starego zeszytu, ale człowiek czuje się tam gość czuje się tam jak w świętym miejscu, więc myślę, że troszkę z całym szacunkiem do moich braci protestantów oczywiście, ale troszeczkę przez to odrzucenie życia zakonnego, czy też odsunięcie go na bok w protestantyzmie, ta religia troszeczkę zaczęła być wyjałowiona z głębszej duchowości i mistyki. Luther, który teoretycznie nie lubił rozumu i nawet wyrażał się o nim w niezbyt pochlebnych, niezbyt parlamentarnych słowach, to jednak ostatecznie religia, która z jego tez się wzięła, jest bardzo rozumowa, bardzo intelektualna. Natomiast brakowało tej kontemplacji i myślę, że dlatego ludzie lgnęli do Newmana, bo to był człowiek kontemplacji.
1: Tylko, że cały czas mówimy o zjawisku ożywienia katolicyzmu, czy pewnej fascynacji. Musimy pamiętać, że to jest dalej w liczbach malutki ułamek, tak, ogólnego społeczeństwa Wielkiej Brytanii z drugiej połowy XIX wieku. I początkowo to w jakiś specjalny sposób nie dotyka młodego Chestertona, bo o czym żeśmy jeszcze nie powiedzieli, Chesterton wychodzi z klasycznej rodziny anglikańskiej, tak? To nie jest żaden ukryty katolik, to jest anglikanin i początkowo jego w żaden sposób to ożywienie, czy pewna fascynacja dotykająca niektórych intelektualistów katolicyzmem, już tym rzymskim, tym papizmem, jak to się często z pogardą mówi, jego to początkowo w żaden sposób nie dotyczy.
2: Przede wszystkim chyba to też idzie kolejnym środowisku, żeśmy jeszcze nie powiedzieli, środowisko uniwersyteckie, akademickie. Oxford, Cambridge. Wśród studentów zaczynają być rozmowy o katolicyzmie i tam też są jakby pierwsze nawrócenia, czy może pierwsze konwersje. O, to jest lepsze określenie. To też jest, czyli bardzo ważne takie środowiska. Duchowni anglikańscy, którzy przechodzą na drugą stronę, studenci, a nie ukrywajmy, przykład idzie z góry. Ludzie patrzą, jak się zachowują elity.
3: Trzeba tu zwrócić uwagę też na to, że Chesterton miał 48 lat, kiedy przeszedł na katolicyzm, czyli on długo nad tym myślał. To nie był krótki proces, to nie było młodzieńcze nawrócenie, które no właśnie bardzo często kończy się takimi rozczarowaniami, o których mówiłem. No, akurat w moim przypadku się nie skończyło, ale wiadomo, że neoficki zapał bywa słomiany. Natomiast kiedy Chesterton przechodził na wiarę, na wyznanie katolickie, rzymskokatolickie, to już miał za sobą dość dużo rozmów z Belokiem, a przede wszystkim z ojcem O'Connorem, Irlandczykiem, który był jego mistrzem duchowym i który potem stał się pierwowzorem postaci księdza Browna.
2: Właśnie, Hilary Belloc, zapomniana postać, w Polsce praktycznie nieznana. Chyba do tej pory jedna książka wyszła w tłumaczeniu na nasz język. Troszkę to jest błąd, bo przecież też był piękny wiersz napisał ku czci Najświętszej Maryi, Panny Królowej Polski Maryi Częstochowskiej. Wydaje mi się, że początek też między innymi tego nawrócenia to jest, jeśli chodzi o katolicyzm, to jest właśnie spotkanie z Bellockiem, który od początku był katolikiem w Anglii. Wiadomo, inaczej na niego patrzono.
3: Były jeszcze czasy, kiedy we Francji byli katolicy.
2: Tak, tak, tak. Jeszcze kiedy Francja była katolicka. Ale chodzi też o to, że Belloc nie wstydził się swojego katolicyzmu i mówił głośno o tych, o swoich przekonaniach.
3: Nawet czasami za głośno bym powiedział.
2: Za głośno, tak, bo on był bardzo głośnym takim. Charakterystyczne te francuskie, ale przykładem jest to, że kiedyś jak odbywała się debata, on startował do Izby Gmin, czyli Izba Niższa Parlamentu Brytyjskiego. Jego konkurent z partii konserwatywnej powiedział, nie głosuj na Francuza i na katolika. W związku z tym i Belloc miał pierwszy mówić, powiedział krótko, że przyznał się, że jest katolikiem, wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział, że modli się na tych paciorkach codziennie, odmawia to codziennie na klęczkach, jak może codziennie uczestniczy w mszy świętej, jeśli z tego powodu nie zostanę przez was wybrany, będę dziękował Bogu, że oszczędził mi tego wstydu. Podobno wygrał, można powiedzieć, w cuglach. Ale właśnie to jest człowiek, który głośno mówił i to jest być może też ośmieliło wiele osób, że można o tym głośno mówić i się nie wstydzić.
3: Tak, no jeżeli już mówimy o Ilerze Belloku, to oni się z Chestertonem w pewnym sensie uzupełniali. Chesterton był romantykiem, dostrzegał niecodzienne zestawienia barw i faktur otoczenia, że tak zacytuję kabaret Salon Niezależnych. Natomiast Belloc był takim twardym młotem na wszelką herezję.
2: Chesterton był w ogóle, miał być malarzem, bo był nawet w Akademii Sztuk Pięknych.
3: Po ojcu zresztą.
2: Po ojcu, tak. Mm-hmm. Ojciec był też dusza artystyczna.
3: Natomiast w związku z tym, że oni byli tak komplementarni, to nawet George Bernard Shaw nazwał ich kiedyś z właściwą sobie złośliwością Chester Belloc'iem, czyli rodzajem czworonożnego dziwnego stwora.
1: Mówimy tutaj o jego edukacji plastycznej, której jednak nie skończył, prawda? Tak. On nie wybrał tego zawodu, nie zakończył edukacji na Akademii Sztuk Pięknych. Zaczęliśmy mówić już o jego nawróceniu na katolicyzm, ale warto cofnąć się nieco w przeszłość do jego wcześniejszego nawrócenia, tak? Bo to
2: anglikanizm w ogóle.
1: To nie jest tak, że on wyszedł z domu religijnego i w tej religijności anglikańskiej poszedł na studia, tak?

0: właśnie życiem, wiarą, a nie tak jak niektórzy, że właśnie tam tworzą jakieś horoskopy czy coś innego i jakby pod tego wpływem, kiedy on był zafascynowany tą swoją przyszłą żoną, zaczął także uczestniczyć w nabożeństwach anglikańskich. I to był taki, można powiedzieć, pierwszy krok do nawrócenia. Zaczął inaczej może patrzeć na wiarę.
1: On się wcześniej, przed spotkaniem z tą Frances, określał jako agnostyk.
0: Agnostyk, prawda? Tak, bo był ochrzczony, ale dom chyba też nie był specjalny. O, przepraszam, bo pan Jarema chce mnie poprawić teraz, także no, z biografem kłócić się nie będziemy.
2: Tak, jednak chciałbym panów poprawić, bo parę lat przed spotkaniem z Frances Chestertonowi już ta ciemna noc duszy przeszła. Ona mniej więcej pod koniec studiów mu przeszła, ale fakt jest taki, że miał taki moment w życiu, kiedy był zafascynowany bardzo ciemną stroną ludzkiego życia, a wtedy popularne wtedy różne filozofie, ideologie, właśnie między innymi niczeanizm czy filozofia Schopenhauera, no dość pesymistyczne w swej wymowie, bardzo mu w tym pomagały i to też znajdowało swoje odbicie w literaturze tamtych czasów. Poznany wiersze na przykład poznanego później Yeatsa, czy wiersze później Williama Blake'a, to mniej więcej jest wszystko ta sama epoka, a tam jest dużo tego cienia, więc Chesterton miał takie momenty, że wręcz jego koledzy z Slade School of Art, do której uczęszczał, to uważali, że chyba, mówiąc kolokwialnie, mu odbiło, gdyż no, malował takie rzeczy, których teraz w XX wieku nie powstydziłby się Zdzisław Beksiński, no, czy Aleksandra Waliszewska, no chociaż może to ostatnie to zbyt daleko już pojechało.
1: Czyli takie obrazy mroczne i ponure.
2: No na pewno gdzieś wyrastające z głębi cienia. To były na przykład obrazy nagich ciał kobiecych, które miały głowy różnych zwierząt, między innymi świń, wołów, kozłów i gdzieś taki korowód tych ciał, taki jeden z biografów Chestertona opisuje taki rysunek, korowód gdzieś wciągany w bezlitosny kosmos, także...
1: czyli taka niczeańska bądź schopenhauerowska wizja istot ludzkich, właśnie wepchniętych w pewien korowód świata, dość ponury i, tak, i beznadziejny, jeśli się spojrzy na to tak konkretnie.
2: Tylko że Schopenhauer czy Nietzsche jeszcze próbowali znaleźć jakiś punkt oparcia w tej woli,
1: woli mocy
2: tak, u Nietzschego, czy woli u Schopenhauera. Natomiast tutaj też takie, no można powiedzieć, że to już nastroje zbliżającego się właściwie dekadentyzmu końcówki XIX wieku wpłynęły. Nie wiem, czy Chesterton czytał takich poetów jak Baudelaire, ale gdzieś tam w tamtych czasach można zauważyć wpływ.
1: Ale potem, tak jak już mówiliśmy, on się z tego wyzwala, bo chyba dobrym słowem będzie słowo wyzwala, i rozpoczyna się jego okres wieloletniego pobytu w kościele anglikańskim. Czy to zaczyna się również przekładać na jego działalność, z której później jest znany, czyli publicystyka, pisarstwo, ta zmiana w podejściu do Boga, do religii?
2: Z roku na rok coraz bardziej. To znaczy myślę, że najpierw w formie, a potem w treści. Pomijając debiut tak naprawdę Chestertona, czyli taką książeczkę z zabawnymi wierszykami Greybeards at Play, czyli można by nazwać po polsku Zabawa Staruszków, nie było to w Polsce wydane, to jednak...
1: Który to jest rok?
2: 1900.
1: Czyli to jest rzeczywiście równo koniec, ten przynajmniej kalendarzowy, koniec wieku.
2: Tak, tak. Pomijając to Chesterton pisał wtedy przede wszystkim poezję i to poezję taką i dramat także. I to było wszystko, można powiedzieć, klasycystyczne. Czyli sama forma jego wypowiedzi artystycznej miała na celu ukazać pewien porządek rzeczy, prawda? Pewne stałe oparcie. Natomiast wtedy jeszcze kwestie religijne się rzadziej pojawiały. Tam się częściej pojawiały kwestie historyczne, kwestie mitologiczne, a kwestie takie, powiedzmy, tradycjonalistyczno-religijne pojawiają się, no faktycznie już, jak powiedział pan Michał, po poznaniu Frances Blogi. To jest przede wszystkim już w 1900.

0: 1905 roku mocne uderzenie, czyli heretycy. Ale o tym później.
1: O tym później, to znaczy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o Chestertonie i jego czasach. Jesteśmy już na początku wieku XX. Tutaj wspomnieliśmy, pan Michał Gruszczyński wspomniał o tym, że wpływ na nawrócenie, czy też pokierowanie trochę drogą religijną Chestertona, ogromny wpływ miała jego żona. To było szczęśliwe małżeństwo.
3: Tak, szczęśliwe. Mimo że był jeden cień, chcieli mieć gromadkę dzieci, nie doczekali się ani jednego. Frances przechodziła operację, no ale niestety nie udało się, także nie mamy następców, ale jeszcze chciałem wrócić, proszę Państwa, do co jeszcze mogło mieć wpływ na nawrócenie Chestertona. Architektura gotycka, średniowieczna, on był tym zafascynowany, kiedy zobaczył to we Francji i we Włoszech. Ale wróćmy, także, ale Chesterton był w ogóle lubiany przez dzieci, podobno miał fenomenalny dar do zabaw z dziećmi i to być może jakby no, pozwalało ten żal, ten smutek trochę ukoić.
1: Tego niespełnionego ojcostwa.
3: Ojcostwa, macierzyństwa, prawda, ze strony pani Blog.
1: Jak się ogląda zdjęcia, jest kilka takich dość popularnych, krążących także po internecie zdjęć Chestertona ze swoją żoną, to widać no, niesamowity kontrast. Ogromny, otyły, no cierpiący chyba na nadwagę, możemy śmiało sobie to powiedzieć.
3: I cukrzycę, bo rozmawiałem z lekarzami, jak analizowali później tego choroby.
1: Facet.
0: 130 kilo.
1: I stosunkowo ładna, zadbana kobieta obok niego. Takie zestawienie no, dwóch przeciwności, można powiedzieć. Ona kochała mimo wszystko tą wielką, niezbyt foremną postać.
3: Tak. Zresztą on jeszcze podobno jeszcze przed ślubem jeszcze był, no, jeśli chodzi o wzrost, był jeszcze podobno w miarę szczupły, podobno przez to, że to była dusza towarzyska.
1: On był bardzo wysoki, prawda?
3: Wysoki, no prawie 2 metry wzrostu. Dokładnie chyba 193 centymetry.
1: Tylko potem poszło mu również
3: tak,
1: w szerokość.
3: Ale skąd to się wzięło? To była dusza towarzyska, on lubił dyskutować, lubił zjeść, lubił piwo. Jeśli się siedzi tylko je i pije, no to...
1: Nie uprawiał żadnych sportów?
3: Próbował, ale szybko się nudził. Wiem, że chyba próbował grać w tenisa, coś tam było, nie pamiętam jak to się nazywało, ten pierwowzór brytyjski, badmintona, próbował jeździć na rowerze, no ale... No i chyba tak jak przystało na każdego prawdziwego dżentelmena, na pewno musiał chociaż raz spróbować klasycznego boksu, no bo to był sport dżentelmenów wtedy.
0: Kiedy tak pan Michał mówił o tym szczęśliwym małżeństwie, to ja w pierwszej chwili chciałem troszkę zaoponować, choćby jako adwokat diabła, bo mi trochę głupio, gdyż tę książkę napisałem wręcz hagiograficznie o Chestertonie, a to nie jest tak, że ja nie mam do niego też krytycznego stosunku, ale nie chciałbym tego robić, bo koniec końców to małżeństwo, mimo różnych ciemności, które się tam kładły, okazało się naprawdę szczęśliwe i to było takie małżeństwo, które przetrwało różne problemy, które były po drodze. No na pewno Frances miała też pewną skłonność do depresji, do smutku. Zdarzało się, że bardzo przygniatał ją fakt, że nie ma dzieci. Może nie zawsze się też z Chestertonem dobrze rozumieli pod każdym względem, bo jednak mieli zupełnie inne osobowości. On był fantastą, romantykiem, miał takie odniesienie do bardzo abstrakcyjnego poziomu myślenia, a ona była bardzo konkretna, życiowa. Nawet powiedziała mu, że religię uprawia tak, jak uprawia ogród i że troszkę dziwi go ją jego teoretyzowanie na ten temat. Niemniej może właśnie muszą być między dwojgiem ludzi takie różnice, żeby oni jako małżeństwo się utrzymali, bo gdyby oboje mieli takie same skłonności do depresji i do zachwycania się i do romantyzmu, to by siebie pewnie ciągnęli w takiej spirali to w górę, to w dół, no i na pewno byłoby mniej stabilności w tym małżeństwie. A to, że kobieta ładna dość pokochała mężczyznę, który był akurat wielki i gruby, no po pierwsze to były inne czasy i tak się wtedy nie było takiego kultu szczupłości, jaki jest teraz. To jest pierwsza sprawa. Zresztą Chesterton lubił dość swoją posturę i mówił, że to, co mu się podoba w byciu grubasem, to jest to, że nie można być grubasem hipokrytą, bo tego, że jesteś gruby, to nie będziesz w stanie ukryć.
1: Tak, dobrze powiedziane.
3: No, pięknie.
0: Pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest fakt, że my się tu śmiejemy, bo my z panem Michałem też jakoś do strasznych chudzielców nie należymy.
1: Obu panom do Chestertona pod tym względem daleko.
0: No to prawda, tak, zdecydowanie.
1: Tak. Obu panów można by połączyć i jeszcze nie byłby to Chesterton.
0: Nawet z panem, panie Marcinie, jeszcze nie byłby Chesterton.
1: Ja to szczupaczek.
3: Nie, ale gdybyśmy wzrost pana Marcina dodali, może o.
1: Jeszcze też by trochę brakowało, tak.
0: No, 1,90 chyba 3, tak.
1: To jeszcze by brakowało. Panowie, mówiliśmy o pierwszym mocnym wejściu Chestertona w ten świat, który nas najbardziej interesuje, czyli dyskurs właśnie chrześcijański z owym światem. Tutaj używam tego pojęcia zaczerpniętego bezpośrednio z Ewangelii według świętego Jana i w ogóle z pism janowych, tak. Świat jest tam rozumiany nieco inaczej, niż to się potocznie przyjmuje. Książka Heretycy, to jest to pierwsze wejście, o której przed przerwą wspominał pan Jarema. Dlaczego ona jest tak ważna i dlaczego jest tak mocna?
0: No to jest bardzo ciekawe, że ktoś, kto z punktu widzenia Kościoła katolickiego był heretykiem, a było to słowo wtedy bardzo wśród katolików negatywnie nacechowane i nie było to słowo, którym posługiwał się Kościół protestancki jakikolwiek zbytnio, że właśnie Anglikanin jeszcze, i to właściwie człowiek, który jeszcze przez 17 lat będzie Anglikaninem, napisał książkę o takim tytule i jeszcze do tego w tej książce tak naprawdę, bo jest to zbiór esejów, w każdym z tych esejów uderza, chociaż z właściwą sobie elegancją, w duże umysły tamtej epoki, między innymi Herberta George'a Wellsa i George'a Bernarda Shaw, którzy byli jego ideowymi przeciwnikami, a co ciekawe, jednocześnie przyjaciółmi. Oby współcześni polscy, współczesne polskie osoby publiczne mogły w ten sposób żyć i rozmawiać ze sobą.
1: Tutaj rozwińmy kilka tych wątków, które pan poruszył. Oni byli jego przyjacielami. Przypomnijmy może te dwie postacie. One dzisiaj też często są Shaw i
0: Wells.
1: One też często są dzisiaj przywoływane w różnych dyskusjach światopoglądowych. Ich motta, aforyzmy przeciwko religii bardzo często są przywoływane tak jako celne strzały w zabobon. Natomiast on się z nimi autentycznie przyjaźnił. Potrafili się bardzo ostro spierać, ale potrafili jednocześnie funkcjonować na stopie przyjacielskiej. Jak to było możliwe wtedy, a dzisiaj czegoś takiego się nie widzi? Czy to owi dżentelmeni brytyjscy?
0: Tak, myślę, że jest
3: dżentelmeneria, brzydko mówiąc. Potrafimy pięknie się nie zgadzać, prawda? Pięknie się kłócić. Zresztą przykładem jest to już, to było chyba już tak po śmierci Chestertona, kiedy George Wells, który był, można powiedzieć, zapalonym socjalistą, zwolennikiem socjalizmu, czego nie można było powiedzieć Chestertonie, który był przeciwnikiem socjalizmu, agnostycyzmu, powiedział Wells i krótko po śmierci Chestertona, świat ciągle nie jest gotów podziękować za Chestertona. To też świadczy po prostu o, jak on był szanowany.
1: Ideowy przeciwnik jego, tak, prawda? Może który się nie zgadzał w 80%
3: więcej
1: kwestii.
3: Oni się w wielu rzeczach nie zgadzali. No, on potrafił, Chesterton, pięknie powiedzieć na przykład o George'u Bernardzie Shaw, że pan George Bernard Shaw ma wielkie, piękne serce, ale po niewłaściwej stronie. Albo pisze, że to było jakąś tam książkę George Wells napisał, a on to było, nie pamiętam, czy to jest w Ortodoksji, czy w Heretykach, kiedy mówi, że wziął się za jakieś pisanie, ale nie ma niestety pojęcia na ten temat, ale pisze, w związku z tym ja się pozwolę sobie na nim się wzorować.
1: Też nie mając pojęcia,
3: pojęcia, ale pisze, no. To też świadczy właśnie o klasie ludzi.
0: Możemy tylko marzyć o Polsce, w której na przykład w ten sam sposób rozmawialiby ze sobą, powiedzmy, Wojciech Kuczok i Jarosław Marek Rymkiewicz, ale niestety tak nie ma.
1: W ciągu najbliższych 3 miesięcy chyba nam to nie grozi. Natomiast chciałbym się na moment zatrzymać jeszcze przy tym tytule, tych heretykach i tym, o czym pan Jarema wspominał, że heretyk z punktu widzenia Kościoła katolickiego pisze książkę Heretycy. No właśnie, ale o kim on tam pisał? Co to za heretycy? Jakich heretyków miał na myśli? Żebyśmy trochę to przybliżyli naszym słuchaczom.
0: Jeżeli weźmiemy taką podstawową definicję herezji, która wtedy była uznawana, czy też dotrzemy do sedna, to heretyk z punktu widzenia Kościoła katolickiego to jest ktoś, kto sprzeciwia się prawdzie. I te osoby, o których pisał Chesterton, to niekoniecznie były osoby, które wprost akurat mówiły o Kościele. To były osoby, które sprzeciwiały się temu, co Chesterton uważał za prawdę o świecie, gdyż w ten sposób mówił mu jego rozum i jego zdrowy rozsądek. I to byli przedstawiciele popularnych w tamtych czasach nurtów myślowych, takich jak właśnie darwinizm, niczeanizm.
1: Malthusianizm, zdaje się, też tam się pojawiał wśród tych wątków. Ludzi jest za dużo, tak? To a propos tego, co pan Michał na samym początku powiedział, że mamy pewną powtórkę z rozrywki w XXI wieku. Pewne prądy w XIX popularne wciąż się odzywają.
3: Choćby nawet fascynacja kulturą Indii. Wtedy to było, no bo to wiadomo, perła w koronie brytyjskiej, dzisiaj też mamy jakieś tam elementy.
1: Czyli heretyk u Chestertona to jest człowiek, który popełnia pewien błąd w poszukiwaniu prawdy, tak? Dokładnie. Jak mawiał święty Augustyn, dobrze biegnie, tylko nie tą drogą, co trzeba.
0: Tak, tak. To jest człowiek, który zagalopował się i zszedł gdzieś tam z właściwej drogi myślenia, ale nie patrzmy na to na zasadzie palenia czarownic, bo Chesterton z wdziękiem ogromnym odpowiadał swoim ideowym przeciwnikom i stosował metodę paradoksu charakterystyczną dla niego.
1: Co to jest ta metoda paradoksu, bo ona jest, no właśnie, występująca w wielu jego, czy to publicystykach, czy w małych formach, czy dużych formach. Niektórzy twierdzą, że to jest wręcz znak rozpoznawczy Chestertona. Dlaczego on jest tak istotny w tym dyskursie Kościół, czy chrześcijaństwo, świat, w jego właśnie wydaniu?
3: Chesterton przeciwstawiał się przez wiele lat czynienie go nadanie mu tytułu nawet władcy paradoksu. On, można powiedzieć, że lubił się posługiwać paradoksem, ale wiele osób też, można powiedzieć, że nie był zadowolony, że ludzie tylko wyszukiwali paradoksy w jego twórczości. Czym jest paradoks, proszę państwa? To są dwa zdarzenia przeciwstawne, które jednocześnie występują. To jest, do czego to można porównać? Na przykład, powiem to z historii, jestem, tak jak pan Marcin mnie przedstawił, jestem historykiem, proszę państwa. Weźmy wyprawę Napoleona na Moskwę. Nie przegrał żadnej bitwy, przegrał całą wojnę. To jest paradoks historyczny. I on pokazuje, że jednak te paradoksy, czyli różne rzeczy, które się teoretycznie nie powinny pasować do siebie na świecie, one występują i jakby zachęca nawet do patrzenia. Zresztą bardzo często, bardzo lubił zagadki i też mówił, że zagadki Pana Boga dają nam więcej radości niż odpowiedzi ludzi. No, opowieściach, jeśli byśmy chcieli poczytać ortodoksję, przytoczyć, no to proszę państwa, nie pozostaje nam nic innego jak sięgnąć do ortodoksji, ale jest pewna rzecz, o którym on mówił, o przekleństwie. Tu nie chodzi o wulgaryzmy, tylko prawda, o walce z religią. On powiedział, że przekleństwo tak naprawdę zależy, czy my w coś wierzymy. I zaproponował, żeby usiąść i na przykład wieczorem głęboko w fotelu zaproponował i wymyślić jakieś bluźnierstwo, o słowo bluźnierstwo, przypomniał mi się, przeciwko Torowi. I powiedział, założę się, proszę państwa, że rodzina tego dżentelmena znajdzie go jutro nad ranem w stanie skrajnego wyczerpania.
0: Czyli... No ja już wymyśliłem, twój młot jest słaby. Także...
3: O, właśnie, twój młot jest słaby, o.
0: No, ale...
1: Ale cóż ten paradoks miał zobrazować, ten z Torem i wymyślaniem bluźnierstw przeciw niemu?
3: Chesterton jako pierwszy zauważył, że przeciwnicy religii, raczej zwolennicy tych współczesnych prądów, co pan Jarema właśnie wspominał, oni się głównie posługiwali humorem, kpiną, natomiast zwolennicy tradycji, czyli głównie chrześcijaństwa obrony, są śmiertelnie poważni. Chesterton postanowił przejąć od nich ich broń i okazało się, że oni w starciu z nim, kiedy idzie humor na humor, są nagle bezradni. A on właśnie z typowym sobie wdziękiem, radością, po prostu wybijał im konkretne argumenty, bo to robił nie tylko z radością, ale z klasą. nie pozostaje nic innego, proszę Państwa, jak sięgnąć po prostu po jakieś książki. Jego my potem może polecimy parę rzeczy, ale...
1: To jest właśnie ten moment w naszej audycji dzisiejszej, która dobiega właśnie końca. Nie kończymy rozmów o Chestertonie. Wrócimy sobie w kolejnej audycji w tym, jak mniemam, składzie do rozmowy. Ale skoro słuchacze nasi już się trochę, jak sądzę, zainteresowali Chestertonem, co moglibyśmy na krótko, na początek polecić? Na początek, nie będziemy jeszcze o wszystkiego o Chestertonie
3: Ale chodzi
1: mówić.
3: Chestertona czy o Chestertona?
1: I o Chestertonie, i Chestertona. Co na początek z Chestertona do lektury?
3: Ja zacząłem, mówię o sobie, zacząłem czytać Chestertona naprawdę pierwszą rzeczą autobiografia i dopiero potem byli heretycy i ortodoksja, a bardzo dobrą rzeczą wprowadzającą w świat Chestertona jest książka Chesterton, apostoł zdrowego rozsądku. Te cztery rzeczy polecam na początek. Panie Jeremo?
0: Ja bym powiedział tak, to zależy od tego, co kto lubi. Jeżeli ktoś lubi literaturę lekką, a jednocześnie niepozbawioną głębszej myśli i lubi powieści sensacyjne, no to polecam cykl o księdzu Brownie, zdecydowanie. Na podstawie którego zresztą nawet teraz został nakręcony serial. Jeżeli ktoś chciałby iść głębiej w rozmyślania o społeczeństwie, o duchowości, to przede wszystkim ortodoksję, która jest fascynującym wywodem. A jeżeli ktoś chciałby zatrzymać się między jednym i drugim i iść w stronę także troszkę bardziej skomplikowanej literatury, że tak powiem, jak to się teraz mówi, wyższej, no to zdecydowanie powieść, która jest uznawana za najlepszą powieść Chestertona, mianowicie Człowiek, który jest czwartkiem, metafizyczny thriller dziejący się w różnych tajnych klubach Londynu tamtych czasów, niejednokrotnie popadający wręcz w jakiś realizm magiczny czy surrealizm.
1: Do Chestertona wrócimy sobie na pewno, bo nie omówiliśmy, jak mniemam, nawet 1/4 wszystkich wątków związanych z nim, ale czas nieubłaganie kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj pan Michał Gruszczyński, historyk, któremu serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu.
1: Oraz pan Jarema Piekutowski, socjolog i autor pierwszej fabularyzowanej biografii Chestertona. Również dziękuję.
0: Dziękuję i życzę dobrej nocy.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eski Rok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że bardzo się cieszę, że przed nami kolejna wspólna godzina. Zacznę ją od zagadki. Zagadki, którą sama wymyśliłam. Jestem z niej szalenie dumna. Bez czego nie da się wyjść do pracy i o czym przypominają codziennie, co rano ciocie w żłobkach, panie przedszkolanki, no i co możemy dostać w milionie wariantów, już właściwie w niemal każdym sklepie. Bidon na wodę. To jest kluczowy element naszego codziennego funkcjonowania. Chciałabym powiedzieć, że jest nim także picie wody, ale wiem, że z tym jest różnie. No, picie wody stało się modą. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych mód, która może przynieść nam wiele korzyści, dlatego że chyba nie ulega wątpliwości, że woda jest nam potrzebna. Gdzieś przeczytałam, że już utrata 10% wody w organizmie może się wiązać z różnymi chorobami, a 20% to już jest w ogóle czarna rozpacz. Natomiast dane mówią, że już nawet co szósty Polak nie wypija nawet litra wody dziennie. Tu niestety kobiety wypadają gorzej, dlatego że co piąta Polka deklaruje, że pije niecały litr wody. Na drugim biegunie są osoby, które piją od 3 do 4 litrów, no ale ich jest już zdecydowanie mniej. Woda jest nam potrzebna. Czy znamy odpowiedź na pytanie dlaczego? Nie wiem. Czy wiemy, jak ją pić, żeby pić ją mądrze i naprawdę sobie pomagać? Wiem, że to brzmi absurdalnie, jak pić mądrze wodę, no ale czasami chyba łatwo się zakręcić w tych różnych instagramowych, internetowych poradach, wskazówkach, właściwie wytycznych, bo tam jest bardzo wiele osób, które z wielką pewnością mówią, co wolno, czego absolutnie nie wolno. Ja pomyślałam, że spróbuję ten problem rozwiązać i zaprosić do drogowskazów ekspertkę. Osobę, która o żywieniu człowieka wie naprawdę bardzo wiele i to jest pani doktor Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, związana z Centrum Medycznym Enelmed. Witam w drogowskazach.
2: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Chciałam inaczej zacząć naszą rozmowę, no ale teraz po tym moim troszkę przydługim wstępie tak sobie pomyślałam, czy pani uważa, że taka rozmowa o wodzie, o tym, jak my ją rozumiemy, jak my ją traktujemy, jak my ją włączamy w swoją codzienność, to jest naprawdę temat, który wymaga rozmowy?
2: Oczywiście, że tak, dlatego że w swojej praktyce zawodowej widzę ewidentnie u pacjentów szeroko pojęte objawy nienawodnienia, odwodnienia i bardzo często my zapominamy o piciu jakichkolwiek płynów, już nawet nie mówiąc o samej wodzie. I myślę, że tutaj moda na te bidony zrobiła nam bardzo dużą robotę. Niemniej jednak nadal ten problem z piciem, z nauką picia odpowiedniej ilości i częstotliwości płynów wody jest bardzo istotny.
1: Kiedy mówiła pani o tym, że pijemy za mało, to jest temat, który wraca do nas przede wszystkim latem, kiedy zmierza do nas kolejna ogromna fala upałów, to temat rzeczywiście jest podnoszony. Zdaje się, że wiele samorządów już też wychodzi naprzeciw i wystawia w miejsca ogólnodostępne jakieś beczkowozy czy bezpłatną wodę. Swoją drogą, no wszyscy czekamy na ten moment, kiedy wzorem innych państw kranówka w ogóle będzie bezpłatna, na przykład w obiektach użyteczności publicznej czy w restauracjach, ale to chyba jeszcze droga daleka. Dlaczego picie wody jest tak istotne? No bo to się wydaje naprawdę niewiele. Woda, ona jest kluczowa właściwie dla każdego układu i organu w naszym organizmie.
2: Dokładnie tak. Po pierwsze musimy sobie przypomnieć trochę informacji na temat naszej budowy, naszej biologii i tutaj w zasadzie w 80% składamy się z tej wody. Nasze komórki głównie zawierają w swojej budowie płyn, jakim jest woda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę budowę naszego mózgu, to tam 70% to stanowi woda. Wszelkiego rodzaju przemiany biochemiczne, wszelkiego rodzaju rozkład na przykład węglowodanów albo pozyskiwanie energii z komórek tłuszczowych, budowa i produkcja hormonów, to wszystko dzieje się w środowisku wodnym. Jeżeli ta komórka nie jest odpowiednio nawodniona, no to niestety te wszystkie mechanizmy siłą rzeczy będą działać nieadekwatnie albo w sposób mocno spowolniony. Również weźmy pod uwagę taki sam fakt, który możemy samodzielnie obserwować w ciągu dnia. Jeżeli boli nas głowa, jeżeli mamy podwyższone ciśnienie, to bardzo często to jest wynikiem odwodnienia, ponieważ naczynia krwionośne się zwężają, tego płynu jest mniej, organizm nie może do wszystkich części ciała dostarczyć odpowiednich substancji, a płynem transportowym jest właśnie woda. Stąd też potem mamy bardzo duże objawy odwodnienia, podwyższonego ciśnienia, bóli głowy, wręcz z problemami takimi jak zawroty głowy, gorsze widzenie, problemy nawet z koncentracją. Bardzo często wydaje nam się, że jeżeli nie możemy zapamiętać jakiegoś tekstu albo przypomnieć sobie coś, co się działo parę dni wcześniej, wydaje nam się, że to nasz umysł szwankuje, bo mamy jakieś niedobory witaminowe. Natomiast może być to kwestia prozaiczna, po prostu nieodpowiednie nawodnienie, słaba ilość wypijanych płynów. Wcześniej było wspomniane o tym, że pamiętamy w sezonie letnim o nawodnieniu bardziej. Natomiast ja tutaj muszę zwrócić uwagę, że w sezonie letnim właśnie pamiętamy i pilnujemy, żeby się nawadniać, dlatego że poczucie pragnienia, kiedy są wysokie temperatury, jest dosyć intensywne. I dzięki temu my pamiętamy, żeby w lato pić tą wodę, a w szczególności jak jest gorąco. Natomiast problem zaczynamy mieć w sezonie zimowym, kiedy już to poczucie łaknienia jest nieco słabsze, a mimo wszystko nasz organizm tak samo potrafi się odwadniać. Pamiętajmy, że też często pracujemy w otoczeniu kaloryferów, które de facto też nas odwadniają. I tutaj wbrew pozorom istnieje większe ryzyko nieodpowiedniej ilości wypicia wody czy innych płynów, bo my po prostu nie czujemy tak intensywnie jak w sezonie letnim. W zimie też niechętnie pijemy chłodne płyny. Jesień i zima stanowi większe wyzwanie, żeby organizm prawidłowo nawodnić.
1: Zaraz wrócę do picia wody chociażby zimą, ale miałam takie wrażenie, że spora część objawów, o których pani mówiła, to są takie objawy niespecyficzne, które łatwo jest pomylić z tym, że jesteśmy niewyspani, jesteśmy przemęczeni, właśnie przebywamy w pomieszczeniu, które jest słabo wentylowane, tak jak są biura, w których jest klimatyzacja, nie można otworzyć okna. I chyba to jest też kolejny kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o to, dlaczego my bagatelizujemy objawy, chyba nie od razu odwodnienia, ale takiego niedoboru wody dla naszego organizmu.
2: To, że my czujemy ból głowy, na przykład wtedy, kiedy pijemy za mało płynu, to trzeba o tym pamiętać, że to nie jest pierwszy sygnał, który organizm nam wysyła. To jest już taki sygnał ekstremalny, gdzie mówi nam nasze ciało, wypij wodę, bo jest źle. I często my powinniśmy wcześniej zadbać o to, żeby się nawodnić. Również jest taki problem wśród nas, że jesteśmy dosyć mocno zaganiani, zapracowani i kiedy ta głowa nas boli, a to jest taki pierwszy objaw niedoboru płynu, to wolimy wziąć tabletkę przeciwbólową, bo jest szybciej, bo jest łatwiej, niż zastanowić się, czy ja dzisiaj piłam odpowiednią ilość wody, płynów i poczekać, aż ta głowa przestanie nas boleć. To już są sygnały, które organizm uruchamia w dosyć mocnej intensywności i to już jest za późno. My musimy pilnować takich rzeczy wcześniej. To również są niespecyficzne objawy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. I tutaj bardzo często pierwszym pomysłem, który powinien przyjść do głowy, właśnie powinno być, ile ja dzisiaj wypiłam, albo czy może wypiłam nieodpowiednie płyny, które predysponują do tego, żeby jeszcze odwadniać organizm. Problemy z koncentracją, tak jak wcześniej wspomniałam, to jest wszystko efekt tego, że ten płyn jest potrzebny do transportu różnych związków, różnych substancji, hormonów, enzymów i to jest taki sygnał od naszego ciała, że hej, zapomniałeś o czymś i źle pracuje fabryka.
1: Powiedziała pani przed momentem coś, co no, z takiej perspektywy laika brzmi aż absurdalnie, że pijemy płyny, które predysponują nas do odwodnienia. I to jest treść mojego kolejnego pytania. Mówimy o wodzie, ale czy tylko woda gwarantuje nam nawodnienie? Chyba jesteśmy świadomi, że kawa, jeżeli zależy nam na nawodnieniu organizmu, jest takim średnim wyborem. Soki to pewnie dietetycy mają inną perspektywę, jeżeli chodzi o cukry, jeżeli chodzi o różne inne składniki. No ale jest też herbata, no i jest cała masa historii pod tytułem płyny izotoniczne. Oszczędzę już może tym słodkim napojom, bo mam nadzieję, że to też jest już lekcja, którą mamy odrobioną.
2: Powiem więcej, że nawet sama woda jest wodzie nierówna, więc tutaj musimy się też zastanowić, co tak naprawdę nas nawadnia, bo nie nawadnia nas sam płyn jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie i pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie właśnie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie w procesie nawadniania. Mamy wody, które są dostępne na rynku w wersji butelkowanej, czyli Te butelkowane możemy podzielić na wody źródlane, wody stołowe i wody mineralne. Każda z nich ma zupełnie inny poziom minerałów w swoim składzie. Jeżeli rozmawiamy o wodach stołowych i źródlanych, to one mają zdecydowanie mniejszą zawartość składników mineralnych. I one są świetnym rozwiązaniem dla małych dzieci, dlatego zawsze pamiętamy, że maluchy do 3 roku życia nie powinny pić wód wysokomineralizowanych, bo tam jest za dużo minerałów dla ich małych, dopiero co rosnących, rozwijających się nerek, bo te nerki muszą te nadmiary przefiltrować i czasem jest ciężko, jeżeli tych minerałów jest za dużo. Dlatego też te wody mineralne, one będą dla dzieci powyżej 3 roku życia i dla nas dorosłych najlepszym rozwiązaniem, bo mają bardzo dużo minerałów. Głównymi minerałami, które tak naprawdę transportują do komórki albo z komórki wodę i dzięki temu my możemy powiedzieć właśnie, że jesteśmy dobrze nawodnieni albo słabo nawodnieni, to jest magnez i potas, który, mówiąc kolokwialnie, wpycha nam tą wodę do tej komórki i to jest właśnie prawidłowe nawadnianie. I mamy też sód, który będzie działał odwrotnie, będzie wyciągał nam tą wodę z komórki i będzie działał odwadniająco. Tak więc wody mineralne są chyba najlepszym rozwiązaniem, ale tutaj znowu moja uwaga taka, aby sprawdzać, czy mamy w tych wodach odpowiednią kompozycję minerałów. Wody stołowe i wody źródlane są lepsze dla osób z chorobami nerek i dla małych dzieci. No i mamy jeszcze wodę w kranie. I tutaj trzeba się nad tą wodą w kranie troszeczkę pochylić, dlatego że z reguły ją pijemy filtrowaną. I tutaj trzeba sprawdzić, czy nasz filtr przypadkiem oprócz bakterii i metali ciężkich nie będzie troszeczkę nam filtrował też minerałów. I bardzo często jest w mojej praktyce tak, ponieważ mam w przychodniach Enel Med możliwość sprawdzenia nawodnienia pacjentów poprzez takie badanie, które nazywamy bioimpedancją elektryczną. I często pacjenci, którzy przychodzą, deklarują, że przecież wypijam bardzo dużo wody, piję ponad 2 litry, a okazuje się w tym badaniu, że jest po prostu ten organizm odwodniony. I wtedy moje pierwsze pytanie jest takie, a jaką wodę pan, pani pije? I się okazuje, że to jest na przykład nasza warszawska kranówka pita bezpośrednio z kranu i oczywiście ona jest bezpieczna mikrobiologicznie, natomiast jej kompozycja mikroelementów odbiega od tego, czego byśmy się spodziewali i chcieli, aby taka woda posiadała. Druga rzecz to jest też woda pita kranowa, ale po przefiltrowaniu przez nasze dzbanki takie filtrujące w domu. I wtedy też jest duże ryzyko, że te dzbanki i te filtry troszeczkę za dużo filtrują i też te wody mają niewielki udział minerałów. No i wcześniej wspomniane już napoje izotoniczne. Istota tych dostępnych na rynku i to, dlaczego one zostały stworzone, to są wszelkiego rodzaju sytuacje, kiedy mamy bardzo intensywny wydatek energetyczny i fizyczny. Więc
3: sportowcy chyba przede wszystkim.
2: Sportowcy, tak. Ale też trzeba pamiętać, że tacy sportowcy, którzy trenują dosyć długo. Bo jeżeli ćwiczymy na przykład pilates przez 15-20 minut, to taki napój izotoniczny nam nie jest kompletnie potrzebny, bo on również oprócz tych elektrolitów będzie miał dużą zawartość wszelkiego rodzaju cukrów bądź słodzików. Te płyny zostały stworzone dla sportów wytrzymałościowych, takich jak piłkarze, kolarze, osoby, które trenują mocno enduro. I wtedy tak, można korzystać z takich płynów. Trzeba pamiętać, że trening, po którym albo w trakcie którego możemy użyć taki płyn, to jest godzina bądź więcej. Natomiast kiedy my idziemy na siłownię, robimy tam trening 45-minutowy bądź trenujemy w domu, spokojnie wystarczy nam taka typowa woda mineralna.
3: Oj, myślę, że zepsuła pani humory wielu osób, które idąc na siłownię, to muszą mieć z sobą ten kolorowy izotonik. Śmieję się, mówię pół żartem, pół serio, bo oczywiście wszystko, co wspiera to, że na tą siłownię się ruszymy, należy w sobie budować. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć zakończyć pierwszą część naszego spotkania. Trochę te tematy, które pojawiły się przed momentem, będziemy rozwijać w drugiej odsłonie drogowskazów. Konkretnie będzie to robiła dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, związana z Centrum Medycznym Enelmed, z którą rozmawiam dzisiaj o wodzie, a tak naprawdę o nawodnieniu. O tym, dlaczego ono jest tak kluczowe dla naszego organizmu, no i co zrobić, żeby ono było efektywne, bo jak już się okazało, co przyjmuję z pewnym rozczarowaniem, nie zawsze te domowe sposoby, które wydają się tak super pomyślane, są dla naszego organizmu najlepsze. Mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z Wami już po raz drugi i z wielką radością rozpoczynam drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę dzisiaj dr Ewę Zygmanowską, która jest dietetykiem klinicznym, dziekanem Lubelskiej Akademii WSEI. Związana jest z Centrum Medycznym Enelmed. Woda. Dosyć dużo już na ten temat w pierwszej odsłonie drogowskazów powiedziałyśmy, ale co wydaje mi się szczególnie ważne, zagaiłyśmy sporo wątków, które będziemy rozwijać teraz. Pani doktor mówiła o tym, jak zwracać uwagę na to, co w wodzie, którą pijemy, się znajduje, bo nie chodzi tylko o to, żeby ona była czysto mikrobiologicznie, co oczywiście jest fundamentalne, no ale też, żeby zawierała kompozycję, powtórzę po pani, minerałów, która naszemu organizmowi służy. Zapytam jeszcze o wątek, który się nie pojawił, a który ja pamiętam z dzieciństwa, że to dla każdej babci było kluczowe, żeby dziecko piło wodę przegotowaną. Czy gotowanie wody, którą pijemy, nam służy? Oczywiście nie mówię o wodzie na herbatę, tylko po prostu chcemy się napić wody, no więc mamy dzbanek, w którym mamy zawsze trochę przegotowanej wody. To jest dobry pomysł, czy taki umiarkowany?
2: Raczej umiarkowany. Mam wrażenie, że to wywodzi się z ryzyka zanieczyszczenia tej wody. I chyba ta idea naszym babciom przyświecała, żeby ta woda była przygotowana, bo wtedy jest mniejsze ryzyko zakażenia jakimiś wirusami czy bakteriami, mniejsze ryzyko biegunek, a ponieważ dzieci mają delikatne brzuszki, dlatego nasze babcie nam wciskały wodę przygotowaną, bądź kompociki, które tak naprawdę, jeżeli nie są dosładzane mocno, są świetnym rozwiązaniem jako alternatywa dla nielubiących picia czystej wody. Natomiast woda przygotowana, zwróćmy uwagę, że jak gotujemy wodę, to osadza się kamień w czajniku. I właśnie ten kamień to są te elektrolity, które po części powinniśmy dostarczać do organizmu, więc woda przygotowana na pewno jest bezpieczniejsza dla małych brzuszków, ale też będzie miała mniej tych składników, które de facto nas nawadniają.
1: Czyli przygotowana, no ergo wyjałowiona.
2: Dokładnie tak, ale jeżeli jesteśmy w miejscu niepewnym, to znaczy pozyskujemy wodę ze studni albo jesteśmy za granicą i w takim miejscu, gdzie nie mamy pewności, czy na pewno ta woda nie jest jakimiś bakteriami zanieczyszczona, zawsze lepiej przygotować i napić się takiej, niż nie pić w ogóle.
1: Zanim przejdziemy do elektrolitów, o których pani już wspomniała, wrócę na moment do tematu wody w butelkach, bo trochę już na ten temat rozmawiałyśmy. Wyniki raportu Enelmedu analizują nasze preferencje dotyczące bąbelków. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że chodzi o wodę gazowaną i niegazowaną. Otóż prawie połowa z badanych woli wodę niegazowaną. 38% w tym badaniu potwierdziło, że woli wodę gazowaną. Czy dla naszego organizmu to ma duże znaczenie? Czy pijemy wodę gazowaną, czy niegazowaną?
2: Dla zdrowego organizmu kompletnie nie. Jeżeli ktoś woli wypić wodę gazowaną, bo wie, że więcej tej wody w ciągu dnia wypije, proszę bardzo. Natomiast pamiętajmy, że bąbelki mają tendencję do rozciągania naszego żołądka, a rozciągnięcie ścianek żołądka to jest nasz fizjologiczny sygnał do tego, aby mózg zainicjował proces wydzielania kwasu solnego w żołądku. Więc de facto, kiedy ta woda gazowana wpada, to organizm myśli, że tam jest jedzenie. I to może być pewien problem dla osób, które mają dolegliwości bólowe żołądka z powodu stanów zapalnych, nadkwasoty, refluksu, bo wtedy, jeżeli nie ma w tym żołądku pożywienia, to ten kwas solny będzie troszeczkę podrażniał naszą śluzówkę żołądka i może przyczyniać się właśnie do powiększenia się tego stanu zapalnego w żołądku. Tak więc osoby ze zdrowymi żołądkami, proszę bardzo, mogą pić niegazowaną, gazowaną, średnio gazowaną. Natomiast ci, którzy mają problem z refluksem, z wzdęciami, ta woda mineralna niegazowana będzie dla nich lepsza. Pamiętajmy, że ci, którzy chcą dbać o płaski brzuch, też również powinni tą wodę gazowaną odstawić na boczne tory.
1: No to a propos dbałości, kłania się też temat dbałości o planetę, bo wiadomo, że wody mineralne, wody gazowane to są wody, które możemy kupować właściwie wyłącznie w butelkach, chociaż teraz pojawiły się już różnego rodzaju maszyny, które taką wodę domowymi sposobami pomagają nam nagazować.
2: Mam tutaj niestety pewien dysonans, ponieważ muszę to powiedzieć, że najlepiej właśnie nawadnia woda mineralna, którą możemy tylko dostać w butelkach plastikowych. I tutaj, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że te butelki będziemy recyklingować, no to chyba jesteśmy troszkę rozgrzeszeni. I wtedy tak, warto kupować te mineralne wody w butelkach. Jeżeli jednak jesteśmy bardzo proekologiczni, to świetnym rozwiązaniem, taką alternatywą może być woda, którą filtrujemy w dzbankach domowych albo przez inne różne filtry, woda kranowa, i nosimy ją we wcześniej wspomnianych bidonach, ale dodajmy do niej elektrolity i wtedy mamy problem z plastikiem rozwiązany.
1: Tu ukłania się kolejny wątek, na którego poruszeniu bardzo mi zależało, dlatego że poza osobami, które nadal chcą filtrować wodę, ale bardziej zadbać o organizm, te elektrolity i różne dosmaczacze są stosowane przez osoby, które nie lubią pić wody. Takie są, znam je osobiście, które mówią, że po prostu woda rośnie im w ustach, że to nie smakuje, że nie umieją wyrobić w sobie tego nawyku, po prostu nie i nie i nie. Ale jak tam sobie czegoś trochę dodadzą, to jest lepiej. Jak to jest z tymi elektrolitami, dosmaczaczami? Jak kupować je, żeby kupować je mądrze, żeby nie dać się nabyć w butelkę, a przede wszystkim, no, żeby o siebie zadbać?
2: Ja tutaj kompletnie nie jestem przeciwnikiem takich preparatów. Uważam, że akurat w przypadku wody cel uświęca środki. Proszę bardzo, kupujmy, ale kupujmy z głową. Ważne jest to, aby wybierać odpowiedni preparat elektrolitowy, dlatego że jeden drugiemu nierówny i musimy zwrócić uwagę na to, czy w takim preparacie są takie substancje jak magnez, jak potas, jak chlorki, mała ilość sodu i uwaga, mała ilość cukru, a także czy nie ma nieodpowiednich słodzików. I
1: wtedy słodzik słodzikowi nierówny,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Dokładnie tak. Lepiej wybierać te dobrze przebadane, te, które nie mają podejrzanego wpływu na nasz organizm i mam tutaj na myśli takie jak ksylitol, jak erytrytol. Są też dostępne elektrolity, które w ogóle nie mają dodatku cukru i takie możemy na co dzień używać. I jeżeli to spowoduje, że będziemy wypijać 2 litry wody dziennie, a wcześniej nie piliśmy wcale, proszę bardzo, na pewno to będzie bardziej korzystne dla naszego organizmu.
1: Waham się, czy zadać to pytanie, no ale zapytam o wody smakowe. Czy to w ogóle ma sens?
2: Ha, to jest dobre pytanie. Jak najbardziej tak. Zwróćmy uwagę, że mamy wody smakowe, takie, które są dosładzane i tym mówimy nie, bo cukru mamy w nadmiarze w naszej diecie, ale mamy na rynku takie, które są wodami smakowymi z naturalnymi sokami i dodatek tego cukru w tych wodach jest naprawdę niewielki. Natomiast zwróćmy też uwagę bazowo, jaka tam jest używana woda, bo to nie będzie zapewne woda znów, no niestety, mineralna, tylko znowu źródlana. No i nasze koło poszukiwań się zamyka.
1: Przejdźmy teraz, jeżeli zgodzi się pani, do różnych porad, które funkcjonują na temat

0: zdrowia, odchudzania. To jest tylko dodatek smakowy, aby przyjemniej tą wodę się piło. Natomiast ciepła woda to jest odpowiedni płyn, który pobudza wydzielanie tak zwanych soków trawiennych, czyli my wypijając ciepłą, a nie zimną wodę na pusty żołądek, będziemy de facto go przygotowywać do lepszego trawienia śniadania. No i sama woda to jest taki wytrych, który przymusza nas trochę do tego, żeby już rano troszeczkę ten organizm nawodnić, a pamiętajmy, że w nocy no nie pijemy, wytracamy z potem, ze skórą tą wodę, więc to też będzie taki fajny starter przed tą typową czarną kawą rano w trakcie pracy.
1: Kolejna rzecz, o którą chciałam zapytać, to jest kwestia ilości płynów. Pamiętam, że jeszcze kilkanaście tak naprawdę lat temu to było minimum 1,5 litra wody i to był taki przykaz, który pojawiał się we wszystkich, nie wiem, czy magazynach lifestyle'owych, czy programach o tej samej tematyce, niezależnie od tego, jaki kto miał tryb życia, jaką miał wagę, żelazne 1,5 litra wody dziennie, teraz jest więcej, teraz to się chyba zwiększyło do 2, 2,5, ale czy w ogóle istnieje taka jedna konkretna stała wytyczna dotycząca ilości płynów?
0: Według WHO jest ta stała wytyczna i to, co wcześniej wybrzmiało, to właśnie te 2 litry dla kobiety, 2,5 litra dla mężczyzny. Natomiast my w żywieniu, w dietetyce lubimy precyzyjne dane. Na wszystko mamy odpowiednie przeliczenia cyfrowe, więc jeżeli chcielibyśmy sami dla siebie wyliczyć, ile to ja, moje ciało potrzebuje tego płynu, to możemy dokładnie sobie to wyliczyć, a mianowicie swoją masę ciała pomnożyć przez 35-40 ml i dobowo to jest dla naszego organizmu ilość płynów, ale tutaj powtórzę płynów, nie samej wody, ile powinniśmy dostarczyć z dietą. A płyny to między innymi też będzie zupa, to będzie płyn, który znajduje się w jogurcie, jeżeli takowy zjemy, to będzie też kawa, herbata, to będzie woda. Natomiast my zawsze zachęcamy, że ta wartość, która nam wyjdzie, jeżeli ją podzielimy na pół, to jest ta ilość, którą powinniśmy wypijać w postaci czystej takiej wody.
1: Co sporą. Ja zapytałam o tą słynną szklankę wody rano, ale sama złapałam się kiedyś na tym, że miałam bardzo intensywny dzień, wiedziałam, że za mało wypiłam i zaczęłam bardzo kolokwialnie tankować tę wodę po południu wieczorem, a później zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli nie piję przez pół dnia, a potem wleję w siebie na hejnał 1,5 litra wody, to raz, czy to w ogóle ma coś wspólnego z nawodnieniem, dwa, czy to nie jest przeciwskuteczne.
0: To jest trochę tak jak z tym podlewaniem kwiatków, prawda? Jak wylejemy wiadro wody, to po prostu nam się przesączy przez ziemię i wyleci bokami. I tak samo jest z naszym przewodem pokarmowym. I tutaj musimy wyobrazić sobie, jak działa proces mechaniczny transportu tego płynu. Jest regulowany ruchami perystaltycznymi naszych jelit. Więc jeżeli wypijemy bardzo dużo tej wody na raz, no to niestety ona po prostu przeleci przez tą naszą rurę, jakim jest przewód pokarmowy. I ważne jest, aby właśnie w ciągu całej doby wypijać tą wodę drobnymi, małymi łykami. My z reguły szacujemy, żeby to była szklanka wody raz na godzinę. I dzięki temu nasze komórki, kolonocyty są w stanie sobie tą wodę pobrać, wchłonąć i wykorzystać do potrzeb organizmu.
1: To na zakończenie tej części naszej rozmowy zadam pytanie z gatunku tematów niepopularnych. Mianowicie wprowadzamy do organizmu określoną ilość płynów, no i później również tych płynów musimy się pozbyć. Mnie to zawsze frustrowało w momentach, kiedy postanawiałam, że tak, ja teraz zacznę pić wody, miałam te ogromne bidony z motywacyjnymi napisami i przychodził moment rozgoryczenia, że wszyscy opowiadają, że trzeba pić wodę, a nikt nie zwraca uwagi na to, co zrobić, jak co 15 minut trzeba biegać, szukać toalety, zwłaszcza w takich sytuacjach jak podróż pociągiem, lot samolotem, czy też ważne spotkanie w pracy. I ktoś mi właśnie w pracy powiedział, że to jest kwestia przyzwyczajenia organizmu, że jak ten organizm mi się przyzwyczai do tego, że tak dużo pije, to już tak często nie będę biegała.
0: Dokładnie tak jest. I to w zasadzie nie chodzi o nasz cały organizm, tylko o ten worek, który mamy na dole, czyli pęcherz moczowy. Bo pęcherz moczowy jest mięśniem. I jeżeli zaczniemy go trenować, tak jak trenujemy mięśnie na siłowni, żeby on pomalutku się rozciągał i gromadził tam coraz więcej płynów, to z biegiem czasu przyzwyczajimy go do tego, że może trochę więcej tego płynu zmagazynować na raz i wtedy to bieganie do toalety już nie będzie tak częste jak na początku. Ale tutaj liczy się wytrwałość. Pierwsze tygodnie i miesiące trzeba przetrwać i potem na pewno będzie

0: już lepiej.
1: Miesiące nie zabrzmiały tu optymistycznie, no ale prawda jest taka, że im później zaczniemy, tym później sobie ten mięsień wytrenujemy. Bardzo się cieszę, że również miejsce na taką odpowiedź, taką wskazówkę na naszej antenie się znalazła, a konkretnie, że udzieliła jej dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, która jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Dwie dotychczasowe części drogowskazów poświęciłyśmy wodzie, nawodnieniu, temu jak robić to najbardziej efektywnie, ale też żeby przy tym wszystkim nie zwariować. W ostatniej finałowej odsłonie drogowskazów trochę zmienimy temat. Postanowiłam skorzystać z okazji, jaką jest zaproszenie tutaj dr Zygmanowskiej, dlatego że zawodowo zajmuje się także wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Dotyczy to różnych jednostek chorobowych. Mam nadzieję, że ten temat rozwiniemy w finałowej części drogowskazów, dlatego że rola jedzenia, odpowiedniej diety w procesie leczenia wydaje mi się, że często bywa przez nas bagatelizowana. Mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Kala.
2: Eska Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rock. No, skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Już odpuszczamy trochę wodzie. Wydaje mi się, że sporo na ten temat padło. Na pewno nie wyczerpałyśmy tematu, ale sądzę, że już na własną rękę różnych odpowiedzi można poszukać. W dalszym ciągu jestem zdruzgotana tym, co się dzieje, jeżeli przefiltrujemy wodę przez dzbanek, bo jak się domyślacie, takowy posiadam. Ale jak powiedziałam, kiedy kończyłyśmy drugą część naszego spotkania, pani doktor zajmuje się także pomocą czy wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Ja drugi raz powtarzam tę frazę, właściwie robię to po to, żeby zapytać panią, na czym to dokładnie polega, o czym my rozmawiamy.
2: Terapia żywieniowa może być różnorako rozumiana w kontekście różnych jednostek chorobowych. Po pierwsze, terapie żywieniowe stosujemy w sytuacjach, kiedy mamy pacjenta niedożywionego białkowo i wtedy dbamy o to, żeby wzmocnić tego pacjenta odpowiednią podażą białka. My na co dzień nie mamy świadomości, że niedożywienie białkowe, czyli jeżeli pacjent ma zbyt małą ilość tego białka w diecie, może na przykład zwiększyć ryzyko zgonu o 30% po na przykład rozległych operacjach. Tak więc wzmocnienie tego pacjenta jest bardzo kluczowe, aby on potem przeszedł dobrze zabieg operacyjny i żeby potem szybko w procesie rekonwalescencji wyzdrowiał. Bardzo często również stosujemy terapię immunożywieniem i tutaj wspieramy się takim immunożywieniem u pacjentów, którzy mają problemy, choroby onkologiczne albo choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, takie jak choroba leśniowskiego Crohna albo wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I w tej sytuacji dbamy o to, aby wprowadzić odpowiednie produkty, które mają odpowiednie substancje aktywne wpływające na obniżenie stanu zapalnego. Również możemy zastosować takie leczenie żywieniowe u pacjentów, którzy są w procesie, w terapii onkologicznej i przyjmują chemię bądź radioterapię. Tu jest bardzo istotne, aby zadbać o to, aby wzmocnić organizm, aby ich morfologia, krwinki czerwone były na odpowiednim poziomie, ponieważ jeżeli te parametry będą znacznie obniżone, to niestety, ale dawka kolejnego leku będzie wstrzymana, a to, jak wszyscy wiemy, no niestety, ale powoduje intensywniejszy rozwój komórek nowotworowych. Tak więc u takich pacjentów dostarczamy odpowiednie produkty, które mają dużą zawartość niezbędnych do produkcji krwinek czerwonych składników. I my troszkę widzimy sam produkt, jeśli chodzi o dietę, natomiast musimy pamiętać, że w produktach, czy to są odpowiednie warzywa, czy to są owoce, produkty mleczne, mamy szereg różnych składników, dzięki którym możemy modulować nasze zdrowie i nasze procesy regeneracyjne w naszych organach przy różnego rodzaju schorzeniach.
1: Pozwolę sobie wrócić do początku pani wypowiedzi, bo wtedy powiedziała pani o niedożywieniu białkowym.
2: Tak.
1: Myślę, że intuicyjnie możemy rozumieć, o co chodzi, ale może zgodzi się pani trochę więcej na ten temat powiedzieć i co do tego prowadzi.
2: Bardzo często widzimy pacjentów, którzy nawet nie mają niedoboru masy ciała, czyli nie widzimy osoby, która jest chuda, szczupła. Zwykle tacy pacjenci, takie osoby mają nawet nadmiar tkanki tłuszczowej i na oko widzimy, że mogą nawet mieć nadwagę. Natomiast kwestia dzieje się w środku organizmu. Jeżeli sprawdzimy skład ciała, to bardzo często się okazuje, że takie osoby mają bardzo małą zawartość tkanki mięśniowej. Z czego to wynika? Mianowicie przy jedzeniu bardzo małych ilości białka organizm korzysta z zasobów tego białka z mięśni. I jeżeli pomyślimy sobie, że to białko jest też niezbędne do produkcji składników budulcowych, do produkcji hormonów, enzymów, również do budowy mięśni szkieletowych, na przykład takich, które odpowiadają za odpowiedni proces oddychania, to jeżeli mamy niedobór takiego białka, to możemy sobie wyobrazić, że takie osoby będą miały płytszy oddech, będą bardziej narażone na powikłania i bardzo często nie będą miały siły również takiej witalnej, aby wyzdrowieć i również będą narażone na różnego rodzaju problemy związane z intensywnymi zakażeniami bakteryjnymi.
1: to jest taka gorzka refleksja, ale że do takiego niedożywienia mogą prowadzić kwestie finansowe.
2: No niestety właśnie u nas w kraju tak jest, bo produkty, które mają dużą zawartość tego białka, to z reguły to jest dobrej jakości mięso, ryby. Chyba wszyscy wiemy, jakie ceny ryb mamy w naszym kraju. To jest również nabiał, przetwory mleczne i bardzo często głównie osoby w wieku senioralnym, osoby, które mają niskie emerytury, osoby, które są schorowane i muszą tę emeryturę przeznaczyć na leki, niestety już im nie starcza na kupowanie dobrej jakości tych produktów, albo w ogóle na kupowanie tego typu produktów i wolą na przykład wtedy kupić zdecydowanie tańsze produkty zbożowe, na przykład ryż, na przykład kaszę czy makarony. Również mamy i obserwujemy taki problem u osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wdowy, wdowce, osoby, które wcześniej miały dużo osób do zadbania, często deklarują, że nie chce im się gotować posiłków, robić obiadów takich pełnowartościowych dla ich samych. Nie mają dla kogo gotować, albo to, co słyszę bardzo często w gabinecie, ugotuje dużą ilość tego posiłku i potem nie chce jeść tego przez tydzień, więc wolę sobie zjeść pieczywo, wolę sobie zjeść jakąś samą kaszę bez tego mięsa. A to w długofalowej perspektywie niestety prowadzi do tego, że dochodzi do zaniku mięśni, dochodzi do też obniżenia odporności, no bo w końcu komórki naszego układu odpornościowego to też jest białko.
1: To bardzo ważne, żebyśmy zastanowili się, czy w naszej rodzinie, w bliskim otoczeniu nie ma osób, które no właśnie żyją w pojedynkę i te różne zachowania no, mogą być im bliskie. Osoby, które rzeczywiście nie mają ochoty gotować tego samego albo które po prostu mają problem, żeby według tych standardów własnych przyzwyczajeń gotować dla jednej osoby, bo to rzeczywiście może być trudne. Kiedy zaczęłyśmy tę część naszej rozmowy, ja miałam w głowie takie zalecenia, które pojawiają się, wydaje mi się, regularnie, które słyszymy od lekarzy, czy wychodząc ze szpitala, czy kończąc jakieś leczenie i które często brzmią bardzo podobnie, dlatego chyba łatwo jest na nie machnąć ręką, czyli proszę ograniczyć czerwone mięso, proszę ograniczyć ilość używanej soli, jeść dużo owoców i warzyw. I to się pojawia w kółko, wszyscy mamy świadomość, że to są ważne zalecenia i rzeczywiście nasz organizm kiepsko sobie radzi z nadmiarem tej soli, czy czerwonego mięsa. Z drugiej strony czasami trudno jest to uznać za taką bardzo kierunkową wskazówkę od lekarza, która może realnie wpłynąć na nasze zdrowie, zwłaszcza po tym leczeniu, które przeszliśmy.
2: Tak, no bo niestety, ale bagatelizujemy te zalecenia. Wydaje nam się, że zalecenie im prostsze, tym na pewno będzie miało mniejsze działanie. A ja przypomnę, że praktycznie 70-80% współczesnych leków, ich substancje czynne, to były substancje chemiczne odkryte z produktów spożywczych, z różnego rodzaju ziół, roślin. I tylko i wyłącznie teraz modyfikacje, które są w tych lekach, wpływają na ich intensywność działania. Natomiast pierwowzorami były te, które można było znaleźć czy w warzywach, owocach, ziołach czy roślinach. Więc niby proste zalecenie, ale tak naprawdę zastanówmy się, skoro te zalecenia są takie proste, czy dziennie zjadamy 0,5 kilograma warzyw, tak jak rekomenduje nam WHO, i czy dziennie zjadamy chociaż jeden owoc. Nawet jabłko, nasze polskie typowe jabłko, które ma dużą zawartość błonnika, okazało się, że jedzenie przez 3 lata jednego jabłka dziennie zmniejsza ryzyko raka jelita grubego o 15%. Samo jabłko. Kto z nas dzisiaj jadł jedną porcję owoców bądź warzyw? I z reguły jest tak, że my wymagamy wygórowanych zaleceń, natomiast gdybyśmy sami zaczęli od takich najprostszych działań, to większość dolegliwości, schorzeń, problemów zdrowotnych moglibyśmy sami wyleczyć bądź zaleczyć w naszym domu.
1: Kiedy mówiła pani o tych owocach, to uświadomiłam sobie, że bardzo dbam o to, żeby mój syn do każdego posiłku miał owoce, miał warzywa i rzeczywiście staramy się jeść większość posiłków razem, ale o ile jem dużo warzyw, to z tymi owocami jest zdecydowanie gorzej i na pewno do każdego śniadania nie jem owoców. Na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać panią o różne wspomagacze, dlatego że w trakcie naszej rozmowy już z kilkoma mitami czy z kilkoma sprzedażowymi hitami się rozprawiłyśmy. W telewizji pojawiają się reklamy różnych specyfików, które mają zachęcić zwłaszcza osoby starsze do tego, żeby trochę więcej jadły, mają poprawić ich apetyt. Również na rynku jest sporo produktów, ja tutaj jestem ostrożna, dlatego że to są produkty medyczne, wysokokaloryczne, które mają dostarczyć energię i podejrzewam, że różne składniki osobom właśnie w trakcie leczenia, chociażby onkologicznego. Też od bliskiej osoby słyszałam, że mam sobie to pić sama, bo jest to obrzydliwe. Mam nadzieję, że jest to kwestia tylko i wyłącznie gustu. Jak do tych różnych środków podchodzić? Czy być może sprawdzi się tu stara dobra rada, żeby konsultować się po prostu z lekarzem?
2: Na pewno z lekarzem bądź z dietetykiem nie zaszkodzi się skonsultować. Niemniej jednak te preparaty, pamiętajmy, że one są dla osób, które nie są w stanie uzupełnić swojego zapotrzebowania energetycznego i na makroskładniki, czyli na białko, tłuszcz i węglowodany w sposób naturalny. I takie preparaty mają bardzo wysoką kaloryczność w swojej małej objętości i mają też w swoim składzie niezbędne składniki, które są potrzebne w procesie leczenia, takie jak większe ilości żelaza, większe ilości innych minerałów, stąd też ich specyficzny smak i zapach. Natomiast nasz przewód pokarmowy ma taką tendencję, że zdecydowanie lepiej wchłania i efektywniej wszelkiego rodzaju substancje, które pochodzą ze źródeł naturalnych. I jeżeli mamy bliską osobę, pacjenta, siebie samych, gdzie jesteśmy w stanie pokryć to zapotrzebowanie ze źródeł naturalnych, czyli jeść dobrej jakości jogurty, twarogi, porcji mięsa, to zawsze lepszym rozwiązaniem jest spożywanie tych składników w naturalnej formie. Ale jeżeli mamy osoby, które niestety nie mogą uzupełnić tego zapotrzebowania, tutaj mamy bardzo duży problem z osobami, które są w trakcie chemii, gdzie ten smak, zapach jest bardzo zmieniony, gdzie nie mogą zjeść odpowiedniej ilości, to wtedy się posiłkujemy takimi substancjami w formie różnego rodzaju jogurcików, płynów i drinków. Natomiast to jest kwestia indywidualna. Pamiętajmy, że w procesie leczenia, również żywieniowego, istotny jest efekt, więc jeżeli ktoś nam deklaruje, że nie jest w stanie zjeść pełnego posiłku, no to możemy jak najbardziej wtedy się wspomóc. Natomiast zawsze warto zwrócić uwagę, czy to jest preparat, który faktycznie ma w swoim składzie niezbędne składniki, czy może jest tylko dostarczycielem cukrów i różnego rodzaju substancji, które niekoniecznie dla naszego organizmu są potrzebne. Takim weryfikatorem jest na pewno po pierwsze kupowanie w aptece, a nie w internecie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany preparat nam pasuje, odpowiada i czy będzie dobry dla nas, no to właśnie skonsultujmy się z lekarzem bądź z dietetykiem. Pamiętajmy też, że te preparaty mają różny skład i te substancje są w różnych ilościach, dlatego nie każdy będzie odpowiedni dla osoby z daną jednostką chorobową, bo jeżeli mamy pacjenta z chorą wątrobą, to musimy tutaj dbać o to, aby podawać takie preparaty z mniejszą ilością tłuszczu, a jeżeli mamy pacjenta z niewydolnością nerek, to z mniejszą ilością białka. Więc na własną rękę nie polecam tutaj zakupów.
1: Bardzo się cieszę, że właśnie taka wskazówka kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Zwrócenie uwagi, żeby wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania naszego organizmu, planowane przez nas zmiany, jednak konsultować z ekspertami, niekoniecznie opierać się na własnej intuicji albo na propozycjach z internetu. Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wszystko, co Pani powiedziała, no a przede wszystkim za to, że podzieliła się Pani ze mną, a tak naprawdę z naszymi słuchaczami swoją wiedzą.
2: Bardzo dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest też związana z Centrum Medycznym Enelmed. Wydaje mi się, że to była rozmowa z gatunku tych, które naprawdę mogą wpłynąć na nasze codzienne funkcjonowanie. Mam tu oczywiście na myśli te dwie pierwsze części związane z piciem wody. Takie cały czas jestem myślami przy moim dzbanku filtrującym, ale na szczęście mam też wskazówki, co zrobić, żeby jednak sobie tych minerałów nie odbierać. Mam nadzieję, że z tej rozmowy skorzystacie także i wy. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify, ponieważ tam zapis tej rozmowy już się znajduje i można jej przesłuchać raz jeszcze. Na Facebooku pojawiają się informacje na temat kolejnych odcinków, a także gości, osób, które zapraszamy. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na 500 000 zł. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej został przesłuchany i prokuratura zdradziła szczegóły na temat tego przesłuchania. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, podejrzany przyznał się do winy?
2: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
3: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
2: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tzw. salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
1: Od marca ani drgną. Stopy procentowe, bo o nich mowa, kolejny miesiąc z rzędu utrzymane na niezmienionym poziomie. Tą decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. To oznacza, że główna referencyjna stopa wynosi aktualnie 3,75. Eksperci nie są tym zaskoczeni, a w kontekście kolejnych miesięcy mówią raczej o możliwych niewielkich podwyżkach.
4: Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, a może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. W ciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych, łącznie o 0,75 punktu procentowego.
1: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Przypomnijmy, RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dokładny przegląd infrastruktury i budowa nowych zabezpieczeń na terenach zagrożonych podtopieniami to dwa główne zadania, które zaplanowały Wody Polskie w ramach rozpoczętej właśnie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ten dokument określa sposoby ochrony na najbliższe lata. O szczegółach Mateusz Chłyston. Co dokładnie planują Wody Polskie?
5: Lista konkretnych inwestycji ma się dopiero wyklarować. Jej opracowanie mają poprzedzić rozpoczęte właśnie analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, gdzie i co konkretnie trzeba poprawić. Jednym z etapów są też konsultacje społeczne na terenach zagrożonych.
6: To nie może być lista 1500 inwestycji. To muszą być rozwiązania bardziej miękkie, bardziej elastyczne, w tym rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli budowanie retencji.
5: Tłumaczy prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Instytucja, jak usłyszałem, wyciągnęła też wnioski z powodzi sprzed 2 lat i naprawiła chociażby kwestię łączności, której zabrakło, by odszedł mieszkańców pękającej tamie w Stroniu Śląskim.
6: Wyposażyliśmy się w Starlinki. Czekamy na wdrożenie ogólnopolskiego systemu zarządzania kryzysowego.
5: Rozpoczęty dziś formalnie przegląd planów zarządzania ryzykiem powodziowym ma się zakończyć za 2 lata.
1: A we wnioskach analitycy zamierzają uwzględnić zużycie dotychczasowej infrastruktury czy zmiany klimatyczne. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M., który odpowiada za tragedię sprzed 3 lat.
7: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia. Wniosek poparł pełnomocnik rodzin ofiar.
8: Gdyby była możliwość 20 lat, wnosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, wnosiłbym o 30 lat. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
7: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. w mowie końcowej po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
1: W sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Przypomnę, we wrześniu 2023 roku na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego Sebastian M. uderzył autem w samochód, który wpadł na bariery energochłonne i stanął w płomieniach. Na miejscu zginęła 3-osobowa rodzina, małżeństwo oraz ich 5-letni syn. Według biegłych Sebastian M. jechał z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. I jeszcze kangur na wolności w Zdunach pod Łowiczem. Zwierzę hasa sobie w najlepsze po okolicy od 2 miesięcy i jak się okazuje, z jedzeniem większego problemu na razie nie ma.
9: Kangura spotkałem przed swoim domem w przerwie od pracy.
10: Mówi Patryk, mieszkaniec gminy Zduny.
9: Patrzę, no coś siedzi, nie? Nie zwróciłem na początku na to za bardzo uwagi, ale przygląda się, że kangur. No i pierwsza myśl, no to no, nagram, będzie śmiesznie. Nie ukrywam, byłem zdziwiony, no bo nie jest to codzienny widok.
10: Jak to możliwe, że przetrwał w takich warunkach i czym w takim razie może się żywić?
11: To jest oczywiście zwierzę roślinożerne. Mikołaj Butryński z działu edukacji, skoro uciekło gdzieś z jakiejś właśnie agroturystyki na jakieś pole, no to oczywiście ma wiele opcji, żeby się żywić. Czy to jakimiś owocami, które znajdzie, a najprościej to trawami, które ma tam sporo na tych polach.
1: Dla kangura największym problemem, co podkreślają eksperci, będą teraz coraz chłodniejsze dni, a tematem kangura na gigancie zajął się Daniel Tekliński.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. Uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach po ostatnich atakach nożowników. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji wśród rówieśników. O tym Krzysztof Płowecki.
0: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowe. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
12: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
0: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
12: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
0: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant. Domagają się także większego dostępu do psychologa i szybkiej reakcji na pierwsze sygnały, że z uczniem dzieje się coś niepokojącego.
1: Stała profilaktyka i wczesne wyłapywanie sygnałów ostrzegawczych to, jak słyszymy od ekspertów, może okazać się kluczowe do zapobiegania atakom w szkołach. Zdaniem specjalistów, wielu młodocianych sprawców zmaga się z głębokimi problemami psychicznymi. Dom rodzinny przestał dawać wielu nastolatkom oparcie emocjonalne. Do tego dochodzą hejt w szkole, używki i wiele innych czynników. Tymczasem w polskim systemie edukacji brakuje ponad 1000 etatów psychologów szkolnych, mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem Dominik Kuc, ekspert od zdrowia psychicznego młodzieży.
13: Gdybyśmy zainwestowali w profilaktykę, gdybyśmy zainwestowali w pełną diagnozę, gdyby psycholog w szkole był osobą sprawczą, która jest w stanie wpłynąć na psychoedukację, na środowisko, gdyby te problemy zostały zdiagnozowane i rozwiązywane już wcześniej.
14: Nie ma psycholożek i psychologów, pedagogów w szkołach. Są gminy, w których nie ma ani jednego.
13: Są gminy, w których nie ma ani jednego psychologa bądź psycholożki we wszystkich szkołach w gminie i to jest statystyka, która jest niechlubna, dlatego że ta pomoc powinna być jak najbliżej młodego człowieka, obejmować grono rówieśnicze, obejmować rodziców, kadrę pedagogiczną.
1: Dziś w 102 gminach w całym kraju nie ma ani jednego takiego specjalisty. Prezes NBP uspokaja. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu?
15: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
1: Mówi szef Banku Centralnego. RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz, na początku marca. Od tego czasu główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna wynosi 3,75. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają też do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
16: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
17: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
16: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
18: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie. Dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
16: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
1: Na szczepienie przeciwko grypie można zgłosić się do przychodni POZ, a osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów szczepień. We wrześniu przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób. Wśród szczepiących się są przede wszystkim seniorzy. Ślady historii widziane z ponad 200 metrów. Specjalna aplikacja wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość pozwala zobaczyć m.in. skalę zniszczeń Warszawy po II wojnie światowej. Dostępna jest ona na tarasie High Line, gdzie obraz starej Warszawy nakłada się na panoramę współczesnego miasta.
19: Było to robione z prawdziwych zdjęć, z rozmów z historykami, którzy jakby też na fazie projektowej wspierali nas w tej kwestii.
1: Mówi nam Przemysław Konieczyński, dyrektor Highline Warsaw. Przez aplikację zobaczymy też zarys granic warszawskiego getta.

ci nie wierzę.

0: tak, tak.
1: Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
2: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
1: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
2: Zaprasza SK Rock.
1: Reklama. Słuchacie. Eski Rock.

0: Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
0: Reklama SK Rock.

0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Porachunki osobiste w ESC Rock.
2: Czym są fundusze unijne i jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej na szkolenia? Jakie to są szkolenia i czy każdy może skorzystać z takiego szkolenia? Co dają i kto korzysta z nich najczęściej? Porozmawiamy o tym w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie o funduszach unijnych, o tym, jak je pozyskać na szkolenia i doszkalanie, jakie to szkolenia, jakie to doszkalania i czy każdy z takiego szkolenia skorzystać może. A dzisiaj w naszym studio gościmy ekspertkę Alinę Grodzicką, specjalistkę do spraw funduszy unijnych. Dzień dobry, Pani Alino.
3: Witam serdecznie.
2: Proszę nam opowiedzieć w telegraficznym skrócie, czym tak naprawdę się Pani zajmuje?
3: W takim bardzo dużym skrócie to pomagam przedsiębiorcom, którzy chcą otworzyć firmę szkoleniową i którzy chcą organizować szkolenia dofinansowane nawet do 95% lub też 100% na chwilę obecną, ułożyć całą strukturę szkoleniową po to, aby mogli zgodnie z prawem świadczyć takie usługi.
2: Czyli gdyby pracodawca chciał doszkolić swoich pracowników, współpracowników, kontaktuje się z panią, pani organizuje mu szkolenie i on wysyła swoich podwładnych, żeby uzyskali dodatkową wiedzę u pani na szkoleniach.
3: To też, natomiast gdyby ten pracodawca wpadł na taki genialny pomysł i sam chciałby otworzyć firmę szkoleniową i organizować szkolenia z dofinansowaniem dla innych potencjalnych swoich klientów, to ja pomagam jemu ułożyć całą strukturę, czyli uzyskać bezpośrednie wpisy do pewnych instytucji, proponuję dogodne programy szkoleń, też te programy szkoleń muszą być zawarte w pewnych ramach i ja to pomagam wszystko poukładać.
2: Drodzy Państwo, o tych szkoleniach i doszkalaniach jeszcze sobie porozmawiamy. Ja muszę jednak zacząć od wątku takiego głównego, wydawało mi się, żeby zrozumieć później wszystko to, o czym Pani opowiadać będzie. Czerpiemy pełnymi garściami z funduszy unijnych. Czym są fundusze unijne? W telegraficznym skrócie też o to Panią poproszę.
3: Fundusze unijne są to środki finansowe, które są kierowane na realizację różnych celów. Tutaj w Europie mówimy konkretnie o Polsce. Ja zajmuję się środkami i funduszami unijnymi, które są kierowane na rozwój kompetencji, kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń.
2: A na jakie działania związane z edukacją, rynkiem pracy możemy pozyskać albo przeznaczyć te środki z Unii Europejskiej? To jest właściwie wszystkie dziedziny?
3: No, tak, to na chwilę obecną jesteśmy w takim pięknym momencie, w którym rusza nowa perspektywa finansowa. Nowa perspektywa finansowa, czyli nowy rozdział, jeżeli chodzi o finansowanie kursów i szkoleń. I te właśnie kursy oraz szkolenia mogą być realizowane w każdej tematyce, w każdej branży.
2: Nowa perspektywa finansowa to oznacza środki na ileś najbliższych lat do dyspozycji i jak to wygląda?
3: Tak, nowa perspektywa finansowa, ona jest określona w czasie. Teoretycznie ruszyła ona w 2021 roku, środki miały być zrealizowane w 2027 roku i tego roku powinny być również one rozliczone. Natomiast prawda jest taka, że nowa perspektywa finansowa ruszyła z 4-letnim opóźnieniem. I tak naprawdę w 2025 roku mamy start i te wszystkie fundusze unijne, właśnie kierowane między innymi na kursy i szkolenia, teraz są dostępne. Spotykamy się z pewnego rodzaju, mówiąc kolokwialnie, klęską urodzaju, ponieważ tych programów operacyjnych jest tyle, że nie wiemy, który wybrać, ponieważ wszystkie wystartowały w jednym momencie.
2: A jak wygląda podział tego tortu i jakie to są pieniądze? No bo rozumiem, że to nie tylko Polska oczywiście z tych funduszy może skorzystać, także inne kraje będące członkami, członkiniami Unii Europejskiej. Jak wygląda ten tort? Jaki on jest duży i jaka część tego tortu może przypaść nam, Polsce?
3: No, tort jest bardzo duży i te środki są już przydzielone nam, tak. Mamy 7 miliardów złotych do wykorzystania na kursy i szkolenia i te kursy realizowane i te środki dostępne są w 16 programach regionalnych oraz w jednym programie krajowym.
2: Kto może skorzystać z takich funduszy? Jak mam pomysł na przykład na siebie, chciałbym doszkolić się z danej dziedziny, no to co, sam występuję o przydział takich środków z Unii Europejskiej?
3: Tak. Dokładnie tak, natomiast to jest nowość, ponieważ teraz mówimy o nowej perspektywie finansowej, a wcześniej była stara perspektywa finansowa. I w tej starej perspektywie finansowej na kursy i szkolenia z tych funduszy mogli skorzystać tylko i wyłącznie pracownicy, wysyłani przez pracodawcę na szkolenia. Natomiast teraz, w nowej perspektywie finansowej, ruszyły nam piękne programy, które są kierowane również dla osób indywidualnych. Mhm. Czyli każda osoba dorosła, która mieszka na terytorium Polski, może skorzystać z dofinansowań. Mniejszości narodowe również.
2: Co powinienem zrobić, żeby skorzystać z takiego dofinansowania? Gdzie się zgłaszam?
3: Ja zachęcam do odwiedzenia strony rządowej, to jest strona Baza Usług Rozwojowych, ponieważ tam w zakładce dofinansowania możemy wejść sobie w programy regionalne i programy regionalne podzielone są na województwa. Mamy 16 programów regionalnych, 16 województw i teraz w zależności z jakiego województwa pan pochodzi, wybiera pan odpowiednie województwo i kontaktuje się z operatorem, czyli instytucją, przez którą pan tutaj dokonuje wszelkich formalności i, mówiąc kolokwialnie, załatwia pan dofinansowanie.
2: Drodzy państwo, ja jestem na stronie w tej chwili usługirozwojowe.parp.gov.pl. O tej bazie usług rozwojowych, ja mam nadzieję, w części trzeciej jeszcze znajdziemy trochę czasu, żeby więcej porozmawiać na temat tego, jakie szkolenia tam się znajdują, z czego mogę korzystać, gdzie mogę, co powinienem kliknąć i tak dalej. Na razie pozwolę sobie jeszcze dopytać tylko, w jaki sposób można znaleźć program, który nas interesuje. O tym po części powiedzieliśmy i po części do tego jeszcze sobie w tej części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy wrócimy. Zapytam o pieniądzach. Rozmawiamy bardzo często w tym naszym programie. Zastanawiamy się, w jaki sposób te pieniądze państwu zaoszczędzić, gdzie zaoszczędzić, ewentualnie je możecie. No to muszę dopytać, czy jest szansa, że szkolenie czy doszkalanie, w którym chciałbym wziąć udział, ono może być w 100% sfinansowane przez A, pracodawcę, B, fundusze Unii Europejskiej, C, kogokolwiek?
3: Oczywiście. Może tak. Powiem, że ta baza usług rozwojowych, o której mówiliśmy wcześniej, to w tym momencie staje się kluczowa, ponieważ to jest jedyne miejsce, gdzie możemy znaleźć kursy szkolenia z dofinansowaniem i zrealizować taką usługę, właśnie starając się o przyznanie nawet do 100% dofinansowania. I baza usług rozwojowych zasilana jest funduszami unijnymi. O nich cały czas rozmawiamy, ale również naszymi krajowymi funduszami. Od 2026 roku RIS, czyli Rejestr Instytucji Szkoleniowych, nie zajmuje się już KFS-em, czyli tymi funduszami, które naszymi polskimi na szkolenia i kursy. Więc baza usług rozwojowych to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę możemy skorzystać z dowolnej usługi i postarać się o dofinansowanie nawet do 100%, tak jak w przypadku KFS-ów, z różnych źródeł.
2: To jakie warunki, bo to też muszę dopytać, trzeba spełnić, aby otrzymać to dofinansowanie. Co muszę wiedzieć, umieć, zrobić, żeby z takiego dofinansowania skorzystać?
3: Po pierwsze...
2: Wybrać kurs.
3: Po pierwsze musi pan mieć wiedzę, tak, że w ogóle są takie możliwości, że jest taka baza usług rozwojowych. Po drugie musi pan znaleźć sobie odpowiednie szkolenie i po trzecie udać się do operatora, jeżeli mówimy o środkach unijnych i o tych programach regionalnych. Operatora, czyli instytucji, która przydzieli panu takie dofinansowanie.
2: To po pierwsze. A po drugie, co dalej?
3: Dopełnić wszelkich formalności.
2: A co to oznacza dopełnić wszelkich formalności?
3: Bo na przykład, jeżeli mamy wymogi takie, że mamy projekt indywidualny, który jest przeznaczony dla osoby dorosłej, która mieszka bądź pracuje na terenie danego województwa, to oczywiście trzeba to potwierdzić. Mhm. Czyli tutaj przynosimy zaświadczenia o zameldowaniu albo zaświadczenie o pracodawcy, że dokonujemy, jesteśmy pracownikiem danej organizacji w danym województwie.
2: A na jakie szkolenia? To też zapytam, bo być może ma pani taką wiedzę. W tej chwili jest największe zapotrzebowanie, albo może na jakie szkolenia najczęściej można uzyskać dofinansowanie?
3: Są takie trendy.
2: No właśnie.
3: Porozmawiajmy o trendach.
2: O trendach.
3: Tak, pierwsze i w sumie najważniejsza taka tematyka to jest oczywiście sztuczna inteligencja. I ostatnio robiłam nawet takie badania własne i badałam to, czy sztuczna inteligencja jest tematem popytowym, pożądanym tylko dla młodych osób, czy dla przedsiębiorców również. Czy przedsiębiorcy boją się tej sztucznej inteligencji, czy na przykład tutaj grupa senioralna chętnie uczestniczy w szkoleniach ze sztucznej inteligencji i na każde pytanie uzyskałam twierdzącą odpowiedź, ponieważ sztuczna inteligencja jest tematem bardzo popytowym i spotykamy się z taką wręcz euforią, że możemy z niej korzystać i że fajnie przydaje nam się w takim codziennym życiu.
2: Ja chętnie zatrzymam się na dłużej przy tej sztucznej inteligencji. Oczywiście miałem taki plan, żebyśmy o tym też porozmawiali w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy, ale skoro już przy tym jesteśmy, to zostańmy. Wypisałem sobie a propos trendów w szkoleniach tych szkoleniach, które mają największe znaczenie, czyli między innymi kompetencje cyfrowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, analiza danych, automatyzacja, kompetencje związane z zieloną gospodarką, ale do tego pewnie jeszcze później przejdziemy. No i teraz ta sztuczna inteligencja. Od lat już tak naprawdę, no może nie od 30 lat, ale od kilku lat słyszymy, że sztuczna inteligencja pozbawi nas za moment pracy. Niektóre zawody znikną, one już znikają. Reklamy w radiu oznaczone są informacją, że reklama wygenerowana przez AI. W telewizji zaczęło się robić podobnie. Wyświetla się znaczek AI na dole ekranu, kiedy reklamy pojawiają się w telewizji. Lektorzy drżą o swoją pracę i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym opowiadać, czy powinniśmy się bać tej sztucznej inteligencji. I teraz na myśl przychodzi mi historia. OpenAI straszył historią albo informował o tej historii, jak to agenty AI, bo tak się chyba o nich powinno mówić, nie agenci, bo nie mają postaci ludzkiej, tylko agenty AI, umówiły się na stronach niemieckiej Wikipedii, odwiedziły jakieś strony jakiejś polskiej uczelni, o ile mnie pamięć nie myli, i tam dyskutowały między sobą na temat tego, w jaki sposób w swojej pracy, tu cudzysłów, oszukiwać. Inteligencja już nam się wyrwała i za moment będzie tylko i wyłącznie gorzej, sztuczna inteligencja. Tak. Boimy się, czy nie?
3: W ogóle jakie to są inteligentne rozmowy, prawda? Prawda? Na poziomie.
2: No właśnie.
3: To znaczy ja uważam, że nie powinniśmy się bać sztucznej inteligencji, tak? Mhm. Oczywiście są ryzyka, ale zawsze jest, jeżeli coś nowego się dzieje, mamy jakiś przełom cywilizacyjny, no to rodzi to obawy. Natomiast tutaj pan wspomniał o pracownikach, że rzeczywiście drżą, tak, że boją się, że utracą pracę. Oni utracą tą pracę, jeżeli nie będą posługiwać się sztuczną inteligencją, nie będą korzystać z tych aplikacji, ponieważ niewątpliwie ta sztuczna inteligencja, widzimy w przedsiębiorstwach, przyspiesza procesy. Więc to jest kompetencja, którą należy nabyć, być postępowym. To nam pomoże. Natomiast czy powinniśmy się bać, to myślę, że to nie jest do mnie pytanie. Natomiast zawsze w momencie, kiedy pojawia się coś nowego,
2: To się tego boimy,
3: oczywiście.
2: Tak, bo boimy się rzeczy nieznanych. Ja pamiętam, jak tutaj w tym studiu rozmawiałem też z osobą, która wprowadzała sztuczną inteligencję do kancelarii adwokackich. Narzędzie, z którego korzystamy dzisiaj tak naprawdę wszyscy. Powiedziała pani, że być może pracy nam nie odbierze, ale na pewno ci, którzy nie będą ze sztucznej inteligencji korzystali, no to zostaną po prostu w tyle. I pamiętam, kiedy rozmawiałem z właścicielką kancelarii prawnej, powiedziała tak, że ani jedna osoba u mnie nie straciła pracy, kiedy zaczęliśmy korzystać z tego narzędzia. Natomiast nie wygenerowałam ani jednego dodatkowego miejsca pracy. Czyli może nie stracimy pracy, ale nie będą tworzone nowe miejsca pracy, bo to miejsce zajmie sztuczna inteligencja.
3: Może istnieje tak takie ryzyko. Oczywiście, istnieje takie ryzyko. Co będzie się działo, będziemy na pewno to obserwować, bo od tego zależy również kierunek edukacji pozaformalnej w Polsce. Także w którą stronę to pójdzie, będziemy obserwować bacznie.
2: Obserwujemy i drżymy. Pani Alino, ostatnie pytanie w tej części naszej dzisiejszej rozmowy, czyli pierwszej części, no bo skoro ustaliliśmy, że coraz większe znaczenie mają, no właśnie, kompetencje cyfrowe, sztuczna inteligencja i z tej tematu chcemy się doszkalać, to tak naprawdę dlaczego? No przecież nie wszyscy będziemy ze sztuczną inteligencją pracować, no może pracować to nie, będziemy wszyscy za moment, pewnie tak. Natomiast nie wszyscy będziemy jakby ją tworzyć, nie wszyscy będziemy operować nią. O co chodzi? Chcemy zrozumieć działanie i dlatego potrzebne nam doszkalanie ze sztucznej inteligencji?
3: Chcemy nadążać za trendami. Chcemy posługiwać się aplikacjami w sposób sprawny. Chcemy sobie skracać czas pracy. Sztuczna inteligencja niewątpliwie jest pewnego rodzaju ułatwieniem. Ja sama korzystam. I faktycznie kiedyś tworzyłam prezentację przez kilka dni. Teraz zajmuje mi to kilka godzin, tak? Więc tutaj te aspekty graficzne, też zaczerpnięcie, czy też szukanie źródeł, materiałów różnego rodzaju, no to przecież to jest bardzo pomocne.
2: Ale to jest straszna pokusa, także w moim zawodzie, i sam się na tym łapię bardzo często, bo absolutnie łatwo wpisać jest zadanie, przygotuj mi 35 pytań do rozmowy na temat funduszy unijnych i dostaję to w 5 sekund. Pokusa niewiarygodna. Ja na szczęście jeszcze jestem zawodnikiem starej daty i jak o czymś rozmawiam, to lubię o tym wcześniej poczytać. Ale za moment tak będzie. Już tak jest.
3: Być może tak, natomiast ja uważam, że sztuczna inteligencja, my powinniśmy z niej korzystać. Jest to ułatwienie pod warunkiem, że jesteśmy świadomi i jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie. Jeżeli mamy jakąś informację, która jest zgromadzona przez sztuczną inteligencję, czy też dzięki sztucznej inteligencji, no to ja jestem w stanie zweryfikować, na ile to jest wiarygodne, na ile nie. Potrafię fakt, który tutaj gdzieś jest podejrzany, potrafię dokładnie zweryfikować, zbadać i dokonać analizy i ostatecznie decyzji, czy ja o tym powiem, czy nie, bo mam wiedzę, bo sztuczna inteligencja jest narzędziem, z którego korzystam, Natomiast to nie jest, nie zastępuje mojej pracy.
2: No właśnie.
3: W 100%.
2: Czy nie zastępuje, bo to miało być ostatnie pytanie, a jak się okazuje, to ostatnie pytanie wielokrotnie złożone. Bo oczyma wyobraźni widzę to za moment tak, że być może nie będziemy brali udziału w żadnych szkoleniach, doszkalaniach, nie będziemy mieli czasu na spotkania online, czy już nie daj Boże, gdzieś, gdzie będzie trzeba wyjść i posłuchać jakiegoś prelegenta. Wszystko, co będziemy chcieli, dostaniemy dzięki sztucznej inteligencji tu i teraz natychmiast. Doszkol mnie z tego i z tego zakresu i w 5 sekund mam wszystko na papierze.
3: Dlatego uważam, że kompetencje miękkie są bardzo ważnym elementem i tutaj powinniśmy kłaść nacisk, czyli właśnie na rozwój kompetencji miękkich, bo myślę, że jeszcze trochę minie, zanim sztuczna inteligencja tego się nauczy.
2: A pozwoli pani, że o te kompetencje miękkie i te twarde dopytamy w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Drodzy państwo, zapraszamy już za moment. Pani Alina Grodzicka, ekspertka do spraw funduszy unijnych, jest dzisiaj naszym gościem. Wracamy za chwilkę.
1: Eskarok. Porachunki osobiste.
0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Porachunki osobiste w ESC Rock.
2: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o funduszach europejskich, o doszkalaniu, o funduszach unijnych. Czym są te fundusze? Jak je pozyskać? Jak się doszkolić? Gdzie to zrobić? I kto nam w tym może pomóc? O tym rozmawiamy dzisiaj z panią Aliną Grodzicką, ekspertką do spraw funduszy unijnych. Dzień dobry, pani Alino, raz jeszcze.
3: Witam serdecznie.
2: Skończyliśmy kompetencjami miękkimi i kompetencjami twardymi. Często używamy tych sformułowań. Kompetencje miękkie, kompetencje twarde. Czym są te twarde? Czym są te miękkie? Jak je rozróżnić? Na czym to polega? Czy ja mam kompetencje miękkie? Ja mam może tylko twarde, a może nie posiadam twardych, bo się na niczym nie znam, a tylko mi się wydaje, że się znam i może mam tylko te miękkie.
3: Zbadamy, zaraz sprawdzimy, natomiast to są pojęcia, które bardzo ciężko jest wytłumaczyć, ale gdybym jednak starała się powiedzieć w taki bardzo prosty sposób, to kompetencje miękkie możemy sobie skojarzyć, że to jest pewnego rodzaju umiejętność odnalezienia się w środowisku, w społeczeństwie, czyli to, jak radzimy sobie w sytuacjach dla nas ciężkich, trudnych, stresujących. To wszystko są kompetencje miękkie. Natomiast kompetencje twarde to są takie kompetencje specjalistyczne, mierzalne, obsługa pewnych urządzeń. To jest to, co wykonujemy na przykład w danym zakładzie pracy, to, co potrafimy zrobić.
2: I teraz proszę mi powiedzieć, jakie są najbardziej poszukiwane dzisiaj na rynku pracy? Które kompetencje są ważniejsze? Czy musimy posiadać jedno i drugie? No bo co z tego, że świetnie odnajdę się w środowisku, że potrafię rozwiązywać konflikty, jak nie znam się na swojej robocie? Co z tego, że świetnie znam się na swojej robocie, potrafię dodawać cyferki, ale nie umiem współpracować, nie umiem iść na kompromis? Które z nich są ważniejsze, czy są być może tak samo ważne?
3: Ja uważam, że są tak samo ważne, ale przede wszystkim, na co zwracam tutaj uwagę, jaka jest grupa docelowa. Bo teraz, jeżeli mamy zarząd, jeżeli mamy menadżerów wysokiego stopnia, to bardzo ważne jest, żeby mieli rozwinięte te kompetencje miękkie, żeby potrafili zarządzać zespołem, żeby budowali te zespoły w sposób skuteczny. A jeżeli chodzi o pracowników danego przedsiębiorstwa, o ekspertów, fachowców, no to oprócz tego, że oni między sobą muszą się przecież dogadywać, to jednak muszą mieć ten fach. Więc i jedne, i drugie kompetencje są bardzo ważne. Natomiast tutaj należy zwrócić na grupę docelową, tak? O kim mówimy w danym momencie.
2: A nasi przełożeni potrafią zarządzać zespołem? To jest jedna z tych kompetencji, jedna z tych umiejętności, którą warto posiadać. Z tym, że mam wrażenie, że dzisiaj u steru władzy, mówiąc najogólniej, nie mam na myśli polityki, są ci, którzy zakładali w 80-tych latach, koniec 80-tych lat, początek 90-tych, swoje biznesy. Dzisiaj są prezesami, dyrektorami, nie do końca potrafią rozstać się z tym zakładem, moim dzieckiem, nie za bardzo potrafią przekazać kolejnemu pokoleniu. A to nowe pokolenie z kolei tak, od 8 do 16, potem zamykam mój komputer, wychodzę z pracy. No jakoś trzeba tymi ludźmi umieć zarządzać. Proste pytanie zadane na początku. Potrafią nasi przełożeni zarządzać zespołem, czy niekoniecznie?
3: To jest bardzo różnie. To jest sprawa indywidualna. Natomiast tutaj zwracam uwagę na jedno. Kompetencją, kluczową kompetencją XXI wieku jest zdolność adaptacyjna. Mhm. Dlaczego? Ponieważ my żyjemy w świecie VUCA, w świecie dynamicznie zmieniającym się. Więc my musimy przystosować zarówno siebie, jak i nasze przedsiębiorstwa do zmiany. Więc ten, kto nadąża za tą zmianą, ten, kto potrafi przewidzieć tę zmianę, to zostaje w grze. Więc to jest sprawa indywidualna. Natomiast czyli prawdą jest, że sytuacja gospodarcza jest sytuacją w obecnych czasach dosyć niestabilną i my musimy cały czas zmieniać pewne kryteria, chcąc nasze przedsiębiorstwa rozwijać.
2: Czyli powtarza pani starą, znaną prawdę, że jedyną stałą jest zmiana, z tym, że teraz, jak rozumiem, przez zmianę rozumiemy rozwój. Kto się nie rozwija, ten tak naprawdę się cofa.
3: Dokładnie tak. Dlatego rozwój przedsiębiorstw jest uzależniony od rozwoju kadry zarządzającej i rozwoju pracowników. Te kursy, szkolenia, o których cały czas mówimy, ja uważam, że to jest podstawa również do rozwoju organizacji.
2: A proszę mi powiedzieć, bo wróciliśmy do szkoleń, z wielką przyjemnością do nich wracamy, do doszkalania. Czy ukończenie takiego doszkalania, dofinansowanego szkolenia i kursu zwiększa szanse na uzyskanie pracy? Czy ja sobie to dzisiaj... Ja zakładam, że odpowiedź jest oczywista, no bo lepiej mieć więcej umiejętności niż mniej umiejętności. Ale czy to pomaga w znalezieniu pracy?
3: uważam, że oczywiście, że tak. Oczywiście, że pomaga w znalezieniu pracy, ale proszę pamiętać też naszą pierwszą część rozmowy, gdzie mówiliśmy o sztucznej inteligencji. Mhm. Mówiliśmy o tym, że pracownik, który nie będzie się rozwijał, który nie będzie nabywał nowych kompetencji, również związanych z kompetencjami cyfrowymi, no to on siłą rzeczy będzie wyeliminowany z rynku pracy.
2: Mhm. Co nam daje takie szkolenie, oprócz tego, że uzyskujemy dany certyfikat, takie doszkalanie? Daje nam naprawdę taką rzetelną wiedzę, czy daje nam tylko papierek, dzięki któremu potem machamy, no nie wiem, niech to będzie dyplom MBA, mam, pracodawco, rzuć się na mnie.
3: To w zależności od tego, kto taki kurs przeprowadza. Natomiast jeżeli chodzi o kursy z dofinansowaniem, to one są obwarowane szczególnymi restrykcjami i te kursy naprawdę są wymagające i organizacyjnie, i jeżeli chodzi o program szkolenia, efekty uczenia się, kryteria weryfikacji, tutaj wszystko jest mierzalne, sprawdzalne. Nie ma szans, żeby uczestnik ukończył szkolenie, jeżeli nie nabędzie wiedzy i odpowiednich efektów uczenia się, które zostaną sprawdzone. Więc jeżeli chodzi o te szkolenia, którymi ja się zajmuję, te szkolenia właśnie unijne, to tutaj jest pewien standard świadczenia takich usług i niewątpliwie nie kończy się tylko tym, że dostaną uczestnicy certyfikaty i będą sobie nimi machali, ale rzeczywiście za tym idzie solidna wiedza i umiejętności.
2: Pani Alino, to tutaj dosłownie 2 minuty dla Pani. Te szkolenia, którymi ja się zajmuję, złapałem Panią za to słówko, czy właściwie 3 słówka, to proszę opowiedzieć, jakie to szkolenia i z czego ewentualnie możemy skorzystać?
3: To co, czym ja się zajmuję, to przygotowuję firmy, podmioty, organizacje do świadczenia usług rozwojowych. I w momencie, kiedy zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy, moim pierwszym pytaniem jest, dlaczego chcą organizować szkolenia z dofinansowaniem? Bo nie uwierzy pan, że bardzo dużo jednak w społeczeństwie przedsiębiorców ma takie myślenie, że kurczę, pojawiły się fundusze unijne, super, to ja mam rozwiązanie, sposób na biznes. I potem okazuje się, że te firmy bardzo szybko padają, mówiąc kolokwialnie, ponieważ nie mają produktu. Dofinansowania są narzędziem, więc tutaj ja pomagam przedsiębiorcom stworzyć działy szkoleń, ale w ich specjalizacji oni mają już pomysł na produkt, albo rzeczywiście wcześniej organizowali szkolenia bez dofinansowania i pomagamy wprowadzić te dofinansowania, aby dać szansę uczestnikom pozyskać właśnie tutaj benefity z Unii na szkolenia.
2: No właśnie, bo też a propos benefitów z Unii, wypisałem sobie informacje na temat tego, na jakie szkolenia można pozyskać fundusze. Nie będę wymieniał, bo jest tego sporo, jednakże tłustą czcionką wypisałem sobie, że to nie oznacza, że każde szkolenie dostępne na rynku będzie można sfinansować ze środków Unii Europejskiej. To są jakieś obwarowania, jakieś, z czego to wynika, że nie na każde szkolenie będę mógł skorzystać z dofinansowania z Unii Europejskiej?
3: Generalnie na wszystkie usługi rozwojowe, czyli szkolenia, które mają na celu nabycie albo rozwinięcie kompetencji, można pozyskać dofinansowania, ale rzeczywiście jest taka grupa, gdzie szkoleń, tematów szkoleń, gdzie nie jesteśmy w stanie pozyskać dofinansowania i to wynika z ustawy.
2: Mówiła Pani o tym, że można dostać 100% dofinansowania do danego szkolenia. Innymi słowy, żeby wziąć udział w szkoleniu, w doszkalaniu, to mogę to zrobić zupełnie bezgotówkowo, mówiąc najogólniej. Mogę mieć to doszkolenie za darmo.
3: Tak.
2: Dobrze zrozumiałem?
3: Tak.
2: To kto najczęściej korzysta z takiej oferty szkoleń? Osoby pracujące, przedsiębiorcy, czy, skoro jest za darmo, osoby bezrobotne, no bo dzięki temu uzyskują nowe umiejętności.
3: Bardzo różnie. Najczęściej jednak z badań własnych, które sobie przeprowadziłam z moim zespołem, to najchętniej korzystają osoby pracujące z takich dofinansowań. To są osoby, które pracują w danej organizacji, ale oprócz tego rozwijają swoje kompetencje dodatkowe, chętnie korzystają ze szkoleń. Mhm. Osoby bezrobotne, też jestem zdziwiona, ale wcale nie tak koniecznie chcą się rozwijać i nabywać nowe kompetencje.
2: A z czego to może wynikać? Z tego, że tak naprawdę to bezrobocie nie jest takie duże i dzisiaj w Polsce nie pracują tylko te osoby, którym nie chce się pracować.
3: Ja będę mówiła tylko o faktach, dobra?
2: Okay.
3: Bo to na przykład, żeby pozyskać dofinansowanie, uczestnik szkolenia musi dopełnić pewne formalności. I teraz osoba, która pracuje i w ramach projektu indywidualnego stara się o dofinansowanie, ona dopełni te terminowo wszystkie formalności. Natomiast osoba bezrobotna często nie. I tak wygląda statystyka.
2: A jak to wygląda, bo o tym też wątku już troszeczkę mówiliśmy, jeżeli chodzi o osoby. Ja bardzo nie lubię tego określenia, czyli seniorzy 50+, no bo gdzie tu 50+, to są seniorzy. Ale czy to są osoby chętnie biorące udział w takim szkoleniu, w takich szkoleniach i w doszkalaniu, czy wręcz odwrotnie, bo im się wydaje, że są właściwie, no za momencik, przechodzimy na emeryturę, niewiele tego czasu zostało, być może jesteśmy już w tym okresie ochronnym, czy jeszcze chętnie osoby 50+, próbują się doszkolić, a być może nawet przebranżowić?
3: Jasne, osoby 50+, bardzo chętnie, oraz seniorzy, a z ustawy senior to jest osoba, która ma skończone 60 rok życia, bardzo chętnie korzystają z usług rozwojowych, ze szkoleń. To jest moja ulubiona grupa docelowa, powiem tak szczerze, i uwielbiam pracować z seniorami, ponieważ są bardzo chętni, wdzięczni, oddani. Oni naprawdę chcą, oni chcą się czuć potrzebni. Oni mają pewne swoje lęki związane z, oczywiście ze starością, ze śmiercią. To są tematy, o których również uważam należy mówić. Natomiast to jest bardzo wdzięczna grupa docelowa i moja ulubiona.
2: Kończąc jeszcze te wątki, które już w tej chwili otworzyliśmy, w jaki sposób mogę ocenić dane szkolenie? Znaczy, skąd mogę nabyć wiedzę, że to jest szkolenie, które warto odbyć, wziąć w nim udział i jak to się ewentualnie później przełoży na moją sytuację na rynku pracy? Co, poczta pantoflowa? Słuchaj, jest fajne doszkolenie z tego i tego tematu, weź w tym udział, bo warto.
3: Ale wydaje mi się, że tutaj działają wszystkie zasady przedsiębiorczości i tego, jak wychodzi usługa na rynek, no to tak samo weryfikujemy. Zanim zdecydujemy się na zakup czegokolwiek, a również usługi, no to musimy zweryfikować sobie firmę, zweryfikować sobie pod kątem referencji od dostępnych opinii, więc te szkolenia, które są dofinansowane, które znajdują się w bazie usług rozwojowych, oczywiście one też na różnym poziomie są realizowane, więc to naszym obowiązkiem jest, żeby sobie sprawdzić w taki tradycyjny sposób i pocztą pantoflową, i referencjami, zainteresować się, zrobić porządny research.
2: Idea taka podobno jest nowa, która polega na tym, że uczymy się tak naprawdę przez całe życie. No pewnie zawsze uczyliśmy się przez całe życie, ale to nie jest tak, że w pewnym momencie osiadamy już na tych laurach, odcinamy kupony. Co mieliśmy wiedzieć, to już wiemy. Wiedzę, którą mieliśmy zdobyć, to już ją zdobyliśmy. No i teraz czerpiemy z tej wiedzy. 60 rok to jest wiek emerytalny, jeżeli chodzi o kobiety, 65, jeżeli chodzi o mężczyzn. No, dociągnę jakoś do końca i mam spokój, czy nie? Czy wręcz odwrotnie, w każdym wieku chcemy się jeszcze uczyć, codziennie zdobywamy nową wiedzę. Jak to wygląda?
3: No właśnie wygląda to tak, że ja pracuję z osobami, które chcą się rozwijać, więc do mnie już zgłaszają się tacy uczestnicy potencjalnych szkoleń, którzy szukają, którzy chcą. I mam do czynienia z osobami, które są pełne pasji i chęci i chrapki na rozwój.
2: Czyli nie ma co się zatrzymywać tak naprawdę w tym rozwoju, prawda?
3: Ale jeszcze powiem w ten sposób, to nie jest to tylko to, że ja sobie tak mówię, podaję dane nie wiadomo skąd, to jest wszystko mierzalne, mamy listy rankingowe, mamy nabory i pieniądze unijne na szkolenia, na kursy rozchodzą się w kilka minut w niektórych województwach, więc jest popyt na kursy, na szkolenia, na wiedzę, na rozwój. I uważam, że to jest bardzo dobry kierunek.
2: A czy są takie szkolenia szczególnie przydatne dla osób, które chciałyby na przykład zmienić zawód?

0: dofinansowane doradztwo zawodowe. Więc oczywiście bardzo dużo jest takich kursów, oczywiście są ścieżki rozwoju, zmiany, przekwalifikowania dostępne. Mhm. Natomiast to zazwyczaj też wygląda w ten sposób, że ktoś kończąc jeden zawód zdaje sobie sprawę ze swoich predyspozycji albo przy pomocy specjalisty określi swoje mocne strony, swoje słabe strony, wykona testy, na przykład Mindsonar czy Galupa, określi potencjały i później będzie to doskonalone. Także zachęcam serdecznie do korzystania również właśnie z pomocy specjalistów. Nie jesteśmy w tym sami. Mamy pomoc, są to różnego rodzaju również punkty, właśnie usługi doradcze, finansowane z funduszy europejskich.
1: I to jest absolutnie zrozumiałe, drodzy Państwo, bo jeżeli dzisiaj mamy doradców kredytowych, czyli osoby, które się na tym znają, doradzają nam, który kredyt jest lepszy, a który gorszy, jeżeli mamy doradców inwestycyjnych, którzy podpowiadają nam, w co można zainwestować albo powinno się zainwestować, to podobnie wygląda sytuacja tutaj, jeżeli chodzi o naszą przyszłość zawodową. No bo co z tego, że ja wstanę rano i dojdę do wniosku, że może bym spróbował czegoś innego i wtedy łapię się tego czegoś innego. No niekoniecznie tak to wygląda. Najpierw spotkanie i ktoś sprawdza, jakie mam kompetencje i tak naprawdę czego ewentualnie mógłbym spróbować. I teraz chciałbym też dopytać o to, jak wyglądają takie ewentualne spotkania z doradcą zawodowym. Przychodzę i opowiadam, dzień dobry, pracuję tyle lat w takim zawodzie, mam takie i takie wykształcenie, a po godzinach gram w tenisa. Co ja mógłbym w życiu robić?
0: Mhm. Bardzo często rozwiązują tutaj klienci testy Galupa.
1: Tak, właśnie chciałbym o tych testach porozmawiać. Proszę nam też wyjaśnić za moment, czym są, na czym polegają.
0: To są właśnie testy, które określają nasz potencjał, nasze mocne i słabsze strony. Na podstawie tego jesteśmy w stanie stwierdzić, czy powinniśmy rozwijać się w kierunku A, czy w kierunku B. Jakie mamy predyspozycje? Czy mamy predyspozycje, żeby być liderem, czy być może jednak nie? Więc to są testy, które pomagają nam ukierunkować się, wybrać styl zarządzania, jeżeli chodzi o organizację.
1: A to jest tak, że ja na przykład w 50 roku swojego życia, czy nawet później, jeszcze nie wiem, czy mogę być liderem, czy mogę być tylko trybikiem wykonującym wszystkie zadania, takim trybikiem w maszynie. Dopiero wtedy jakby dojrzewam do tego, żeby sprawdzić, kim ja ewentualnie mogę być w przyszłości, jakie mam kompetencje. Czy to jest raczej porada dla osób, które mają lat 25 i są na początku swojej drogi zawodowej?
0: Nie, te testy tak naprawdę może rozwiązać każdy w dowolnym momencie. My uczymy się przez całe życie, o czym tutaj też mówiliśmy. Nabywamy doświadczenia, zmieniamy się. Nasze style zarządzania również się zmieniają, więc to są testy, które możemy wykonać na każdym etapie życia.
1: Test Galupa, o którym pani powiedziała, to jest jeden, jak rozumiem, test taki sam. 177 pytań, 20 sekund na odpowiedź, tak? Tak to wygląda.
0: Dokładnie tak. Podobnie Mindsonar. I ja miałam rozwiązywane 2 razy te testy i wynik był różny.
1: O, no właśnie.
0: Także dlaczego? Dlatego, ponieważ nabieram cały czas doświadczenia i to jest widoczne właśnie w tych testach.
1: Ale to nie jest troszeczkę tak jak z mierzeniem swojego poziomu IQ, że ci, którzy wiedzą, w jaki sposób wykonać dany test, oni zawsze będą mieli to IQ wyższe niż ci, którzy być może są naprawdę inteligentniejsi, ale nie znają klucza do testu?
0: Może tak być. natomiast ciężko mi odpowiedzieć teraz na to pytanie.
1: No, sprawdzam sobie, drodzy Państwo, test Galupa, jak wygląda, na czym polega kwestionariusz, ile czasu mamy na odpowiedź, nie można wracać do poprzednich pytań, nie można ich poprawiać. Całość takiego testu trwa około 30 minut. Warto taki test sobie wykonać, nawet jeżeli nie mam ochoty się przebranżowić albo po prostu dla własnej ciekawości.
0: Uważam, że warto. Poza tym pamiętajmy o tym, że kolejnym trendem, na pewno o nim będziemy mówić, to są zielone kompetencje, czyli dobrostan ja na pierwszym miejscu, zrozumienie siebie, zrozumienie, rozłożenie siebie na czynniki pierwsze, właśnie określenie tych mocnych stron, nie działanie w chaosie. To są wszystko zielone kompetencje i to jest kolejny trend rozwojowy, więc uważam, że jak najbardziej tak.
1: Ostatnie pytanie, gdzie wykonuję taki test? Przychodzę do kogo, żeby go przeprowadzić? Czy korzystam z darmowego internetowego?
0: Takie testy przeprowadzają specjaliści. Oni mają odpowiednią licencję, aby taki test móc przeprowadzić.
1: Drodzy Państwo, już teraz zapraszamy na część trzecią naszej rozmowy. To za chwil kilka. Pani Alina Grodzicka, ekspertka do spraw funduszy unijnych, gości dzisiaj w naszym studio. Za moment wracamy.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes. Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie.

0: bilecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tur Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
3: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Przemówienie z dnia 7 roku.

0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Porachunki osobiste w ESC Rock.
2: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o funduszach unijnych, nie tylko doszkalaniu, ale także zielonych kompetencjach. Strasznie mi się ten termin podoba. Dzisiaj w moim studio, w naszym studio, pani Alina Grodzicka, ekspertka do spraw funduszy unijnych. Dzień dobry po raz trzeci.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Zielone kompetencje. Czym są zielone kompetencje? Bo kiedy słyszymy dzisiaj zielone, to wielu z nas otwiera się nóż w kieszeni, bo wszystko co zielone oznacza A. droższe, B. nie będzie można korzystać z węgla, C. fotowoltaika zła, odnawialne źródła energii złe, recykling plastikowych pojemników, o rany boskie, jak mam stać przed tym butelkomatem, to jestem chory. Czy zielone kompetencje to jest tylko tak naprawdę to wszystko, co kojarzy się z ochroną środowiska? Czym są zielone kompetencje?
3: Już wyjaśniam. W ogóle zielone kompetencje to jest niesamowicie obszerny temat. Ja bardzo lubię zielone kompetencje, mi się dobrze kojarzą. Natomiast to jest zestaw wiedzy, umiejętności i też kompetencje społeczne, które pozwalają nam działać, pracować, a przede wszystkim podejmować decyzje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
2: Mhm. Czyli co to oznacza teraz na nasz język? Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Co powinienem zrobić? Dochodzę do wniosku, że kurczę, przecież do pracy zamiast samochodem mogę spokojnie dojeżdżać rowerem. Mam taką wiedzę i mam taką umiejętność i jadę na rowerze.
3: I właśnie ten zrównoważony rozwój, może ja powiem w dwóch zdaniach, jaką ja mam opinię na temat zrównoważonego rozwoju, mówiąc tak bardzo prosto i kolokwialnie. Drodzy Państwo, gdybyście Państwo teraz zamknęli oczy, przenieśli się do takiego idealnego świata, w którym chcecie mieszkać, czyli i żyć, i funkcjonować, to jaki on by był? Bardzo wiele naszych klientów odpowiada, że byłby to taki świat nowoczesny, innowacyjny, ale również w zgodzie z ekologią, gdzie jesteśmy piękni, uśmiechnięci, zdrowi, witalni. I teraz wszystko to, co nas zaprowadzi do tej naszej wizji, to są zasady zrównoważonego rozwoju. Czyli to nie jest tylko ekologia, ale także postawy społeczne. Powiem więcej, zielone kompetencje, o których ostatnio tak głośno, to są również kompetencje związane z naszymi postawami. To jest planowanie, to jest analizowanie, to jest logiczne myślenie, to jest innowacyjność. To nie jest tylko ekologia, aczkolwiek ekologia zajmuje bardzo duży obszar, jeżeli mówimy oczywiście o zieloną transformację.
2: Czy logicznego myślenia też możemy się na kursach doszkalających nauczyć?
3: Bardzo bym chciała.
2: Wie pani, do czego zmierzam? Do tego, że jak pani
3: sama
2: powiedziała...
3: Sama bym się zapisała.
2: No właśnie, idealny świat, nowoczesny świat. Wyobrażamy go sobie jako świat nowoczesny. To wszystko, o czym pani powiedziała, nie będę powtarzał. Tylko, że my chcielibyśmy, żeby świat był nowoczesny, czysty, pachnący, ale napędzany energią elektryczną ze spalania węgla.
3: Rozumiem. A wracając do logicznego myślenia, czy dam radę się tego nauczyć? Są pewne ćwiczenia, które pobudzają i zmuszają nas do logicznego myślenia. Tak samo to bardzo ocenione jest w różnego rodzaju organizacjach, zwłaszcza za granicą, do pobudzenia kreatywności. Więc myślę, że jesteśmy w stanie być stymulowani w jakiś sposób, aby myśleć, aby planować bardziej właśnie w sposób przejrzysty, analityczny, logiczny.
2: Drodzy Państwo, wracamy do szkoleń i do szkalania. Ulubioną pani grupą docelową są seniorzy. W Polsce ustawowo to są osoby 60+, często albo na pograniczu między pracą zawodową a przejściem na emeryturę, a często być może już na emeryturze. I teraz uwaga, moja teza, proszę ją potwierdzić albo nie. Dlaczego seniorzy biorą udział w szkoleniach i w doszkalaniu? Być może dlatego, że mają więcej czasu i nie wiedzą, co z tym wolnym czasem robić.
3: Być może tak.
2: Robią to z nudów?
3: Możliwe, że tak. Możliwe, że robią to z nudów, jasne, że tak. Natomiast lepiej uważam, to jest moja opinia oczywiście, że ten czas przeznaczają na rozwój, aniżeli tylko i wyłącznie na oglądanie telewizji.
2: A to oczywiście, to absolutnie prawda. I teraz dopytam, z jakich szkoleń i jaką kompetencję, jaką wiedzę osoby 50-60+ chcą uzupełniać? No pewnie w wypadku osób 60+ to jest co innego niż 50+. No bo zakładam, że osoby 60+ nie mają ochoty dowiadywać się coraz więcej o sztucznej inteligencji i brać udział w tego typu szkoleniach. Być może poradnik na temat tego, jak pielęgnować ogródek, jest dla nich lepszy, ważniejszy.
3: Tak, zgadzam się. Natomiast ja byłam bardzo zaskoczona, ponieważ seniorzy, oni chcą się rozwijać w zakresie sztucznej inteligencji. Obsługa smartfonów, obsługa właśnie urządzeń elektrycznych, to sprawia im niesamowitą przyjemność, to po pierwsze. Różnego rodzaju ćwiczenia, czyli ze szkolenia z jogi, szkolenia z dietetyki, ze zdrowego stylu życia, to wszystko to są tematy, które seniorzy tu preferują. Mhm. A nawet, moi drodzy państwo, ostatnio przygotowaliśmy taki temat z tego, jak uczyliśmy seniorów, jak grać w brydża. Mhm. Także takie tematy również są bardzo popytowe.
2: Tak, bo ja może niepotrzebnie, ale też proszę mnie zrozumieć, drodzy seniorzy, uwielbiam mój ogródek własny, sam go pielę, wyrywam chwasty, dosadzam drzewa, kopię grządki, nauczył mnie tego mój ojciec, który ma działkę rodowską od blisko 50 pewnie lat. To nie jest tak, że seniorów chciałbym dzisiaj włożyć do ogródka i tam sobie proszę grzebać w ziemi i nie zajmować się niczym poważnym. Broń Boże, nie. Zastanawiam się, co tym osobom jest w tym wieku potrzebne i z czego chcą korzystać. To, o czym pani powiedziała, zrozumieć sztuczną inteligencję, obsługę telefonu, pocztę mailową. To jest super rzecz, że mają ochotę jeszcze w tym wieku tego wszystkiego się nauczyć.
3: Oczywiście, nawet cyberbezpieczeństwo, tak?
2: Absolutnie ważna sprawa.
3: Zintegrować te aplikacje, więc oni się bardzo cieszą, że mogą napisać maila, że dostali maila od wnuczka, że mogą pomóc, czują się tak bardziej potrzebni, więc i rzeczywiście to jest takie piękne, kiedy patrzę na radość tych osób, tak? Że oni nabyli tą kompetencję i potrafią z tego korzystać. Mhm. No bo właśnie, bo tutaj nawet badania pokazują, że jeżeli projektujemy różnego rodzaju kursy i szkolenia, to zostają te w pamięci, które dadzą nam jakąś umiejętność.
2: Cyberbezpieczeństwo, absolutnie ważna sprawa. Świetnie, że pani o tym powiedziała, bo powtarzania o tym nigdy dosyć. Młodzi ludzie klikają w linki, które mają, czy wróć, w SMS-y, wiadomości, które mają aktywne linki, nie wiedząc, jakie to stwarza zagrożenie. O metodzie wyłudzenia na wnuczka, na policjanta, i nie tylko zresztą, słyszeliśmy wielokrotnie. Super, że ci ludzie w wieku 60 plus i starsi chcą wiedzieć, jakie zagrożenia niesie ze sobą codzienne buszowanie po sieci, co ich może spotkać, i że uczą się tego, czego nie robić.
3: Dokładnie tak.
2: Takie szkolenia też pani prowadzi?
3: Zdarzało mi się, że moi klienci prowadzili tego typu szkolenia.
2: Aha, dopytywali później, inaczej, seniorzy przychodzący dopytywali przede wszystkim o co? Co zrobić, żeby być bezpiecznym i żeby nie stracić oszczędności mojego życia, i czy te garnki za 50 tysięcy złotych to jest dobry interes, czy nie?
3: Ale rzeczywiście tutaj należy zwrócić uwagę na to, że senior zdaje sobie sprawę z tego, że może być takim, no, że może być narażony, narażoną jednostką społeczną na wszelkiego rodzaju ataki, i chce wiedzieć, jak się zabezpieczyć. Również ta grupa senioralna korzysta z takich szkoleń, co zrobić w przypadku, kiedy na przykład się źle poczują, jak skorzystać z pomocy zewnętrznej, tak? Kiedy widzą po sobie, że na przykład spada im ciśnienie. Więc takie szkolenia również mogą być finansowane właśnie z Unii Europejskiej.
2: Drodzy państwo, wróćmy zatem do tego, od czego tak naprawdę rozpoczęliśmy naszą rozmowę, bo wspominała pani o bazie usług rozwojowych. To ogólnodostępna baza usług rozwojowych, w której można znaleźć m.in. szkolenia, kursy i doradztwo. Czym jest, gdzie jej szukać? Od tego zacznijmy, a później co w niej jest.
3: Więc baza usług rozwojowych, mówiąc kolokwialnie, jest to taka platforma, na której można znaleźć tematy kursów, szkolenia bądź doradztwa. I te usługi mogą być dofinansowane nawet do 100%. Baza usług rozwojowych zasilana jest funduszami unijnymi oraz naszymi krajowymi funduszami. Odbiorcą szkoleń, które widnieją w bazie usług rozwojowych, może być w tym momencie, drodzy państwo, każdy, kto skończył 18 lat.
2: Co robię? Wchodzę na stronę usługi rozwojowe parp.gov.pl i co, szukam kursu odpowiedniego dla siebie?
3: Fajnie, jeżeli pan znalazłby kurs odpowiedni dla siebie, i jeżeli ma pan już znaleziony taki kurs, dobrze jest znaleźć również operatora w pana regionie, w pana województwie, który zapewni finansowanie na to szkolenie. Czasami zdarza się tak, że wybierzemy sobie jakieś szkolenie w jednym województwie, a regulamin regionalny nas ogranicza i nie będziemy mogli akurat z tej usługi skorzystać. Natomiast podobnych tematycznie usług jest bardzo, bardzo dużo.
2: Jak znaleźć odpowiednie szkolenie? No, jak rozumiem, wchodzę w wyszukiwarkę na tejże stronie i szukam szkolenia, którym byłbym zainteresowany, a później sprawdzam to, o czym pani powiedziała parę sekund temu.
3: Tak, wystarczy wpisać sobie jakieś słowo klucz.
2: Ja to robię, drodzy państwo, żeby nie było na bieżąco. Chciałbym zostać trenerem tenisa na starość. Wpisuję tenis, brak wyników. A nie, czekajcie, drodzy państwo, pojawiło się. I wtedy co? Sprawdzam ewentualny kurs doszkalający, czy istnieje finansowanie tegoż, czy mogę się zapisać, jakie powinienem też spełnić warunki?
3: Dokładnie tak, czyli sprawdzamy sobie przede wszystkim, kto organizuje ten kurs, ponieważ środki które unijne, które zasilają bazę usług rozwojowych, działają regionalnie. Jeszcze raz powtórzę, często zdarza się i często jest taki zapis w tych regulaminach regionalnych, że muszę usługę wybrać, która odbywa się na terenie mojego województwa.
2: Okej.
3: Więc jest to pewnego rodzaju kryterium. Natomiast też często zdarza się, że firmy szkoleniowe organizują usługi w różnych miastach, w różnych województwach. I jeżeli nie w tym województwie, które akurat w tym terminie znalazłam sobie szkolenie, to być może za miesiąc będzie w moim regionie, tylko już w innym terminie. To, co jest kluczowe, to to, abyśmy zrozumieli, że te w programach regionalnych środki przyznawane są województwami. I pierwszy raz w historii mamy taką sytuację, gdzie wszystkie województwa, czyli 16 województw, dysponuje środkami unijnymi. Wcześniej było tak, że dwa województwa były wykluczone. Wie pan jakie?
2: Nie wiem.
3: Województwo mazowieckie i pomorskie. W starej perspektywie były wykluczone, a teraz 16 województw ma fundusze unijne i można z nich korzystać.
2: A proszę mi wytłumaczyć, dlaczego mazowieckie? Mazowieckie dlatego, że najbogatsze i dadzą sobie radę sami, nie potrzebują dofinansowania z Unii Europejskiej?
3: A to już nie pytanie do mnie, ja myślę, że to jest pomysł na
2: następny.
3: To jest pomysł na następnego gościa.
2: Dobrze, to nie rozmawiamy o polityce, to ja muszę tylko, żeby nie było też, drodzy państwo, baza, o której opowiada nasz dzisiejszy gość, nasza dzisiejsza gościni, jest największą platformą szkoleniową w kraju, w której znajduje się oferta szkoleń, doradztwa biznesowego, warsztatów, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, coachingu i mentoringu. Znajdę tam na pewno coś dla siebie, jeżeli tylko będę chciał poszperać?
3: Tak, o tym jestem przekonana.
2: Drodzy państwo, powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej fantastycznej rozmowy z panią Aliną Grodzicką. Poproszę panią na koniec, ekspertką do spraw funduszy unijnych, o takie dwuminutowe podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, najważniejsze wątki, no i też pogadajmy wreszcie o tych pieniądzach. Czy ja muszę 5 tysięcy wydać, żeby wziąć udział w danym doszkalaniu?
3: No to mam zrobić podsumowanie, czy odpowiedzieć na pytanie,
2: i odpowiedź na pytanie, o to proszę.
3: Dobra, więc najważniejsze to jest to, abyśmy mieli świadomość, że w całej Polsce są fundusze unijne, z których może skorzystać każdy. I pracodawca, który wysyła swoich pracowników na szkolenie, ale też każda osoba, która ukończyła 18 lat, może starać się o dofinansowanie na wymarzone szkolenie, na studia podyplomowe, można uzyskać finansowanie na mentoring, na coaching także. Natomiast to, co jest fajne, są województwa, takie jak na przykład województwo śląskie, gdzie właśnie nie trzeba mrozić kapitału, bo tak też uczestnicy szkoleń to nazywają. Czyli jeżeli państwo chcecie iść na szkolenie za 5 tysięcy złotych, to nie musicie wykładać tych 5 tysięcy od razu, tylko jedynie 5%, a więc 250 złotych wpłacacie na konto operatora. Natomiast reszta to jest dofinansowanie, które po zrealizowanej usłudze dostanie firma szkoleniowa. Ja uważam, że to jest najlepszy moment na to, żeby właśnie starać się o te dofinansowania, rozwijać się, aby korzystać z tych środków, między innymi na optymalizację procesów, na wdrażanie sztucznej inteligencji i w przedsiębiorstwach, jak i dla osób indywidualnych również są kursy szkolenia z bardzo fajnych programów wspieranych sztuczną inteligencją.
2: Korzystajcie państwo ze szkoleń, korzystajcie państwo z doszkalania. Pięknie pani dziękuję. Alina Grodzicka, ekspertka do spraw funduszy unijnych, była dzisiaj moim i państwa gościem.
3: Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Eskarok. Porachunki osobiste. Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes. Eskarok Warszawa.

0: Reklama. Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
3: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
2: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
3: Zaprasza SK Rock.
2: Reklama.

sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są

0: Melina. Melina. Rock.
1: Ale korab.
2: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy w liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
3: Właśnie strzela, tak?
2: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpalnika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalne dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej

0: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
1: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
0: Pewne zwycięstwo.
1: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
3: Zaprasza SK Rock.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
3: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
4: Play. Rozwiązania dla biznesu.
5: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
6: Zaprasza SK Rock.

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
3: Reklama.

Zespół, który już niebawem, bo za 9 dni, 20 października, pojawi się na warszawskim Torwarze i zagra, proszę Państwa, całą płytę The Final Countdown, bo to jest trasa, która zorganizowana jest z okazji 40-lecia tej płyty właśnie. Także The Final Countdown zabrzmi na pewno zabrzmią jeszcze inne wielkie przeboje grupy Europe. Ja na tym koncercie na 99,9% będę. Mam nadzieję, że Państwo też, bo to jest wydarzenie, którego nie wolno przegapić. Europe i The Final Countdown, tym numerem przywitałem dzisiaj Państwa w Esterok. Jest niedziela, 11 dzień października 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Przeciłowski. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Eską Rock. I będziemy sobie tak razem rozmawiać i grać muzykę aż do 12. Teraz U2 i Atomic City.

0: Ależ to jest doskonały numer. Def Leppard i Pour Some Sugar on Me w Esce Rock za nami. Przed nami nie mniej doskonały kawałek, tylko że po pierwsze ciut młodszy, a po drugie z troszeczkę innej bajki. A to dlatego, że już za momencik na antenie Eski Rock zabrzmi grupa Linkin Park z utworem New Divide.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esce Rock.
2: W zalewie internetowych artykułów i analiz trudno jest właściwie wyłuskać wiarygodną informację. Czym tak naprawdę jest narcyzm i dlaczego stał się kolokwialną diagnozą oraz zwyczajną obelgą?
3: Każdy ma swoje różne zachowania i ktoś może przejawiać takie zachowania, które rzeczywiście są bardzo narcystyczne, ale ma też pewnie inne cechy, które sprawiają, że jest złożoną osobą. Odejście od takiej prostej łatki daje nam więcej zrozumienia i siebie, i drugiej osoby.
2: Mówi psycholog profesor Marcin Zajankowski.
1: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama. Esca Rock Warszawa.

What a Wonderful World to Joey Ramone w Estrock. Tuż za wspaniały, przepiękny świat zaśpiewał nam Joey Ramone. Ja generalnie jestem zdania, że piękno należy celebrować, piękno świata, piękno życia, piękno muzyki. I bardzo dobrze się składa, bo coraz większymi krokami, proszę Państwa, zbliża się naprawdę sroga celebracja tych wszystkich cudownych rzeczy. Czyli 22. urodziny Eskirok, Rocktoberfest 2026, ten odbędzie się w Warszawie w Progresji. Zagrają dwa zespoły, Cztery Szmery, czyli zespół, który coveruje AC/DC i jako gwiazda wieczoru Happy Set. No i nie może oczywiście na tej imprezie zabraknąć Państwa, także gdybyście Państwo mieli ochotę się wybrać, zapraszam na skrock.pl do zakładki Rocktoberfest albo na Messengera Eskirok do opowiadania nam swoich rock'n'rollowych historii. No a potem pozostaje już tylko czekać na telefon od nas albo na jakąś inną formę kontaktu i na bilety, które przywędrują do Państwa pocztą. To co, widzimy się 22 października w warszawskiej Progresji. A teraz Heros del Silencio i Entre dos Tierras.

0: Asylant to Mysłowic w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik na zegarze wybije godzina 10, a po 10 wrócimy do muzyki. Zagrają dla nas Stąsi. Wybrałem dla Państwa numer Painted Black.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
2: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać coś i drugo. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

Jeremy. Jeden z trzech przełomowych singli z pierwszego debiutanckiego albumu grupy Pearl Jam zatytułowanego Ten z 1991 roku. Po tym albumie wszystko się dla panów z Pearl Jam zmieniło. Oczywiście na lepsze. Tym kawałkiem rozpoczęliśmy, proszę państwa, drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 11 dzień października 2026 roku. Dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Dziewczyny i Dzień Wychodzenia z Szafy. Wszystkim tym, którzy wychodzą z szafy, wszystkiego najlepszego składam rzecz jasna, a wszystkim kobietom, dziewczynom w dniu waszego święta, drogie panie, również samych serdeczności życzę. Do tych życzeń dołączam upominek muzyczny The Cult, She Sells Sanctuary. Ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry państwu.

0: You Get What You Give to New Radicals. Esterok za nami, a przed nami już za momencik, proszę Państwa, zespół, którego perkusista Chad Smith jest jednym z gości, którzy uświetnią swoją obecnością dwa koncerty grupy Aerosmith 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl w Los Angeles. O gościach tego koncertu opowiadałem Państwu w piątkowej Drodze 66. Niebawem ten odcinek pojawi się na podcastach Eski Rock, także jeśli Państwo przegapili, to będzie można nadrobić. A już za momencik Red Hot Chili Peppers i By The Way Westrock.
1: Reklama. Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Panie Pascalo,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Hej Ania, dokąd jedziesz?
7: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
6: Opowiadaj!
7: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
8: Bądź jak Ania, kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: Hey, this is Rob Zombie.
4: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
5: Hey, this is Barry.
6: Brad.
7: Neil.
8: And Matt from 3.

Roberts to Nazareth w ST Rock. A ja przypominam, proszę Państwa, że już coraz mniej czasu zostało do 22 października, a 22 października w tym roku to jest bardzo ważna data, bo wówczas odbywa się Rocktoberfest 2026, czyli nasze 22 urodziny. Podczas tej imprezy nie zabraknie muzyki na żywo, bo będzie zespół Cztery Szmery, który zagrał na nas numery AC/DC, a oprócz tego gwiazdą wieczoru będzie grupa Happy Set. No i oczywiście Państwo jesteście w tej imprezie najważniejsi, dlatego zachęcam do zdobywania biletów na tę imprezę, ponieważ kupić ich się nigdzie nie da. Tylko można zdobyć je słuchając Eski Rock już od poniedziałku, czyli od jutra. Proszę zatem słuchać, proszę się zgłaszać na eskarock.pl i opowiadać nam swoje najbardziej rock'n'rollowe historie, no a potem czekać na kontakt od nas. A już teraz Westerok, Foo Fighters i Everlong.

0: Złoty Paw i Dżem na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się powolutku 11. Po 11 czeka na Państwa numer Paranoid grupy Black Sabbath. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: To taki żółw Jonathan to jest bardzo dobry materiał na ojca.
3: No na pewno, ale on też nie miał łatwego życia, bo przypomnę, że przecież jakiś czas temu media próbowały go uśmiercić, prawda?
2: Tak.
3: Pisały, że już nie, że on nie daje rady.
4: Ale dali mu dużo sałaty i postanowił jeszcze pożyć kolejne 20 lat.
2: O, jakby mi dali dużo sałaty, stary, wiesz ile lat ja bym żyła?
3: A ile butów byś kupiła?
2: O, proszę cię za tę sałatę. Tylko się zastanowić, na co mamy wpływ, jak na coś nie mamy wpływu. Przymknąć oko.
3: Na przykład gra reprezentacji Polski w piłce nożnej.
2: O, na przykład.
5: Ale i zaczął. Naprawdę nie mogą znaleźć 11 siatkarzy, którzy zagraliby w tą piłkę nożną, niewiarygodna jedna.
3: Już ustaliliśmy tydzień temu, że siatkarze w tym czasie robią zakupy.
5: Tak,
2: no
5: prawda.
2: Stąd siatkarze. Logiczne.
3: A tenisiści chodzą w tenisów.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Reklama.

My Favorite Game to The Cardigans w Esterok. Tym numerem zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 11 dzień października 2026 roku. Jeżeli chodzi o imieniny, to dziś obchodzą Aldona, Brunon, Emil, Aleksander, Maria, Marian, Emilian, Emanuel, Dobromiła, Zenaida, Andronik, Gromisław i Firmin. Wszystkim dzisiejszym solenizantom, wszystkim dzisiejszym jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. No i oczywiście tradycyjnie upominek muzyczny do tych życzeń dołączony, czyli Alice Cooper i Love's a Loaded Gun. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry, witam w Esterok.

0: numer o przybyszu, o kosmicie, który czeka gdzieś tam na orbicie okołoziemskiej na moment, w którym młodym przedstawicielom naszego gatunku będzie mógł przekazać wiadomość prosto z gwiazd, która po brzegi wypełniona jest nadzieją. To David Bowie i Starman. Za nami Westerok, a przed nami już za momencik Linkin Park i Numb.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
9: Play. Rozwiązania dla biznesu.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Reklama. Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
12: Ożywisz.
13: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the

Lenny Kravitz i Again w Esterok. Za nami, proszę Państwa, coraz większymi krokami Again, czyli ponownie, zbliżają się urodziny Eski Rock. Tym razem to już 22. I na te urodziny bardzo byśmy chcieli Państwa zaprosić. Żebyście Państwo mogli z tego zaproszenia skorzystać, to wystarczy na eskarock.pl napisać nam, opisać swoją najbardziej rock'n'rollową przygodę mijającego roku. Można też robić to za pomocą głosówek na Messengerze Eski Rock. Do zdobycia są bilety na Rocktoberfest 2026, czyli na nasze urodziny, których nie da się nigdzie kupić. Przypomnę, że zagrają Cztery Szmery i Happy Set, a wszystko to odbędzie się w warszawskim klubie Progresja. A skoro już przy Progresji jesteśmy, to już 9 czerwca przyszłego roku na letniej scenie Progresji zagra Slash razem z The Conspirators i Milesem Kennedy. No to teraz Slash i Miles Kennedy i Anastasia Westrock.

0: Dire Straits z gościnnym udziałem Stinga, Money for Nothing w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bo zbliża się już, proszę Państwa, godzina 12, a to oznacza, że ja zmykam, a już za chwileczkę pojawi się na antenie Eskirok Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. Łukasz Szaciłowski, dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną niedzielę. Życzę pięknego niedzielnego popołudnia i dużo energii na nadchodzący tydzień pracy. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Ale korab.
3: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
4: To tak zwany Polish smile.
3: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Galina w SC Rock.
1: A ze mną, z wami, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, Alek Korab.
2: Ketchup urzędowo, ustawowo jest w Ameryce warzywem. Właśnie po to, żeby go dawać dzieciom w szkole. W zeszłym roku płaciłem bodajże 1100 dolarów miesięcznie za własne ubezpieczenie. W tym roku już płacę 1700, czyli 600 dolarów miesięcznie. Różnica praktycznie 50% podwyżki. I właśnie co mi daje to ubezpieczenie, prawda? Nic. Te bankructwa medyczne to są najczęstsze bankructwa w Stanach.
0: Melina w SROK.

0: Melina w Esce Rock.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w Esce Rock, a ze mną z Wami autor tejże książki Chory Kraj, albo Chory Kraj, Raj, Kraj. Jak naprawdę żyje się w Ameryce? Alek Korab.
2: Dziękuję.
1: Cześć Alek.
2: Dzień dobry. Dziękuję.
1: Dzień dobry. Miło osobiście, bo ostatni raz się widzieliśmy coś około 20 lat temu, kiedy jeszcze nie wiedziałeś, że będziesz Amerykaninem.
2: Dokładnie, tak. I to wtedy jeszcze mieszkałem w Londynie, prawda? Mieszkałem 7 lat w Londynie, dopiero potem...
1: Tak. Ale to zaraz do tego dojdziemy. To chciałem, wiesz, intro półosobiste. A cofnijmy się jeszcze pod Rzeszów. Przedsionek Bieszczad. Jak się nazywała twoja wieś?
2: Stara Wieś.
1: Stara Wieś. To powiedz mi, w Starej Wsi, jak byłeś dzieciakiem, to czym była Ameryka dla ciebie, dla ludzi w Starej Wsi?
2: Ameryka była symbolem po prostu milionerów, sukcesu i jakby takim dążeniem do szczęścia. Oglądaliśmy Dynastię, prawda, w telewizorze i to było takie marzenie Kopciuszka, prawda, o tym księciu z bajki. Więc Ameryka była takim księciem z bajki, prawda, bo znaliśmy ją z seriali albo z filmów.
1: A potem już bardziej dorosłym życiu, pierwszy kontakt z Ameryką?
2: Pierwszy kontakt z Ameryką to był, jak pojechałem tam jako turysta. Pojechałem do Nowego Jorku, niby mieliśmy zwiedzać Amerykę, ale jak zobaczyłem Nowy Jork...
1: Który rok?
2: 2000, może 2006, 2005, jakieś...
1: Co, ile miałeś wtedy lat?
2: Już miałem ponad 20 kilka lat, nie? Jeszcze nie byłem dzieckiem. Tak. I widziałem kilka innych miejsc na świecie wcześniej, ale mnie to postupowali. Po prostu jak popatrzyłem do góry na te wieże Manhattanu, to omal się nie wywróciłem po prostu. I zafascynowała mnie ta Ameryka i ten Nowy Jork i bardzo chciałem tam wrócić. Więc nawet już potem mieszkałem czy pracowałem w wielu krajach na świecie. Zawsze starałem się tam jakoś wrócić i wreszcie mi się...
1: Wspomniałeś Londyn, 7 lat, tak. W Pradze, ile mieszkałeś?
2: Rok w Pradze i...
1: W Warszawie?
2: W Warszawie 7 lat, miesiącami w...
1: W Rzeszowie mieszkałeś?
2: W Rzeszowie przez 18 lat, tak. Ale też w Ameryce Południowej i we Francji i we Włoszech. Mieszkałem po prostu wszędzie, może nie tyle tak długo, ale na tyle, żeby poznać te kraje.
1: No i Ameryka zawsze się wybijała ponad to. Czym?
2: No, dla mnie to był takim symbolem amerykańskiego snu, prawda? Takiego, że jeśli tam jesteś zdolny, jeśli ciężko pracujesz, no to kurczę, zostajesz milionerem, prawda? Od buta do milionera. Ale też ja może nie myślałem o tym sukcesie finansowym, po prostu no, chciałem być, ta energia mnie tego wspierała, chciałem być częścią tego parowozu, który tam jest w Nowym Jorku i do tego dążyłem.
1: I w którym momencie turystyka amerykańska zamieniła się w próbę zrealizowania amerykańskiego snu?
2: Jak pracowałem w Londynie, byłem szefem takiej dużej agencji prasowej globalnej, pracowaliśmy z wieloma redakcjami na świecie, to w jakimś momencie do mnie dotarło, że ja nie jestem w stanie zrobić kariery w Anglii w mediach, bo ja mam akcent mocny. I też nie chodziłem do szkół z internatem, jak szefowie, czy
1: kierownicy. Czynnik klasowy.
2: Czynnik klasowy, prawda? Brytyjski. I będąc w Ameryce, i zresztą mieszkałem bardzo, pracowałem z Amerykanami w Londynie, i z tego, co oni mi opowiadali, oni mówią: słuchaj, stary, dasz sobie spokojnie radę w Ameryce, nie? Nie przejmuj się akcentem, nie przejmuj się niczym. Swoimi umiejętnościami tam sobie...
1: Po prostu Kissinger, Zbigniew Brzeziński, wspaniałe akcenty.
2: Tak, dokładnie, prawda? I ja im uwierzyłem na słowo i rzeczywiście zacząłem negocjować kontrakt z dużą redakcją gazety, jednej z największych w Stanach wtedy.
1: Mówisz o Metrze.
2: Mówię o Metrze, tak. Mieliśmy redakcję i w Nowym Jorku, i w Filadelfii, w Bostonie. W latach świetności mieliśmy ponad 300 tysięcy egzemplarzy, milion czytelników codziennie. I to mnie też szokowało, że Amerykanie zaufali chłopakowi właśnie z Podkarpacia, żeby robił gazetę dla Amerykanów, prawda? I mimo, że ma akcent, mimo, że śmiesznie coś tam akcentuje. To jest też taka siła Ameryki, że jeśli masz pomysł, jeśli jesteś w stanie ich przekonać, że zarobisz im trochę pieniędzy albo zaoszczędzisz pieniędzy, to nie mówią: wpadaj, nie? Zróbmy interes razem, pracujmy razem. I to jest też taka siła Ameryki.
1: Trafiłeś do tego Metra, ile lat?
2: Pracowałem tam na początku 2 lata. Pracowałem bardzo ciężko. Pracowałem 12 godzin dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Zresztą jak większość Amerykanów, oni tak pracują. To jest...
1: Czym jest w twojej książce? Zaraz dojdziemy do konkretnych
2: przykładów. I w jakimś momencie doszło do mnie, że ja tak nie mogę dłużej pracować, że moje ciało jakby zaczęło po prostu tutaj dawać sygnały. Zresztą też nie miałem 20 lat, wtedy wyjechałem do Stanów, jak miałem 30 lat. I 30 kilka lat. I zrezygnowałem z pracy, zrzuciłem papierami i nagle musiałem szukać pracy w Stanach, prawda? I też to się wiąże z jakimiś takimi przeciążeniami, bo zarabiałem dobrze, ale jednak być bez pracy w Nowym Jorku to nie jest tak łatwo, prawda? Te oszczędności się spalają błyskawicznie. Ale udało mi się znaleźć nową pracę. Potem w końcu założyłem z moim wspólnikiem taką małą firmę butikowo-medialną. Jak założyliśmy ją w pół godziny, mieliśmy konto, mieliśmy firmę. Dwa tygodnie później dostaliśmy pierwsze czeki od naszych klientów, prawda? Bez jakichś prezesów, bez jakichś dziwnych HR-owców, ludzi, spotkań trwających godzinami. Nasz biznes, tylko my we dwóch. I to jest taka moja Ameryka, prawda? Tak się znalazłem i tak tam funkcjonuję.
0: Melina w S-Rock.

0: Melina Eskirok.
1: A ze mną z wami autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, Alek Korab.
2: W którym momencie, jeśli miałeś poczucie, że spełnia się ten twój amerykański sen?
3: Miałem taki moment, jak byłem redaktorem naczelnym Metra i zostałem zapraszany na różne takie imprezy, na otwarcia, widziałem celebrytów amerykańskich. I z moim przyjacielem tam chodziliśmy, on też pracował w mediach i ja mówię, słuchaj, osiągnęliśmy sukces. On tak popatrzył na mnie i mówi, nie, ty jeszcze nie osiągnąłeś sukcesu, nie? To jest nic. Żeby osiągnąć sukces, mówi, musisz to robić non-stop. Musisz to, że jesteś tutaj przez jeden dzień, przez jedną noc, przez jeden rok, to jeszcze nie jest oznaka sukcesu. Miał rację. Dwa lata później już szukałem pracy, prawda? Już sytuacja się zupełnie zmieniła. I ta Ameryka taka właśnie jest bardzo dynamiczna. Jest albo do góry, albo w dół. Taki rollercoaster. Nigdy nie ma jakoś tak bardzo poziomo i nudno.
1: Ale zdecydowałeś się zostać. Starałeś się i dostałeś obywatelstwo amerykańskie. Czyli jakby bez względu na up and downs kierunek uważałeś za słuszny.
3: Tak, to jest miejsce na świecie moje i ja się tam dobrze czuję i w tej energii i nawet widząc te wady i stąd się wzięła ta książka.
1: No wiem, właśnie się uśmiecham, jak mówisz, że to jest moje miejsce, bo zaraz dojdę do tego, co napisałeś w książce.
3: No bo ja też, wydaje mi się, że jest mi lepiej pisać tę książkę, dlatego że ja kocham tę Amerykę i Amerykanów, dlatego też mogę mówić o nich też szczerze, prawda, i z sympatią, ale też nie ukrywać pewnych rzeczy.
1: To ja ci tylko powiem, ja jak czytałem książkę, tu mówię państwu, czyta się świetnie, no, rasowy reporter, zmysł obserwacji, anglosaska szkoła pisania i jeszcze w newsach robił, więc tam każdy rozdział się zaczyna, każdy podrozdział jakimś wydarzeniem, no po prostu kartkuje się błyskawicznie, więc napisane jest to świetnie. Niemniej, nie wiem, czy widziałeś albo pamiętasz taki film Magnolia z Tomem Cruise'em. Pamiętasz, na końcu jest legendarna scena, jak żaby spadają z nieba, kiedy już wydaje się, że wszystkie dopusty Boże, więc ja czekałem tej książce, czytając, że na końcu czy będzie deszcz żab. Ale zaraz dojdziemy, dlaczego tak pomyślałem. Chciałem się cię spytać, jak mówisz o tej... wiem, że trudno jest rozkładać miłość na czynniki pierwsze, no ale gdyby cię... Dobra, pytam cię, to ta miłość czego się składa? Zarówno z rzeczy poważnych, dużych, jak i małych scen, symboli.
3: Przede wszystkim z miłości dosłownej. Ja tam znalazłem moją miłość. Znalazłem tam Magdę i jej córkę Stefcie, które mnie zaadoptowały. Co ciekawe, Magda jest z Kobuszowej, ja jestem z Rzeszowa, jesteśmy z Podkarpacia, ale się odnaleźliśmy dopiero w Ameryce i to po wielu latach, po tym jak przyjechałem. Ale to jest dla mnie najważniejsza rzecz. To, że Magda, rodzina mnie też przyjęła i...
1: Ale umówmy się, miłość mógłbyś znaleźć w Kazachstanie i w Urugwaju.
3: Racja. I Ameryka jakby mnie przynajmniej fascynuje, dlatego że jest tam taka przedsiębiorczość, że daje ci szansę. Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie... I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, to się uśmiechają do ciebie. Jak nasza Stefcia, która wychowała się na Brooklynie, a spędza wakacje w Kolbuszowej.
1: Teraz ile ma lat?
3: Teraz już ma 18 lat. Już właśnie wyjechała do koledżu. W zeszłym tygodniu byliśmy w odwiedzinach w jej koledżu. I ona, jak miała 8 lat, ja się pytam, jakie masz obserwacje tutaj z Polski? Ona mówi, to się nikt nie uśmiecha. Tutaj nikt nie mówi I love you.
1: To jest tak zwany Polish smile.
3: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko i wyłącznie o chorobach i o śmierci. I rzeczywiście Ameryka jest zupełnie przeciwna, prawda? No i przede wszystkim to jest takie miejsce, gdzie spotyka się tyle kultur, prawda? Tyle... Dużo pisze na przykład o jedzeniu. Te wszystkie kuchnie się spotykają. I to jest taki tygiel i inspiracji. To, że tam... Cały świat jakby się spotyka w Nowym Jorku czy w Ameryce, kiedyś się chce Ameryka Południowa spotkać z Europą, prawda, Azja z Afryką, to zazwyczaj ten Nowy Jork jest taki na przecięciu tych szlaków. I dla mnie to jest niesłychanie inspirujące.
0: Melina w S.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Konrad Olszewski.
1: Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem minionego roku był dla mnie wyjazd do Paryża ze słuchaczami na koncert Nocnego Kochanka. Staliśmy nad sekwaną, piliśmy szampana. Ja tylko patrzyłem. Szampan we Francji kosztuje 20 euro. To był fantastyczny wieczór. Nic z niego nie pamiętam, ale wiem, że go nie zapomnę.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
0: Zaprasza SK Rock.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: A w Esse Rock.
1: A ze mną z wami autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, Alek Korab.
2: Znaczy, zastanawiam się, czy po przeczytaniu tej książki chciałbym zamieszkać w Ameryce. I chyba nie chciałbym, bo bym się bał. Znaczy, mówię, gdybym był wyabstrahowany w ogóle z wiedzy mojej, czy tam poglądów, opinii, etc. Bo tak, dla porządku, ty, książka, o której mówimy, Chory kraj, dzieli się na 7 części, 7 aspektów życia Amerykanina. Czyli mamy służbę zdrowia, czyli jak się choruje, jak się pracuje, jak się mieszka, jak się je, jak się zabija, czyli kwestia posiadania broni, i kwestie klimatyczne, czyli na przykład pożary kalifornijskie, różne katastrofy, wichury, huragany. I no i wszystko to jest opisane przez przypadki. Dobra szkoła dziennikarstwa, od przypadków indywidualnych po różnego rodzaju generalizacje. No i w sumie to wyłania się przerażający kraj, gdzie z perspektywy takiej europejskiej to tu jest spokojniej, bezpieczniej. To znaczy, zacznijmy od tego, czy z taką intencją przystępowałeś do pisania książki?
3: Absolutnie nie. To jest ciekawe, że ja to w moim umyślę, ta książka miała być taka lekka, pogodna. Ona miała być o tym, ile kosztują jajka w Ameryce.
2: Znaczy, on się lekko czyta. To...
3: Ale ile kosztują jajka w Ameryce i dlaczego tak drogo. I chciałem po prostu napisać, jak mieszkają Amerykanie, prawda? Bo ci Polacy znają tą Amerykę.
2: I życie codzienne Amerykanina.
3: Dokładnie. Życie, bo to nie jest to życie, które widzimy w serialach, prawda? Wszyscy się wychowaliśmy na serialu Cudowne lata. Gdzie jest taka pokazana taka cukierkowa Ameryka, prawda? Ale w serialu Cudowne lata nie ma żadnej osoby, ani jednej. Czy oglądałem te seriale o doktorach, o te seriale medyczne, prawda? To wrócimy do tego.
2: To chciałem się na tym skupić, to za chwilę, tak.
3: I jak zacząłem tę książkę pisać, nagle musiałem wytłumaczyć pewne rzeczy. No, nagle się musiałem zagłębić, zrozumieć mój własny tutaj ubezpieczenie zdrowotne, prawda? Co ono mi daje, właściwie czego mi nie daje. Podpowiedź niczego.

0: Szef jednej z największych, czy największej ubezpieczalni amerykańskiej, to no, tłumy w sieci i w realu świętowały, a morderca stał się poniekąd bohaterem ludowym, jakimś jak z legend dawniejszych. Proszę, zanalizuj dla mnie i dla słuchaczy ten przypadek.
1: Dla mnie to był duży szok, bo...
0: To było dwa lata temu,
1: bo jednak Amerykanie są tacy bardzo moralni, tacy, tam jest bardzo ważne, co jest białe, co jest czarne. Ale kiedy to się zdarzyło, kiedy młody człowiek wyjął broń, strzelił w biały dzień w plecy biznesmena, nagle się okazało, że wszyscy Amerykanie to celebrują, że z tego się cieszą. Nawet nasi znajomi opowiadali nam, że w sumie no nie popieramy mordowania ludzi.
0: Ale?
1: A może Putin, no, może... Ale jeśli już ktoś, to właśnie Putin, może właśnie szef firmy ubezpieczeniowej. I to się wzięło... Ja się zapytam, skąd to się bierze taka reakcja, prawda? I to się wzięło z niemożności, z tego, że Amerykanie zostali postawieni przed ścianą, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jeśli chodzi o system ubezpieczeń, który jest tak krwiożerczy i tak wilczy, to jest taki wilczy kapitalizm, prawda, że on reprezentuje tylko i wyłącznie interesy wielkiego biznesu. Nagle ten mały człowieczek na dole, ten pacjent, z którego zresztą ten wielki biznes żyje, prawda? Pacjent jest jakby klientem ubezpieczalni, prawda? Ale to ubezpieczalnia działa w ten sposób, jak pasożyt, że po prostu zabija swojego tutaj nosiciela, swoją jakby zwierzynę, prawda? I to był taki symptom właśnie, kiedy ci Amerykanie byli postawieni po ścianą i ktoś, jeden z nich powiedział, jedyne co mogę zrobić, to mogę zrobić coś tak okrutnego, że nagle wszyscy zaczną o tym mówić. I rzeczywiście, to zadziałało. Przez 2-3 tygodnie mówiliśmy tylko i wyłącznie w Ameryce o ubezpieczeniu, o systemie, dlaczego tak się dzieje, że nagle przedstawiciele firm muszą się chować. Ale w zeszłym miesiącu firma United Health, dokładnie ta sama, której CEO, ten prezes został zamordowany, ogłosiła swoje wyniki kwartalne, gdzie się chwaliła zyskiem 6 czy 8 miliardów dolarów, prawda? I przy okazji powiedziała swoim udziałowcom, że no taki dobry zysk im się udało osiągnąć, bo udało im się odmówić na zapłaty odszkodowań 30% więcej swoich pacjentów. Czyli 30% ich pacjentów nie dostało pieniędzy za operacje, za zabiegi medyczne. Jedyny, kto to celebruje taką informację prasową, czy taki komunikat, to jest właśnie albo prezes tej firmy,
0: albo udziałowcy,
1: prawda? I bądźmy szczerzy, no, na tym polega kapitalizm, że ta firma ma reprezentować udziałowców, prawda? Ma im przynosić zyski, ale jest też państwo, które powinno regulować tutaj działania, prawda? Że ten kapitalizm ma sens, ale nie zawsze, nie do końca.
2: Słuchacie Meliny w S-Rock.

0: Melina Eskirok.
1: A ze mną z wami autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, Alek Korab. To znaczy w przypadku, jakie masz ubezpieczenie?
2: Sam sobie płacę ubezpieczenie.
1: Nie płacisz miesięcznie?
2: Daję właśnie przykład tego. W zeszłym roku płaciłem bodajże $1,100 miesięcznie za własne ubezpieczenie. W tym roku już płacę 1700, czyli $600 miesięcznie. Różnica praktycznie 50% podwyżki. Dziękuję nowej administracji za to. I właśnie co mi daje to ubezpieczenie, prawda? Nic. Za to te tysiąc...
1: Nic, no coś daje.
2: Nic, dopóki nie wydam powiedzmy 7 czy 10 tysięcy dolarów z własnej kieszeni. Najpierw muszę wydać 10 tysięcy dolarów za szpital, za karetkę, za leki, za cokolwiek, żeby to ubezpieczenie zaczęło działać. I ono wtedy zaczyna działać rzeczywiście.
1: Ale czy te 10 tysięcy dolarów, co zapłacisz, to potem są refundowane, czy...
2: Nie. To są... Ja muszę wydać 10 tysięcy dolarów rocznie.
1: Twoje ubezpieczenie działa powyżej 10 tysięcy.
2: Tak. I powyżej 10 tysięcy rzeczywiście to ubezpieczenie działa, ale nie do końca, bo wtedy nagle ubezpieczyciel, czyli firma na przykład United Health, oddaje mi tylko 80% z tego, co zapłaciłem. I jeśli ja wląduję w szpitalu, jest karetka, jest operacja, jest anestezjolog, to nagle ten rachunek ze szpitala potrafi wynosić 100-200 tysięcy dolarów, prawda? 20% ze 100 tysięcy dolarów to jest 20 tysięcy dolarów. Ja to płacę wciąż z własnej kieszeni, już zapłaciłem 10. I do porównania, przeciętna rodzina amerykańska i jej oszczędności, takie przeciętne rodziny, 8 tysięcy dolarów, prawda? Czyli rachunek za 10 tysięcy to może być dziecko, to mogę być ja, to może być mój małżonek, to może być czasami rodzic, prawda? Jest wiele możliwości, że coś pójdzie nie tak. Taki rachunek rujnuje rodzinę, prawda? I te ubezpieczenia, bankructwa takie personalne w Ameryce, te bankructwa medyczne to są najczęstsze bankructwa w Stanach. I co ciekawe, zdecydowana większość tych bankructw to są bankructwa ludzi, którzy się ubezpieczają, jak ja. Czyli ludzie, którzy się nie ubezpieczają...
1: A to było dla mnie, bo o ile temat ubezpieczeń, jednak czytam gazety... Nic nie widziałem, ale że większość bankrutujących była ubezpieczona, to mnie, przyznaję, zdziwiło mocno.
2: To ubezpieczenie nas nie ubezpiecza, prawda? Ja daję przykład właśnie, rozmawiałem z profesorem, który naucza systemu służby zdrowia na college'u, prawda? Studentów. Ja dzwonię do niego, żeby tam zapytać go kilka rzeczy, żeby mi wyjaśnił. Zanim mu zadałem pytanie, to on mi mówi, ja ci opowiem, jak ja dostałem rachunek na $300,000.
1: Proszę.
2: I on właśnie...
1: To opisujesz w książce,
2: tak,
1: ale proszę, opowiem.
2: I on mi mówi od razu, że no, wylądował w szpitalu, miał taką sytuację, był nieprzytomny, miał dużo szczęścia w ogóle, że się skończyło tylko na 300 tysiącach, bo powinien zostać przewieziony z helikopterem, ale była burza, więc nie przewiozła go tylko karetka. I trafił do szpitala na stół operacyjny, tam był anestezjolog, ale on był nieprzytomny, on nie mógł decydować, czy anestezjolog zapytać nawet. Jest objęty jego ubezpieczeniem. I nie mógł płacić za leki, nie mógł płacić za wiele, a podejmować wielu decyzji, czy chce, czy nie chce, bo ci lekarze podejmowali te decyzje za niego automatycznie. I koniec końców dostał ten rachunek na 300 tysięcy i on teraz ze studentami na zajęcie rozbierają ten rachunek na części i jakby analizują to.
1: To tam było $40 za Panadol?
2: Tak, tak, bo nie można mieć własnych leków. I szpital cię kasuje za wszystko. I to jest bardzo brutalne. I to bardzo często decyduje o tym, że rodzina wląduje na ulicy, prawda?
1: A powiedz mi, wgryzałeś się w to, znaczy, nie mówię teraz o procedurach medycznych, ale skąd się biorą astronomiczne przeliczniki na przykład samego kursu karetką na SOR? Tam zrobiła na mnie wrażenie ta historia, gdzie twój znajomy, wiedząc jak to działa, chciał pojechać taksówką, a recepcjonista w hotelu i tak wezwał karetkę, bo miał od managementu powiedziane, że jak pojedzie taksówką, to może pozwać hotel i w związku z czym parę tysięcy tam dolarów za tą karetkę poleciało. Więc skąd, dlaczego na przykład ta wycena kursów karetek jest tak astronomiczna?
2: No bo ten system jest jakby zupełnie niekontrolowany przez nikogo, więc zwłaszcza przez państwo. Więc szpital sobie wystawia tutaj faktury i wycenia sobie te zabiegi na jakieś gigantyczne pieniądze, no bo jakby nie ma konkurencji. Nie możemy sobie tutaj zadzwonić do innego szpitala, do innej karetki, prawda? zwłaszcza kiedy mamy zawał serca, nie porównuję tutaj cenników, bo też tych cenników zwyczajnie nie ma. Ja nie wiem, ile co kosztuje w szpitalu. Ja właśnie daję przykład, że jak my idziemy do doktora czy do szpitala, to nie mam pojęcia, czy zapłacimy $30, 300 czy 300 tysięcy. I bardzo często nikt nie jest w stanie nam tego powiedzieć. Więc to się bierze z tego, że te firmy same jakby sobie wyceniają te rzeczy. Pamiętasz, jaki był żart o tym, o Bacy, który sprzedał... nie mógł sprzedać psa za milion, więc wymienił go za dwa koty za pół miliona, prawda? Więc to tak mniej więcej działa, tak się rozliczają szpitale z firmami ubezpieczeniowymi, prawda? Ale tak naprawdę i ten cały milion, czy to jest w formie dwóch kotów, czy tego psa, no płacę ja jako pacjent.
0: Melina w S.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: W zalewie internetowych artykułów i analiz trudno jest właściwie wyłuskać wiarygodną informację. Czym tak naprawdę jest narcyzm i dlaczego stał się kolokwialną diagnozą oraz zwyczajną obelgą?
2: Każdy ma swoje różne zachowania i ktoś może przejawiać takie zachowania, które rzeczywiście są bardzo narcystyczne, ale ma też pewnie inne cechy, które sprawiają, że jest złożoną osobą. Odejście od takiej prostej łatki daje nam więcej zrozumienia i siebie, i drugiej osoby.
1: Mówi psycholog profesor Marcin Zajankowski.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
9: Zaprasza SK Rock.
10: Hej Ania, dokąd jedziesz?
11: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
10: Opowiadaj!
11: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
12: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w SC Rock.
1: A ze mną, z wami, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, Alek Korab.
2: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
1: To tak zwany Polish smile.
2: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko i wyłącznie o chorobach i o śmierci. W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy zostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy w liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
1: Właśnie strzela, tak?
2: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpowiednika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalnie dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy. Melina.

0: RMFS Rock.
1: A ze mną z wami autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, Alek Korab.
2: Ale jak wspominasz o zawałach i zresztą tam przywołujesz w książce dane często OECD, organizacji leci, to jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. A tam na przykład, to zresztą żadna tajemnica, bo spytałem naszej wspólnej znajomej Ewy Winińskiej, która prowadziła z tobą spotkanie premierowe, ona mi podesłała dane na temat zawałów, że śmiertelność w ciągu 30 dni po zawale w Stanach jest 5,2%, a w krajach OECD średnia 6,5%, czyli 1,3% więcej, czyli by z kolei wskazywało, że w Stanach nie jest tak źle.
3: No są dobrzy doktorzy, prawda? Ale ta, podejrzewam, że te badania też nie pokazują o tym, jak, co się dzieje, jak ci pacjenci dostają te rachunki. Ci doktorzy są naprawdę dobrzy. Doktorzy są fantastyczni, dobrze wykształceni i mają doskonały sprzęt. Ale też 9 na 10 Amerykanów nie chodzi do lekarza. Właśnie z tego powodu, że ich nie stać, albo że się boi rachunków.
1: To powiedz mi, masz teraz to ubezpieczenie $1,700 kosztujące. Gdybyś tak w idealnym świecie miał mieć ubezpieczenie takie, które naprawdę cię chroni, nie mówię o jakichś bardzo drogich chorobach czy lekach, tylko taki zakres, powiedziałbym, europejskiej klasy średniej, to ile musiałbyś zapłacić w Stanach miesięcznie?
3: Miesięcznie podejrzewam, że 5 tysięcy, ale te ubezpieczenia są, ludzie mają takie ubezpieczenia. To są ludzie właśnie pracujący w dobrych firmach, czyli naznaczył po prostu w dobrych, znaczy bogatych branżach. To są biznesmeni, to są nauczyciele, w znaczeniu na koledżach. To są sami doktorzy, prawnicy. Te firmy, które dbają, czy ludzie pracujący tutaj w technologiach, nowych technologiach, prawda? Te firmy, które naprawdę chcą przyciągnąć pracowników i które walczą o pracownika, jak właśnie te firmy technologiczne w Dolinie Krzemowej, to one oferują bardzo dużo tutaj przywilejów.
1: Czyli nie owocowe piątki, nie karta na fitness, tylko świetne ubezpieczenie.
3: Genialne ubezpieczenie dla ciebie i dla całej rodziny. Ja też podaję przykład osób z mojej rodziny, które mają takie ubezpieczenia i mają i zarabiają bardzo dużo, ale mają znowu inne problemy, bo jakby ciężko im porzucić tę pracę, prawda? Mimo, że ich stresują, mimo, że napięcia są bardzo duże.
1: Rodzaj złotej klatki ubezpieczeniowej.
3: Dokładnie tak. I bardzo często Amerykanie nie zmieniają pracy, nie przenoszą się gdzie indziej, mimo że są niesłychanie mobilni. No bo są uwiązani ubezpieczeniem właśnie, to jest miarę sony. Tam jak byłem w redakcji, wiesz, jak są dziennikarze. Pierwsze pytanie tam w Stanach nie było o to, ile zarabiam, ile płacicie. Pierwsze pytanie było zawsze, co oferujecie, jeśli chodzi o ubezpieczenie. Jaki jest tutaj zakres ubezpieczenia dla mnie, dla mojej rodziny. I oni w oparciu o to podejmują decyzję, czy zmienić pracę, czy nie.
1: Wspomnieliśmy o serialach. Tam przytaczasz przykład doktora House'a i chirurgów. Znane powszechnie seriale w Polsce. I opisujesz przymrużeniem oka, że szkoda, że nie pokazali w doktorze House'ie potem rachunków, które pacjenci dostają za wszystkie fantastyczne procedury, które doktor House wykonał. Więc powiedz mi, doktor House i chirurdzy, a rzeczywistość z twojej perspektywy opisywanej w książce.
3: Dokładnie, te seriale medyczne jakby nie pokazują tej... Jest ten nowy serial, Pitt, który akurat pokazuje takie rzeczy.
1: Pitt, tak, Pitt, no. Super jest.
3: On jakby rzeczywiście zderzył się z tą Ameryką i z taką rzeczywistością Ameryki, którą właśnie opisuje. Ale te seriale, na które się wychowaliśmy, prawda, jakby nie pokazują tego momentu, że ten fantastyczny doktor, który wymyślił jakąś nową procedurę albo zlecił badania, które nikt inny by nie zlecił. Nie pokazuje tego momentu, kiedy pacjent się budzi, dostaje rachunek za te badania, prawda? I nagle dostaje kolejnego ataku serca. I może też wracając do tych danych o tych zawałach serca, być może te dobre wyniki amerykańskich szpitali się biorą też z tego, że ludzie po prostu nie chodzą nawet z zawałem, albo po prostu nikt tego nie... Po prostu umierają, prawda, w łóżkach, bo ja sam miałem taki przykład, miałem jakiś atak paniki i długo zastanawiałem się, czy powinienem dzwonić po karetkę i z moją historią rodzinną zdecydowanie powinienem dzwonić i nie zadzwoniłem.
1: No tak, a co by nie mówić, w Polsce sam miałem ataki paniki, jako człowiek ubezpieczony w ogóle się nie zastanawiałem, tylko dzwoniłem, no przyjeżdżali i
3: I równie dobrze mogłem mieć atak serca i mogłem umrzeć i rzeczywiście nie byłbym w statystyce uratowanych pacjentów. Słuchajcie, Meliny w

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną, z wami, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, Alek Korab. A powiedz mi, wspomniałem te 7 tematów życia codziennego Amerykanów, które opisujesz. W której dziedzinie przeżyłeś największe zaskoczenia, kiedy robiłeś po prostu dokumentację do książki?
2: Urlop macierzyński. Miałem kobietę, miałem dziennikarkę w redakcji, która była bardzo zaradna, bardzo pewna siebie. Jak wpadała do kadr, to po prostu wszyscy się jej bali. Wiedziała dokładnie, co jej się należy. I ona była szefową działu, dużego działu. I ona była w ciąży, urodziła dziecko i pojawiła się w redakcji 2 tygodnie po urodzeniu. I ja byłem zszokowany. Ja mówię, no co ty tutaj robisz, kurczę, nie? Jest dziecko i tak dalej. I ona mówi, słuchaj, ja nie jestem w stanie sobie poradzić bez pensji, bez zapłaty. Ja mówię, o czym ty mówisz? I ona mi powiedziała rzecz oczywistą dla Amerykanów, nieoczywistą dla kogoś, kto żył w Europie, w Polsce czy w Anglii, że federalne prawo amerykańskie gwarantuje matkom 0 płatnych dni macierzyńskich. Są pojedyncze stany, tych stanów jest 10 czy 11, które próbują płacić tym matkom albo dawać taką ochronę matkom, ale tych stanów mamy 50 stanów. I większość z nich, ponad 40, sporo ponad 40, tej ochrony nie oferuje. I właśnie opisuję przykłady matek, które muszą wracać do pracy po tygodniu, już nie po 2 tygodniach, po tygodniu od urodzenia dziecka, bo są samotnymi matkami, bo zwyczajnie muszą zapłacić za czynsz, a większość Amerykanów żyje, jak to mówimy, od czeku do czeku, od pensji do pensji. I brak jednego czeku, brak jednej pensji, która zresztą przychodzi co 2 tygodnie, nie co miesiąc jak u nas, wiąże się z groźbą eksmitacji, prawda?
1: A propos tego, nie pamiętam, kto mi opowiadał tą historię. Liberalna klasa średnia wschodniego wybrzeża, oczywiście głosują na demokratów i schodzi na temat urlopów macierzyńskich i w Europie i ci ludzie z tejże liberalnej demokratycznej klasy średniej mówią, że to są jakieś komunistyczne zwyczaje. Przecież nie chodzi o dawne kraje komunistyczne, tylko tam o Francję, nie wiem, Niemcy. Mówię jako... Na ile jest z kolei rozpowszechnione tego rodzaju myślenie, że w ogóle urlopy macierzyńskie to jakaś fanaberia lewacka?
2: To jest po prostu normalne. Zwłaszcza jeśli rozmawiamy z osobami z urodzonymi właśnie w latach 40, 50, czy z pokoleniem baby boomers, czy z pokoleniem już nawet takim moim z lat...
1: Jesteś który rocznik?
2: 77. 70 czy nawet 80. Ich wychowano właśnie w takiej miłości do Ameryki, do tego, że kapitalizm amerykański jest najlepszy na świecie i takiej rywalizacji z komunizmem, czy ze Związkiem Radzieckim. Europa tym starszym Amerykanom się wydaje taka dziwna, trochę dziwaczna, jak z takimi dziwnymi fryzurami, z dziwnymi pomysłami, właśnie tu urlop, tam coś, ale to jest tak mała rzecz i tak daleko, że nikogo tak naprawdę to nie obchodzi. Ale to się powoli zmienia i jest to najnowsze pokolenie Amerykanów, to te zetki, ci milenialsi urodzeni, wiesz, w latach 90. i 2000, którzy nagle podróżują po świecie, bo boomersi praktycznie podróżowali do czasu, kiedy nie byli na emeryturze, bo nie mieli czasu, bo pracowali cały czas, ale i to młode pokolenie podróżuje po świecie, siedzi w internecie, widzi, że ci ich rówieśnicy w Europie żyją sobie normalnie, mają ochronę zdrowia, nie płacą za dużo za edukację i nagle zaczynają powoli mówić o tym głośno i zaczynają się domagać takich rzeczy i wchodzi po raz pierwszy nowe pokolenie polityków i ludzi głosujących na polityków, którzy się domagają tych rzeczy na S, tych rzeczy, które nie wolno wymówić na S, prawda? Czy socjalistycznych domyślę. I rzeczywiście jakieś takie pomysły typu właśnie cokolwiek, co brzmiało jak socjal, kiedy polityk o tym wspominał, był uważany za komunistę.
1: Mam pytanie, bo chciałem cię zapytać, zresztą pisałeś też o tym nie tylko w książce, ale też w tekstach do polskich mediów. Chciałem zapytać o Mamdaniego, jego zwycięstwo. I nie, bo w Polsce się przebijały te kwestie ideologiczne. Islamizm, islam, lewica, prawica, Żydzi, Izrael i tak dalej. To chcę zostawić na boku. Mnie chodzi o ten aspekt ekonomiczny i co takiego było rewolucyjnego w jego kampanii, co w Europie być może nie było rewolucyjne, co spowodowało, że wbrew wszelkim przewidywaniom i logice i szansom wygrał i to w bardzo zdecydowany sposób.
2: Dwie rzeczy. Przede wszystkim Mandami miał 30 kilka lat, 35 czy 34 chyba, jak wygrał wybory. I jest takim jakby hipsterem, prawda? On po prostu żył z nami w tym Nowym Jorku, on wynajmował mieszkanie, jeździł rowerem, wciąż jeździ rowerem do pracy i on rozumiał, co nas naprawdę boli, a boli nas to Nowojorczyków, że no, cholernie trudno jest wynająć mieszkanie w Nowym Jorku. Jest niemożliwe wynajęcie mieszkania, jeśli się... Przeciętne mieszkanie w Nowym Jorku, wynajęcie tego mieszkania na Manhattanie to $5,000 miesięcznie. Poza Manhattanem trochę tak.
1: Mieszkasz na Brooklynie.
2: Mieszkam na Brooklynie. U nas na
1: wynajmujesz, czy masz swoje?
2: Wynajmujemy. U nas na Brooklynie...
1: Mogę spytać, ile płacisz?
2: Dużo mniej, bo my mamy właśnie mieszkanie kontrolowane przez miasto. Tak jest czynsz kontrolowany, więc mamy bardzo, bardzo fajny tutaj...
1: A w jaki sposób byłeś w stanie wynająć takie mieszkanie z kontrolowanym czynszem?
2: Bo miasto domaga się od deweloperów budujących te duże, wielkie wieże, żeby budowali takie mniejsze budynki dla swoich mieszkańców. I dla mieszkańców, lokalnych mieszkańców, które są właśnie kontrolowane i które są takie, które są dostępne cenowo. Ale żeby takie mieszkanie dostać, trzeba wygrać loterię.
1: Loterię.
2: Więc
1: zgłosiliście się do loterii?
2: Tak.
1: Jak to, powiedz, bo to będzie, podejrzewam, ciekawe dla Polski.
2: Ja daję przykład naszych znajomych, naszych dobrych znajomych, które właśnie kiedyś spotkaliśmy ich i ona mówiła, że właśnie wygrali loterię. Ja się tak ucieszyłem, ja myślałem, kurde, wtedy był Powerball.
1: 300 milionów dolarów.
2: Tak, 300 milionów dolarów, nie? I myślę, ja się nie mogę, fantastycznie, nie? A oni mi tacy niezbyt szczęśliwi, bo się okazało, że to nie chodzi o loterię, a chodziło o mieszkanie. I też daję przykład też z naszej znajomej, która wygrała tą loterię na te dostępne cenowo mieszkania. Ale się okazało, że nie było stać na to dostępne cenowe mieszkanie, bo
1: ile wynosi dostępne cenowo mieszkanie?
2: Wydaje mi się, że teraz pewnie około 2,5 tysiąca dolarów do 3 tysiące dolarów za dwa pokoje, jakbyśmy to powiedzieli, czy one bedroom.
0: Słuchacie

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: A przypomnij właśnie, kiedy to złamanie? Z czwartku na piątek podobno?
2: No podobno, ale poczekajcie, nie ma co się stresować.
1: Przynajmniej jedna osoba z tego towarzystwa już w piątek wybiera się na dwudniowe grzyby. Michał, czy to będziesz ty?
3: Nie.
2: Nie, ja też nie, więc teraz zgadnij kto. Grzyb idzie na grzyby.
3: No właśnie chciałem to powiedzieć.
4: A propos wydarzeń katolickich, jest taka instytucja jak konfesjonał, nie? Kojarzycie?
3: No tak. Rzadko.
4: Bo to jakby jest
2: tak
4: powiązane...
2: Się słyszę takie...
4: Tak. No i proszę Państwa, kiedyś podchodzę do tego konfesjonału w środku. No więc odpukałem, poszedłem.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Aliorbanku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Aliorbanku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Aliorbank.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
16: Zaprasza SK Rock.
17: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
18: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Galina w Esse Rock.
1: A ze mną z wami autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, Alek Korab. W rozdziale o broni, o umieraniu, opisujesz przerażającą masakrę dzieci w szkole w Sandy Hook. I to kolejna masakra, która się wydawała, że już jest tak straszna, że coś się musi zmienić. No i nic się nie zmieniło. I chciałbym poprosić cię o właśnie opowiedzenie, jak to się dzieje, bo tak, taki Sandy Hook mniejszych, równie strasznych było wiele.

0: codziennie. Broń jest numerem jeden śmierci dzieci i nastolatków w Ameryce, prawda? Nie rak, nie choroby, nie wypadki samochodowe, a mamy samochodów mnóstwo. Broń. I to są właśnie, to są wypadki z bronią, gdzieś tam pozostawioną, to są samobójstwa, to są też strzelaniny, o których właśnie wspomniałeś. I ja mam taką osobistą historię, mamy tutaj z Magdą, moją partnerką, kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy w liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec.
1: Nie wiem. Właśnie zdefiniuj, że ten active shooter, co opisujesz, to, bo to jest amerykańska specyfika, to określenie, tak. Na czym to polega?
0: No to jest ktoś z bronią, który...
1: Właśnie strzela, tak?
0: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpowiednika europejskiego, podejrzewam na to. I dostajemy taką wiadomość na telefon i ja jako dziennikarz newsowy...
1: Taka wiadomość na telefon skąd?
0: Od szkoły.
1: Ze szkoły?
0: Rozpoczęto czasami może z miasta, ale ze szkoły. Ja wiem, że to nie jest test, no bo... To jest prawdziwa rzecz, nie wysyła się takich wiadomości, więc ja włączam telewizję lokalną i przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalnie dla mnie i nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej, nie życzę tego, takiej rzeczy. I to, że... O, daj też przykład własny, prawda, że ja też byłem w redakcji kiedyś i usłyszeliśmy strzały obok i ja jako debil, jakim jestem, wstałem i poszedłem na korytarz sprawdzić, co się dzieje. I taki młody dziennikarz sportowy, 26-5-latek, zatrzymał mnie, odsunął mnie od drzwi, zamknął drzwi na klucz, przesunął taką gigantyczną drukarkę i ci młodzi stażyści i ci młodzi dziennikarze, którzy byli tam w redakcji, zaczęli przewracać stoły, zasuwać tutaj kurtyny.
1: Jakby mieli wydrukowane, szkolone.
0: Tak, ja mnie to kazali nam się wszystkim tym starym dziennikarzom kłaść pod te stoły. Ja, dla mnie to był szok, że oni to mieli tak przećwiczone. Oni byli jak zespół Formuły 1 zmieniający koła w 3 sekundy. I to, że oni byli tak... I to wszyscy młodzi ludzie. Oni to trenują od dziecka. Oni zanim się nauczą tabliczki mnożenia, to oni już wiedzą, jak się chronić przed strzelcem. I żeby ci odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego to się nie zmienia. I za każdym razem, kiedy jest taka strzelanina, to wpadają politycy, oferują, jak oni to mówią, thoughts and prayers, czyli myśli i modlitwę. To jest taki już taki synonim tego, po prostu, że nic się nie zmienia, nie? I rzeczywiście rodzice są wściekli, próbują coś zrobić, prawda? Dzieci już nawet jest duża taka akcja, która oddolna od która się zdziała ze szkół. I te dzieci próbują coś zmienić, ale to lobby zbrojeniowe jest ma taki wpływ, ma tyle pieniędzy, prawda, że ono jakby przekonuje Amerykanów, czyli zwłaszcza polityków, których sponsoruje kampanię, NRA, czyli to lobby...
1: Narodowa Organizacja Strzelecka, tak?
0: Dokładnie, tak? Które reprezentuje, kiedyś reprezentowało jakby myśliwych, teraz reprezentuje producentów broni. Oni rozdają politykom takie oceny, jak w szkole. Czyli w Stanach to jest od A do D, prawda? Czy tu nas było od jedynki do szóstki. Jeśli jesteś przeciwko broni, dostajesz jedynkę. To się objawia tym, że jeśli masz jedynkę, to twój konkurent, nie ważne, czy jesteś demokratą czy republikaninem, twój konkurent dostaje $1 milion na dzień dobry donacji od NRA. Więc NRA po takich sytuacjach, czy jakiś polityk, bardzo często właśnie samo NRA organizuje konferencję i mówi Amerykanom, żeby zatrzymać złego człowieka z bronią, jest w stanie tylko i wyłącznie dobry człowiek z bronią. Więc tu jest nowy pomysł. Rozdajmy karabiny nauczycielom. Więc ja się zastanawiam, co może później tak, jeśli nasza pani od geografii siedzi sobie przy biurku właśnie z takim karabinem, prawda? Jakie ona ma szanse z kilkunastolatkiem, który gra w gry komputerowe od dziecka, prawda? I to się nie zmienia dlatego, że NRA przekonała Amerykanów, że to prawo do posiadania broni jest w drugiej poprawce do Konstytucji. Ja, mi się wydaje, że nie jest i wydaje mi się, że udowadniam w książce, że nie jest. Ale oni jakby przekonali Amerykanów, że oni to prawo do posiadania broni mają, powinni mieć. I bądźmy też fair. Są Stany, gdzie ta broń się bardzo przydaje. Są Stany, gdzie niedźwiedź czy aligator potrafi ci wejść na werandę, prawda, się przywitać z twoim psem albo z

0: tobą. No byłeś na Florydzie, byłeś niedawno, kilka lat temu. I ten pistolet się może przydać, ale to nie musi być karabin półautomatyczny, prawda? To karabin wojenny, zaprojektowany do zabijania żołnierzy. To być może mogła być broń gazowa, nie? Ale Amerykanie wierzą, że ten karabin jest im bardzo potrzebny i nie zgadzają się nie tyle na zniesienie, na zakaz broni, prawda? Bo to się nigdy nie wydarzy w Stanach, ale jakiekolwiek ograniczenia, jakieś sprawdzanie przeszłości człowieka, jakieś testy, trzymanie tych broni w sejfach. Oczywiście są stany i są stany, prawda? Te stany próbują jakby ograniczać niektóre stany, ten dostęp do broni, prawda? Mój stan Nowy Jork jest bardzo progresywny. Ta broń jest legalna, ale nie można jej mieć na Times Square, nie można jej mieć w metrze, nie można jej mieć tu i tam. I tak naprawdę nie można jej mieć w Nowym Jorku za bardzo tej broni, ani się z nią pokazywać. Ale już są stany, gdzie można sobie spokojnie przywieźć broń do pasa i sobie pójść na wybory i stać i patrzeć na sąsiada, jak głosuje, prawda? Co jest już bardzo takie wymowne i zastraszające tak naprawdę.
1: Słuchacie Meliny w S.

0: Melina Eskirok.
1: A ze mną, z wami, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, Alek Korab. Chodzi mi o to właśnie, to, do czego nawiązałeś. Ja rozumiem, że ktoś mieszka na wsi, że musi mieć strzelbę, wiesz, pistolet. Absolutnie, nie? Spoko. Natomiast jak, wiesz, jak dyskusja wkracza na temat broni półautomatycznej, czy automatycznej, czy po prostu takiej, której się używa na wojnie, no, a nie do odstrzelenia zwierzaka niebezpiecznego, czy nie wiem, czy postraszenia przed domem.
2: Tylko i wyłącznie dlatego, moim zdaniem, że filmy lobbujące na poczet producentów broni wydają gigantyczne pieniądze, żeby Amerykanów przekonać, że potrzebują kolejnego kawałka broni. Że osoba, która ma pistolet, musi sobie kupić nagle strzelbę. Kto ma strzelbę, musi sobie kupić karabin. W Ameryce jest więcej sztuk broni niż Amerykanów. Ja rozmawiałem na potrzeby tej książki z osobą, która ma 30 sztuk broni. I to jest bardzo normalna osoba. On mnie naprawdę zrobił na mnie tu takie rozsądne wrażenie. I ona mnie przekonała, że to jest dla niej rodzaj hobby, prawda? Że...
1: Ale to ja rozumiem. Znaczy, ja to nawet to, słuchaj, ja mam nawet znajomych w Polsce, nie będę, którzy mają bodaj 38 sztuk broni. To są trzymane w sejfie, pod kontrolą, jeżdżą do klubu strzeleckiego. Rozumiem, tak? Ale nie, wiesz, nie wyciągają giwery na rynku w miasteczku. No.
2: To jest marketing, to jest zdecydowany marketing i on trafia do pewnego rodzaju ludzi. Ja daję przykład, kiedy piszę o klimacie na przykład, nie? Kiedy Kalifornia się pali, kiedy się palą gigantyczne połacie lasu. Pisałem sytuację ludzi, którzy nagle wracali do swoich palących się domów i ratowali swoje strzelby, bo to są dla nich jak zwierzaki, prawda? Jak dzieci. I ta jakby ta relacja ze strzelbą jest jakby też częścią jakby ich tutaj...
1: Strzelba i Biblia.
2: Strzelba i Biblia, prawda? To jest jakby częścia ich, tak się identyfikują, prawda? To jest część ich.
1: Nie, to, no tak, to wyjaśnij, bo nie kwestionując tego etosu, mnie zawsze wprawiało w osłupienie, wiesz, to dopuszczalność tych broni już naprawdę szturmowych, wojennych. Tego nie mogę ogarnąć.
2: Ja też zresztą bardzo staram się nie oceniać Amerykanów, prawda? Ja staram się bardziej odpowiadać na pytanie, jaka jest rzeczywistość i dlaczego ona taka jest, prawda? Ale no, dla mnie jako osoby wychowanej, urodzonej w Europie i mieszkającej w wielu klasach, państwach na świecie, no pewne rzeczy są szokujące. No, i to jest właśnie główna taka rzecz.
1: Co jeszcze?
2: Co jeszcze? O,
1: więcej stron. No. Masz sekundę, ja ci powiem taką, dzisiaj mi się przypomniała ta historyjka, może to 100 lat upłynęło, jak pracowałem na zmywaku w Atlancie, jak wybuchła pierwsza wojna w Zatoce. I mieszkałem wtedy pół roku chyba w Atlancie. I szef kuchni nagle do mnie, czy mnie nie biorą do wojska. Mówię, ale jakiego wojska? A on mówi, no amerykańskiego na wojnę. A mówię, ale dlaczego? Przecież ja nie jestem Amerykaninem. Jak to nie jesteś Amerykaninem? No przecież wiesz, jestem tu od pół roku. I on w ogóle nie mógł tego zrozumieć. Znaczy, według niego pomijałem wszystkie kwestie proceduralne, że to byłoby niemożliwe i tak dalej. On uważał, że wiesz, że skoro przyjechałem do Ameryki, jestem tu pół roku, jestem zadowolony, bo byłem zadowolony, mam pracę, lubię Amerykę, no to już jestem Amerykaninem. Mnie to jakoś tak z jednej strony rozszuliło wtedy, z drugiej strony prowadziło w lekką konfuzję. To jest jedno z moich amerykańskich zaskoczeń, które pamiętam nawet po 100 latach. No, ich stosunek, że wiesz, jesteś tu, jesteś Amerykaninem. Dobra. Oprócz broni.
2: Oprócz broni. To powiedzmy, mówiliśmy już o pracy? Czy albo jedzeniu? Powiedzmy o jedzeniu. Ja kocham jeść.
1: Cały rozdział.
2: Uwielbiam jeść i
1: ja też
2: uwielbiam czytać o jedzeniu i rozmawiać o jedzeniu.
1: Uwielbiam amerykańskie porcje, dodam ci. Amerykańskie śniadania.
2: Więc jakby zanurzyłem się trochę właśnie w historię amerykańskiego jedzenia. Opisuję, jak polski obwarzanek nagle stał się światowym bagelem. I też taki fenomen tych dinerów amerykańskich, gdzie dotarło do mnie, że to jest takie miejsce, gdzie ludzie tam dzielą samotność, prawda? Że przychodzą, jedzą sami tam codziennie to samo. Ale też zastanowiłem się opowiem taką anegdotkę, którą uwielbiam. Kiedyś odbierałem stefcie ze szkoły, jeszcze podstawowej szkoły i posłuchałem rozmowę rodzica, który akurat był z Francji, z dyrektorką amerykańskiej szkoły, Amerykanką. I ten rodzic narzeka na to, że dziecko nie dostaje na stołówce warzyw. A ta dyrektorka się oburzyła i tak fuknęła na niego. Mówi, jak nie dostaje warzyw? Dostaje frytki codziennie.
1: No.
2: I
1: Ziemniaczki.
2: I
1: pewnie się z ketchupem, pomidorki.
2: Ketchup urzędowo, ustawowo jest w Ameryce warzywem. Właśnie po to, żeby go dawać dzieciom w szkole. Zamiast warzyw. I też opisuję właśnie, jak to się zdarzyło, jak Barack Obama próbował zmienić żywienie szkoły i nagle skończyło się z zupełną przewrotnością tego, że nagle te dzieci zaczęły dostawać ustawowy ketchup. Ale też doszedł do tego, jak zaprojektowano dosłownie w laboratorium fast food. Jak wymyślono naukowo jedzenie tak uzależniające, żeby nie można go przestać jeść. Tak idealną kombinację z cukru i soli i tłuszczu. I nie będę chodzić tutaj w szczegóły, bo jest tam dużo fajnych jeszcze historii McDonald'sa i tych wszystkich ludzi, którzy wymyślali te rzeczy. Ale też taka moja tutaj uwaga, że my w Polsce i na świecie uważamy Amerykanów, większość ludzi uważa Amerykanów za leniwych, za grubych, ignorantów, prawda? Ale ja też właśnie jak zamawiam rano kawę w Starbucksie, ja widzę te zamówienia kawy Amerykanów, to nie jest mała czarna, to nawet nie jest Amerykana, tak naprawdę to jest tort weselny przebrany za kawę. Oni tam dodają tyle cukru z jakichś takich rzeczy i to jest łatwo to krytykować, ale dla Amerykanów, którzy pracują potem 12 godzin dziennie, potem siedzą, może czasami mają drugą pracę, potem wracają i jedzą sami przed telewizorem, prawda? Ten fast food, który został zaprojektowany tak, żeby ich uzależniać, przez co tyją, bo spędzają czas w samochodzie, albo siedząc, albo jedząc. Więc ta kawa poranna jest dla nich chyba jedynym przyjemnością, takim jedynym luksusem w ciągu dnia. I jakby patrzę też na nich takim zrozumieniem, prawda? I też z miłością taką, że żyją w takim chorym kraju, że jedyną dobrą rzeczą czasami jest po prostu kawa z cukrem rano.
1: Kawa z cukrem rano. No dobrze, to kawą z cukrem rano kończymy. Bardzo, bardzo wam polecam serdecznie. Widzom pokazuję jeszcze raz Chory Kraj, Alek Korab. Serdecznie polecam. Słuchaczom mówię. Bardzo dziękuję ci za wizytę. Wracaj do siebie, do swojego raju, kraju.
2: Dziękuję za zaproszenie.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
6: Play. Rozwiązania dla biznesu.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Reklama.

Singi, Travis, Sylvester Rock. Ja śpiewać nie będę, obiecuję. Ale po 14, jak zwykle, mówię do Państwa w niedzielę i prowadzę tak zwane weekendowe kultowe historie. I tak będzie też dzisiaj. Zapraszam serdecznie, będziemy sobie opowiadać i wracać do przeszłości i grać piękne rzeczy, jak choćby to U2 i One. Przez długi czas myślałem, że większa część płyty Achtung Baby, wydana w roku 91, zresztą jej rocznica wydania też będzie za moment, powstała w Berlinie. Nie do końca tak było, ale dwie piosenki w Berlinie zostały zaprojektowane, stworzone i nagrane. I to jest jedna z nich. Nazywa się One.

Foo Fighters i Best of You. A teraz wrócimy do roku, kiedy pana Jarka, który teraz mówi do państwa, jeszcze na świecie nie było, roku 69. W czerwcu panowie zespół King Crimson zaczynali pracę nad debiutanckim albumem w Morgan Studios w towarzystwie producenta Tony'ego Clerka, którego mogą państwo kojarzyć ze wcześniejszej współpracy z The Moody Blues. Ale rezultaty, generalnie rzecz biorąc, nie były zadowalające. Taśmy zostały zniszczone. Praca przerwana. Kapela ponownie wchodziła do studia, tym razem Wessex Sound Studios, już po podpisaniu kontraktu płytowego z Island. I produkcją tym razem zajął się sam zespół. Płyta In the Court of the Crimson King nagrana została podczas sesji trwającej mniej więcej od połowy lipca do mniej więcej połowy sierpnia. Album ukazywał się, wczoraj była rocznica, 10 października roku 69. To ta płyta z niesamowitą okładką przedstawiającą krzyczącego człowieka autorstwa Barry'ego Godbera, która to okładka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych obok Dark Side of the Moon czy białego albumu. A muzyka? No sami państwo wiedzą. Wielka sprawa.

0: Faint i Linkin Park, czyli historia już z XXI wieku. A za moment będziemy wspominać rok 92, pewien album, który święcił wtedy naprawdę wielkie triumfy. Ale najpierw jeszcze dalsza podróż do lat 80. Posłamy Toto i ich Afryki.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie
4: ja bym
3: rycie.
4: Poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciu linii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
5: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
4: To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicz.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
15: Play. Rozwiązania dla biznesu.

0: Inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.
7: Hi, how's it going? We're called Muse.
8: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
9: My name is Trey and I play bass.
10: My name is Wolf. I play the drums in

0: Gdyby ktoś chciał zapytać, ile zostało czasu z pierwszej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego kultowego spotkania, to mogę odpowiedzieć tytułem piosenki Lady Punk. Mniej niż zero. Za moment 15, za moment druga godzina, w trakcie której będzie na przykład opowieść o Gasach. Wspomnimy sobie zespół U2, ale pierwsi pojawią się goście z Australii. In Excess.
1: Reklama.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Reklama.

Piosenkę, którą w oryginale napisał Billy Joel, a oni porobili ją po swojemu, zmieniając tekst, tak by był bardziej aktualny w obecnych czasach. Zespół Fall Out Boy. A teraz Ozzy. Ale nie on był bohaterem moich piątkowych wspomnień. Znaczy był trochę, ale nie w roli głównej, tylko w roli męża tej, która miała urodziny. Sharon, jego żona. Gdyby nie ona, tego pana by nie było. I nie byłoby też tej piosenki, bo przecież Dreamer, napisane dla dzieci, bez Sharon by tych dzieci i tej piosenki nie było. Więc raz jeszcze, pani Sharon, za wszystko serdecznie dziękujemy. Dreamer.

Blenders i ciąg. A teraz jest takie powiedzenie, by nie zaglądać nikomu do łóżka, ale ja to teraz zrobię, ale to łóżko muzyka, więc jestem trochę usprawiedliwiony. Slash romansował z wieloma kobietami, m.in. z aktorkami porno, Christy Canyon czy Savannah. Romansował z Pamelą Anderson, Bobby Brown, spotykał się z Melissa Fisher, Pamelą Manning, Michelle Young, Monique Lewis, Salon McLachlan, Sandrą Scream, no i mogłem tutaj jeszcze wymieniać i wymieniać. Aż dochodzimy do poznanej w styczniu roku 90 niejakiej Renée Saran, którą poślubił 10 października roku 92. I miałby wczoraj rocznicę ślubu, gdyby nie to, że nawet w momencie, gdy planował z nią ślub, w międzyczasie spotykał się jeszcze z innymi kobietami, między innymi z Perlą Ferrar, która potem została jego drugą żoną. Więc w sumie żadna rocznica dla niego chyba nie jest jakoś szczególnie istotna. Welcome to the jungle.

0: Alanis Morissette i Ironic, fragment płyty Jagged Little Pill, o której trochę mówiłem w kończącym się tygodniu w kontekście tego, jak wielką zrobiła ta Kanadyjka karierę po jej wydaniu. No i w ogóle jakie wyniki sprzedażowe miała ta płyta. To jest niepojęte. Do dziś kupionych 33 miliony egzemplarzy i sama Alanis z tym albumem 12 tygodni, nie z rzędu, tylko w różnych tygodniach, była na pierwszym miejscu sprzedażowym na największym muzycznym rynku, czyli w USA. Pani Alanis, dziękujemy za wszystko. A przed nami ci, którzy płyt być może sprzedali więcej, ale czy któraś z nich w Ameryce miała taką liczbę sprzedaży jak Alanis? Szczerze mówiąc, wątpię. Money Talks, AC/DC za chwilę.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
2: Taka trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
4: This is Anthony Kiedis of
5: the Red Hot Chili Peppers.
4: And Flea, inviting you to Keep It Tuned.
6: Right here!

od Chili Peppers w esce Rock. Wrócimy teraz do roku 2001. Pamiętacie, jaki był internet w Polsce 25 lat temu? Chodzi mi oczywiście o szybkość. Nadal mieliśmy wdzwanianie na zwykłej linii telefonicznej, ale pojawiły się już usługi sieciowe. Takie jak na przykład jak Neostrada. No i początkowo, z tego co pamiętam, w 2001 roku ta Neostrada osiągała prędkość zawrotną 256 kilobitów na sekundę. No, że tak powiem, nie urywało. No i w takich okolicznościach przyrody te 25 lat temu ktoś w Polsce mógł oglądać oczywiście w internecie koncert z trasy Elevation w South Bend w stanie Indiana, który YouTube pokazywali na swojej stronie youtube.com dokładnie 25 lat temu.

0: what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Hedonizm z Kankanansi. Półmetek niedzielnych kultowych historii właśnie ma miejsce w tym momencie, bo za moment na zegarku już prawie 16. Pan Jaro zostaje jeszcze z Państwem tutaj do 18, a razem ze mną grupa Hej. A Ty za moment.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Reklama.

Cedar. Ich historia jest dowodem na to, że można oczywiście mieć wielką karierę, a mieli taką werpę, ale żeby zrobić światowy sukces, trzeba być jednym z miejsc, które można nazwać stolicą muzyki. Czyli niech to będzie Ameryka, ogólnie pojęta, czy to zachodnie, czy wschodnie wybrzeże, czy Londyn. Oni wybrali Amerykę. No i tam się wszystko na dobre rozkręciło. A skoro już jesteśmy w Ameryce, to z Ameryki pochodzi zespół, który zagra dla Państwa teraz numer Higher. Creed.

Freed Us Down, wersja rock. A teraz zespół The Cure, których historia zaczęła się w styczniu roku 76, a więc ma już ponad 50 lat. To był czas, gdy nasilony był ruch punkowy, no i właśnie wtedy w miejscowości Crowley Robert Smith razem z trójką szkolnych kolegów w sali kościoła St. Edwards odbyli pierwszą próbę. Nazywali się wtedy Ballist i grali głównie covery Hendrixa, Bowiego, a także występowali na lokalnych festiwalach czy szkolnych tanecznych wieczorkach. Rolę wokalisty, co ciekawe, nie pełnił wtedy Robert Smith, tylko ktoś inny. Rok później Malice zmienił się w Easy Cure, no i panowie, czy też jeszcze chłopcy, mocno ukierunkowali się na muzykę punkową. A potem był kontrakt z wytwórnią Ariola Hansa. W ramach zaliczki dostali pieniądze na zakup profesjonalnego sprzętu. No i zaczęli dawać regularne koncerty. No i potem wzięli udział w kilku sesjach nagraniowych dla tej wytwórni, z którą podpisali kontrakt. Pierwsza z tych sesji miała miejsce dokładnie 49 lat temu. Można kupić ją na rzadkich, nieoficjalnych winylach za tryliardy funtów. Gdyby nie ona, nie byłoby późniejszych historii i przebojów takich jak ten. Boys Don't Cry.

0: Go In Under, zespół dowodzony przez Emily, która w grudniu 13, to taka data, której nigdy człowiek mieszkający w Polsce nie zapomni, będzie miała swoje 45. urodziny. Tak, ona urodziła się dokładnie w dniu, w którym generał Jaruzelski zabrał dzieciom teleranek. Evanescence skończyli, a zaraz zaczną Måneskin.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Ale korab.
3: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
4: Właśnie strzela, tak?
3: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpalnika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalne dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
11: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
11: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.
17: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
18: This is Robert Trujillo from Metallica.
19: This is Bono here. Stay tuned.

A teraz wędrujemy do roku 2005, choć ta historia ma swój początek jeszcze wcześniej, w latach, gdy samochodem, o którym będę mówić, jeździł sam Freddie Mercury. 21 lat temu Srebrzysty Cień, tak nazywał się Rolls-Royce, który był jego własnością, został wystawiony na aukcję przez jego siostrę Kashmirę, która ten samochód odziedziczyła. Samochód wystawiony nawet z pudełkiem chusteczek higienicznych, które miał pozostawić w samochodzie sam Freddy. No i tam podobno po już finale aukcji wydawało się, że samochód sprzedano nieznanemu rosyjskiemu biznesmenowi za nieco ponad 74 tysiące funtów. Cena, przyznaję, dość mizerna jak na tak kultowe auto. Ale potem szybko okazało się, że to nie rosyjski biznesmen, a ukraiński piosenkarz Andrii Danyłko, znany pod pseudonimem Wierka Serdiuszka, sprawił sobie ten samochód. Mogą Państwo pamiętać, legendarny już chyba występ na Eurowizji w roku 2007. Ciekawe, co się teraz dzieje z tym autem, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Ukrainie. We will rock you, Queen.

0: pokusie wizyty Led Zeppelin na Islandii, która to wizyta mogła nie dojść do skutku z powodu strajku. Ale już Państwu opowiadałem w tym tygodniu, jak to uczniowie zorganizowali szybko szale, by przywitać swoich ulubieńców. I w kilka dni po tym, jak Led Zeppelin na tej Islandii byli, piosenka była już gotowa i została zagrana dosłownie kilka dni później na jednym z koncertów w Wielkiej Brytanii. Immigrant Song. 17, a więc ostatnia godzina przed nami dzisiejszego spotkania. Pierwszą piosenką, którą Państwo usłyszą za moment, będzie komiksowa piosenka, znaczy komiksowa, źle powiedziałem, rysunkowo-bajkowa. Załoga G.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

I Wanna Know, Arctic Monkeys. I oburzyli się Państwo trochę na mnie po tym, jak w tym tygodniu skrytykowałem trochę odejście zespołu od indyrykowych korzeni, no ale takie jest moje zdanie. Państwo oczywiście mogą mieć inne. Za moment, biorąc pod uwagę czas, w jakim ostatnio wydawali nowe albumy, powinno coś się okazać w temacie nowego materiału i jestem ciekaw, czy z tej drogi, w którą ruszyli, z tej drogi zawrócą, czy też będą dalej podróżować coraz dalej od indie rocka. Ciekawe, w jakim miejscu byłby, gdyby żył człowiek, który nazywany jest mistrzem gitary, choć tak naprawdę nie zdążył na niej zbyt długo pograć. Ciekawe, jak grałby dzisiaj, gdyby żył po 80-tce pan Jimi Hendrix.

Just a Girl, no doubt, w SC Rock. 17 lat temu Ronnie Wood rozwodził się z żoną Joe po 24 latach małżeństwa. Sąd udzielił na wniosek Joe rozwodu, gdy Wood przyznał się do zdrady małżeńskiej. To był czas, gdy gitarzysta The Rolling Stones zaczął spotykać się z 20-letnią wtedy Jekateriną Iwanową. No, kościół spadł z deszczu pod rynnę, mówili ci, którzy znali temat, bo zakochał się w kelnerce, ponoć dość nerwowej pannie. Ten związek muzyka z panią kolnerką był od początku bardzo burzliwy, bo tam awantura, gniła awanturę, a pewnego dnia dziewczyna nawet zagroziła, że odbierze sobie życie. Zabije się, znajdziesz mnie martwą, miał krzyczeć, a wzburzony Ronnie miał ją przekląć i kazał jej się wynosić z domu. Hałas był nie do zniesienia. Krzyczyli na siebie tak głośno, że nic dziwnego, że wezwano policję, opowiadał brytyjskiej prasie świadek wydarzeń. Rok później, po rozwodzie, Ronnie był bez żony, no i bez kochanki. A teraz to wiadomo, ojciec bliźniaków i porządny gościu. Na starość zmądrzało mu się.

0: Pamiętam koncert, który dawali w Lublinie i mówiłem sobie wtedy, że na nich jeszcze przyjdzie pora, jeszcze długo pograją młodzi, to w końcu ludzie i będzie okazja się spotkać. I nie pojechałem na występ The Cranberries. Więc gdyby Państwo słyszeli coś o jakimś koncercie, który może Was interesować, to nie odkładajcie spotkania z jakimś artystą na później, bo może nie być już kolejnych okazji. Strachy na Lachy za moment. Westerok.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC-Rock.
2: W zalewie internetowych artykułów i analiz trudno jest właściwie wyłuskać wiarygodną informację. Czym tak naprawdę jest narcyzm i dlaczego stał się kolokwialną diagnozą oraz zwyczajną obelgą?
3: Każdy ma swoje różne zachowania i ktoś może przejawiać takie zachowania, które rzeczywiście są bardzo narcystyczne, ale ma też pewnie inne cechy, które sprawiają, że jest złożoną osobą. Odejście od takiej prostej łatki daje nam więcej zrozumienia i siebie, i drugiej osoby.
2: Mówi psycholog profesor Marcin Zajenkowski.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Reklama.

Red Hot Chili Peppers, West Rock. A teraz rok 97 i miejscowość Greensboro w północnej Karolinie, gdzie na trasie byli dokładnie 29 lat temu Motley Crue. Doszło tam wtedy do spięcia muzyków z ochroniarzem. Gościu, czyli ochroniarz, miał być zdecydowanie nieprzyjemny dla fanów, tak bardzo, że słynący z ciętego języka i gorącego temperamentu basista Nicky Six nie wytrzymał. Są filmy, na których słychać, jak mówi, że nie będą grać więcej piosenek, a do człowieka, który był ochroniarzem o ciemnej karnacji, powiedział, że jest wielkim, czarnym mężczyzną i czuje się całkiem dobrze, że bije małą dziewczynkę. Potem padły brzydkie słowa jego matce i co ma sobie zrobić ochroniarz. A na koniec Nicky Six miał nalać mu drinka na głowę. A kiedy ochroniarz postanowił odpowiedzieć na agresję, to do kolegi przyłączył się Tommy Lee i kilkunastu fanów zespołu. Muzyków aresztowano. Tommy Lee wyszedł za kaucją $5000. 29 lat temu. Nieźle się wtedy bawili panowie z Motley Crue.

0: Try Not To Love You zespołu Nickelback na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo to już za moment godzina 18. I panie uprzejmie dziękuję. Zapomniałem zachęcać państwa do tego, by cały czas wypełniać wnioski formalne na naszej stronie internetowej, jeśli oczywiście państwo chcą zobaczyć się z nami na naszych 22 urodzinach. No to chociaż na koniec przypomnę, a w zasadzie przypomni zaraz państwu pewien dźwięk. Ja już mówię do usłyszenia. Do jutra.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. 22 października w warszawskiej Progresji na urodzinowym koncercie SK Rock zagrają Tribute Band, 4 Szmery oraz gwiazda wieczoru Happy Set. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Najlepsze historie zgarną zaproszenia na ten wyjątkowy rockowy wieczór. Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge.
11: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You. Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, którą zaprosiłam do dzisiejszego spotkania, jest już w naszym radiowym studiu, ale jeszcze jej nie przedstawię. Dajcie mi proszę jeszcze moment, dlatego że chciałabym zacząć od zacytowania fragmentu książki, która stała się pewnym przyczynkiem i będzie osią naszej rozmowy. Cóż, ktoś mógłby mi zarzucić, że ja tej książki nie przeczytałam, dlatego że to są słowa z jej samego początku. Temat czy zjawisko, później pewnie doprecyzujemy słownictwo, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, pojawiło się na styku potrzeby bycia uznanym, a lękiem przed odrzuceniem. Termin narcyzm od czasu Freuda wyewoluował i zrobił ogromną karierę. Czy taką karierę pozytywną, czy nie do końca? O tym także będziemy rozmawiać. On stał się bardzo łatwo obelgą, a także taką kolokwialną diagnozą. To także jest cytat z tego wstępu. No i właśnie o tym narcyzmie, narcyzach będziemy dzisiaj rozmawiać. Powiedziałam to już jeszcze zanim włączyliśmy nagrywanie, że to spotkanie zorganizowałam trochę ze złości. Ze złości, która ze mnie narastała wraz z kolejnymi rozmowami, które się tutaj w drogowskazach odbywały, wraz z tym, jak obserwowałam, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale także w internecie ogólnie, ze złością na tę łatwość, z jaką etykietujemy ludzi, przyklejamy łatki, narcyza ostatnio szczególnie często, w sposób moim zdaniem, to jest moja teza, którą ja tutaj rzucam na stół, ale mam też gotowość, żeby usłyszeć, że ona nie ma z rzeczywistością nic wspólnego, ze zbyt dużą łatwością. I moje pytanie będę kierowała dzisiaj do pana profesora Marcina Zajenkowskiego z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor jest także noblistą, jest laureatem IG Nobla. Mam nadzieję, że o tym także porozmawiamy, bo ten Nobel został przyznany właśnie za badania związane z narcyzmem. Panie profesorze, dziękuję, że pan przyjął zaproszenie, że trochę zmierzy się pan z tymi moimi różnymi obawami, z obserwacjami, ale przede wszystkim, że zgodził się pan opowiedzieć o książce, pod tytułem Narcyz w każdym z nas. Pod tytuł Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Zacznę z grubej rury, ale to znowu jest wynik lektury tego, że ja tę książkę przeczytałam. Czy pan jest narcyzem?
2: To jest oczywiście przewrotne pytanie, ale w jakimś sensie myślę, że mogę odpowiedzieć na nie tak. Tak jak i każdy z nas, bo w książce przedstawiam narcyzm jako cechę osobowości, czyli cechę, która opisuje każdego i każdą z nas. Każdy z nas może gdzieś być ulokowany na spektrum tej cechy, od niskiego nasilenia po wysokie czy średnie, ale gdzieś tam możemy się ulokować.
1: Dodam, że miałam też wersję alternatywną, bo chciałam zapytać, czy ja jestem narcyzem, właśnie dlatego, żeby podkreślić, że z książki możemy się dowiedzieć, że no, w mniejszym lub większym nasileniu u każdego to się pojawia, ale tu już jesteśmy przy pierwszym, wydaje mi się, ważnym rozgałęzieniu. Mianowicie, czy my mówimy o cesze, czy o zaburzeniu? Bo wrócę do początku, do wstępu, który zrobiłam, do tej mojej złości. No przede wszystkim się mówi o narcyzmie jako o zaburzeniu, że to są te okropne osoby, które robią te okropne rzeczy, których my tak okropnie nie lubimy.
2: Kilka myśli mam tutaj, bo po pierwsze w ogóle użycie tego słowa narcyz też jest w psychologii nie do końca oddaje to, co, jak my to patrzymy na to. Bo narcyz to jest taka etykieta, która wiele już zamyka. Narcyzm z kolei to jest pewne zjawisko, które możemy pewne cechy przejawiać z tego zjawiska, więc narcyzm jest takim mniej etykietującym określeniem. Więc ja wolę mówić osoby narcystyczne, osoby posiadające wysokie nasilenie narcyzmu. To też sprawia, że nie patrzymy na to tak bardzo kategorycznie, że ktoś ma lub nie ma tego. To co pani pyta na temat zaburzenia narcystycznego, rzeczywiście mamy takie zjawisko, które jest częścią zaburzeń osobowości i nazywamy je właśnie narcystycznym zaburzeniem osobowości. Ono jest dosyć stare już, jak na psychologię, ma ponad 100 lat w ogóle tradycji badań. Natomiast zaburzenie to jest taka skrajna forma narcyzmu, bo narcyzm może być właśnie też cechą, o której już wspomniałem, czyli czymś, co opisuje każdą czy każdego z nas i właśnie dopiero jakieś takie bardzo silne nasilenie tej cechy może utrudniać funkcjonowanie i może być określane jako zaburzenie właśnie.
1: Tych rozgałęzień będzie dzisiaj więcej, bo można mówić o tym narcyzmie w przynajmniej dwóch rozumieniach. Pod kątem wielkości i pod kątem wrażliwości. Zanim powiemy o tym, to czy to nasze najprostsze skojarzenie? Osoba narcystyczna to jest ta, która permanentnie szuka poklasku, szuka uznania, ta, która sytuuje się jako najważniejsza, jako ta osoba naj. Czy to jest słuszne skojarzenie, czy to jest dobry punkt wyjścia, czy z kolei zbyt duże uproszczenie?
2: Nie, myślę, że to jest dobry punkt wyjścia i jakbyśmy sobie zamknęli oczy i tak pomyśleli, osoba narcystyczna, to pewnie ktoś taki by nam przyszedł do głowy. Czyli osoba, która się popisuje, można powiedzieć, której wszędzie pełno, która trochę dominuje w przestrzeni takiej społecznej. Osoba, która szuka poklasku, podziwu, która przyciąga uwagę. To jest taka prototypowa osoba, o której myślimy, jeżeli myślimy o sobie narcystycznej. Może dla precyzji jeszcze dodam do tego, że po 100 latach myślenia o tym koncepcie, ostatnio stworzono taką definicję w psychologii, czym w ogóle jest narcyzm, co jest istotą narcyzmu. I istotą narcyzmu jest nadmierne skupienie się na sobie i postawa roszczeniowa. Nadmierne skupienie się na sobie, czyli w ogóle każdy z nas lubi skupiać się na sobie, natomiast w narcyzmie jest to przesunięte do granic możliwości, takie bardzo skrajne odnoszenie wszystkiego do siebie i postawa roszczeniowa, czyli takie myślenie, że mi należy się więcej niż innym z tego powodu, że to właśnie ja. I to jest trzon. Natomiast ten trzon narcystyczny może się realizować na różne sposoby. I taki prototypowy właśnie to jest ten wielkościowy. Ten, który pewnie nam właśnie przychodzi do głowy jako ten najbardziej oczywisty. Ale w psychologii właściwie też już od dawna rozróżnia się też taki drugi wymiar narcyzmu, który nazwano wrażliwym, nadwrażliwym narcyzmem, który jest bardziej wycofany i skryty.
1: Skrytość, wycofanie nie kojarzy się w takim szerokim, bardzo dostępnym wyobrażeniu z osobą narcystyczną. O ile pierwszy wariant, o który pan mówił, wydaje mi się, że no zaryzykuje, że kojarzymy czy z popkultury, czy z kultury w ogóle, czy też z własnego otoczenia, to ta druga opcja, ta druga możliwość, wydaje mi się, że wymaga nawet nie doprecyzowania, co szerszego opisania.
2: Rzeczywiście to jest osoba, której nie widać tak na pierwszy rzut oka. To jest osoba, której byśmy mogli nawet nie pomyśleli, że ona może być narcystyczna. Natomiast kluczowe jest to, że to jest osoba, która jest bardzo skupiona na sobie i tak jak ta nazwa wskazuje, jest przewrażliwiona na swoim punkcie. To znaczy myśli o sobie wielkościowo, że jest predysponowana do wielkich rzeczy, do wielkich osiągnięć, natomiast z jakichś powodów nie jest w stanie tego osiągnąć i nie ma pewnej takiej siły w swojej osobowości, żeby to pokazać. I czuje się taka niedoceniona. To jest jakby kluczowa rzecz, że ta wielkościowa osoba po prostu się popisuje, pokazuje swoją wspaniałość, natomiast ta osoba narcystyczna wrażliwie, w taki wrażliwy sposób, ma poczucie, że świat jej nie docenia. Że ona jest wielka, wspaniała, natomiast ludzie z jakiegoś powodu nie chcą jej uznać, czy nie dostrzegają jej wielkości. Wiem, że tak może sucho mówić teoretycznie, więc ja czasami staram się szukać jakichś przykładów najlepiej fikcyjnych.
1: W książce padają bardzo niefikcyjne przykłady i tutaj zachęcam, odsyłam do lektury wszystkie osoby, które śledzą chociażby politykę międzynarodową, bo myślę, że można się trochę zdziwić, czytając, jakie przykłady pan podaje.
2: Aczkolwiek zawsze staram się mówić o tym, że to są pewne przykłady zachowań i my nie wiemy, jakie są te osoby, natomiast pewne ich zachowania pasują do tych opisów narcyzmu. Natomiast ja wolałbym trzymać się takich przykładów bardziej fikcyjnych, żeby nie diagnozować nikogo.
1: Ja też celowo ich nie przywołałam. Drogowskazy z założenia są apolityczne, więc żadnych polityków nie przywołuję. Także bardzo jestem ciekawa tych fikcyjnych. Zwracam uwagę, z jak dużą ostrożnością pan mówi, mimo bycia ekspertem, naukowcem, badaczem i to docenianym, jak ostrożnie pan mówi, żeby różnych etykiet uproszczeń uniknąć. I myślę, że właśnie taki sposób mówienia, zwłaszcza w kontekście czyjejś konstrukcji psychicznej, warto, żebyśmy wszyscy sobie przyswoili.
2: Szukając takich przykładów bardziej, powiedzmy, z popkultury, ale fikcyjnych, to przychodzi mi do głowy Joker, ale Joker z tego filmu z 2019 roku, film poświęcony tylko temu bohaterowi. Ja myślę, że tam jest więcej trudności, których on doświadczał, ale jakiś rys tego narcyzmu wrażliwego gdzieś w nim też dostrzegam. On był właśnie dosyć wycofany. Jakbyśmy tak popatrzyli na niego z boku, to tam nie było takiej chęci oczywistej popisywania się. Natomiast on miał dużo fantazji na temat siebie, że jest wspaniałym komikiem. Miał też takie urojenia, na przykład, że postać z telewizji jest jego ojcem. Na co dzień wykonywał taki zawód klauna, którym gardził. I gardził tymi innymi ludźmi, z którymi pracował. Bo miał poczucie, że jest predysponowany do czegoś większego, a musi robić coś takiego, co no, nie dorasta do jego talentu. No ale niestety musiał to robić. I to myślę, że dobrze pokazuje ten mechanizm w tym narcyzmie wrażliwym, że jest takie zranienie związane z tą swoją wielkościowością, którego nie da się w jakiś sposób pokazać i spycha tę osobę w taką przestrzeń wycofania właśnie i pielęgnowania tej swojej urazy.
1: Kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, próbowałam także wypisać sobie różne cechy, czy nawet hasła, pojęcia, które jakoś wokół osób narcystycznych krążą, które nam się z nimi kojarzą, które być może czasem jesteśmy w stanie u nich wskazać. Pan już o tej roszczeniowości powiedział. To, co też się pojawia i co może przychodzić do głowy, to jest lęk. Że w tych osobach, mimo pewności, zwłaszcza przy tym wariancie wielkościowym, której wydaje się, że jest bardzo dużo, to wszystko jest podszyte lękiem.
2: Tak, to jest też dobry trop i wielu badaczy zwraca uwagę na to, że być może w ogóle u podłoża całego narcyzmu leży lęk, a właściwie jeszcze można powiedzieć inna emocja, wstyd. Wstyd to w ogóle też jak zacząłem badać tę emocję, to jest bardzo ciekawe, to jest emocja, która po polsku to słowo ma różne odcienie. Po angielsku mówimy na przykład czasami zakłopotanie, ale wstyd definiuje się w psychologii jako ta główna emocja związana ze wstydem, jako uderzenie czy podważenie globalnej samooceny człowieka. To mówi się, że w narcyzmie może właśnie jakby być u podłoża, napędzać cały narcyzm, żeby przykryć z lęku przed tym wstydem, doświadczeniem wstydu, zakłada się taką maskę po to, żeby radzić sobie no, ze światem. Czasami podaję taki przykład z filmu Człowiek z blizną. To jest film z Alem Pacino, w którym myślę, że dobrze pokazuje takie działanie właśnie, tak jak pani powiedziała, w lęku przy pewnej masce. W tym filmie Al Pacino gra takiego imigranta, który przybywa z Kuby na Florydę i trafia do takiego świata gangsterskiego. No i ma dwie drogi. Pierwsza droga jest taka, że się podda temu i być może szybko zginie, bo będzie musiał jakby słuchać innych i być podwładnym. Albo druga opcja, którą on wybiera, przybrać pewną taką arogancką maskę. Czyli grać wyżej niż to jest w rzeczywistości, niż ma zasoby. I ja myślę, że to bardzo dobrze obrazuje właśnie ten narcyzm wielkościowy. Czyli taka maska arogancji, za którą jest lęk i pustka. Czyli gram bardzo wysoko, bo boję się, że jeżeli się odsłonię, to w tym przykładzie akurat stracę życie, ale może być taki lęk właśnie przed wstydem, przed tym, że się odsłonię, że pokażę swoją słabość i że to może być dla mnie bolesne.
1: Myślę, że tych cech, zachowań i właściwości jest o wiele więcej i mam nadzieję, że uda nam się o nich porozmawiać w kolejnych częściach naszej rozmowy, a to dlatego, że dzisiaj zaproszenie do drogowskazów przyjął pan profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Narcyz w każdym z nas, skąd się biorą zachowania narcystyczne. O cechach i osobach narcystycznych dzisiaj rozmawiamy. Przed nami jeszcze dwie części tego spotkania. Mam nadzieję, że w kolejnych częściach skupimy się trochę bardziej na relacjach, na tym, jak osoby narcystyczne w te relacje wchodzą, jak w nich funkcjonują, z czym się mierzą, a także z czym mierzą się ich partnerzy i partnerki. Rozmowa jest ciekawa, a będzie tylko lepiej, dlatego zachęcam was do tego, żeby zostać z nami, zostać z drogowskazami. No i mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami już po raz drugi. Po raz drugi też przedstawię gościa dzisiejszego spotkania, bo zaproszenie do dzisiejszych drogowskazów przyjął pan profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Jestem po lekturze książki Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? I to właśnie ona jest osią i podstawą naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej części dzięki pana wiedzy udało nam się trochę przybliżyć to, w jaki sposób osoby narcystyczne funkcjonują, co jest podstawą tego, że one zachowują się w taki, a nie inny sposób. Miałam też wrażenie, że kiedy rozmawialiśmy, pojawiał się w wielu wątkach temat narastania, że te emocje, że te potrzeby, że te obawy, że one narastają i ten balon rośnie. I tutaj pojawia się gama określeń czy wątków, które są związane z tym, co się dzieje, kiedy ta złość, kiedy ta wściekłość jest zbyt wielka, kiedy dochodzi do obrony narcystycznej.
2: Mm-hmm. Może powiedzmy sobie tak, że...
1: Chyba, że proszę mnie poprawić, jeżeli ja tą obronę błędnie łączę właśnie z tym, że czegoś w pewnym momencie jest za dużo i być może w czyimś doświadczeniu pojawia się taki zamach na to, co on sobie zbudował, na to, jak siebie widzi.
2: To bardzo dobre określenie. W ogóle dynamika, zwłaszcza w tym narcyzmie wielkościowym, jest taka opisywana przez badaczy, że generalnie osoby o wysokim poziomie narcyzmu dążą do tego, żeby jak najbardziej potwierdzać swój wielkościowy obraz. I to w ogóle jest ciekawe, że oni szukają tylko informacji, taki filtr mają w głowie, że szukają informacji, które tylko to potwierdzą. Moją wielkościowość, to, że jestem najbardziej inteligentny, najlepszy, najwspanialszą osobą i tak dalej. Wszystkie inne informacje będą ignorowane. Czyli jeżeli ktoś przedstawi jakieś krytyczne informacje, to starają się je filtrować. I w momencie, w którym świat wokół nich to potwierdza, czyli inni ludzie im przyklaskują, to wszystko jest w porządku i właściwie możemy w ogóle tego narcyzmu nie zobaczyć. Stąd też w ogóle mówi się, że w relacjach pierwsze wrażenie jest znakomite osób narcystycznych, ponieważ oni są czarujący.
1: Charyzma tutaj się chyba kłania.
2: Tak, to jest taki element charyzmy, bym powiedział, który przyciąga, który jest energetyczny, który jest uwodzący. Natomiast moment, w którym inni ludzie nie zgadzają się z tą osobą, to jest ten moment krytyczny. To nie musi być jakaś jawna krytyka, to czasami oczywiście, jeżeli się bardzo nie zgadzamy z osobą narcystyczną, to jest oczywiste, ale czasami to może być zwykłe inne zdanie na jakiś temat, to już jest element, który osoby narcystyczne ciężko znieść.
1: Czyli to nie musi dotyczyć ich samych, tylko rozmawiamy o kwestiach światopoglądowych, rozmawiamy, nie wiem, o książce, o filmie i nawet tutaj już może się pojawić jak ogromny zgrzyt?
2: Tak, dokładnie. Czyli mogę powiedzieć, że mi się podobał ten film, a osoba narcystyczna może mieć inne zdanie na ten temat i to już jest jakiś problem. W ogóle niezgoda, niezgodność, to, że ktoś ma inny pogląd na coś, już jest pewnym takim elementem, który też z moich badań wynika, że biorą to do siebie, że to jest jakby atak trochę. Ktoś myśli inaczej. I oczywiście w momencie, w którym ktoś jawnie się z nami nie zgadza z taką osobą narcystyczną, to już jest bardzo duży poziom zagrożenia. Dlatego, że w tym momencie ktoś podważa, dla osób narcystycznych to jest takie myślenie, ktoś podważa moje zdanie, ktoś podważa w ogóle mój cały obraz, który sobie zbudowałem, tak, mojej wspaniałości, więc tam nie ma przestrzeni na jakąkolwiek krytykę, na jakiekolwiek informacje negatywne. W książce daję też taki przykład, myślę, że on jest, dobrze to obrazuje, fragment z serialu Czernobyl, opisujący katastrofę w Czernobylu. I tam jest taki moment, w którym szef zmiany, na której wystąpił wybuch reaktora, dostaje informację od swojej załogi, że coś jest nie tak z tym reaktorem. Natomiast on tam przyszedł, powiedział, że ma być dzisiaj przeprowadzony test tego reaktora i nic go nie interesuje. Co oni mu przynoszą jakieś dane na kartkach, on je po prostu wyrzuca. Taki mobbingujący szef, prawda? Idealny przykład. Czyli żadnych informacji sprzecznych z jego widzeniem, z jego perspektywą nie jest w stanie przyjąć, nawet za cenę doprowadzenia do katastrofy. Więc to jest ta siła też tego odrzucania wszelkich negatywnych informacji.
1: Powiedział pan o mobbingującym szefie i rzeczywiście tutaj ten przykład świetnie to obrazuje. Natomiast myśląc o relacjach, często myślimy o tych relacjach niekoniecznie zawodowych, niekoniecznie koleżeńskich, a o tych najbliższych, romantycznych, nazwijmy to już domowych. I tutaj być może trochę wykaże się naiwnością, takim naiwnym myśleniem, ale no stwórzmy sobie jakąś bazę. Wydaje się, że ta osoba najbliższa, ta, z którą tworzymy związek, relację romantyczną, to jest osoba, przy której czujemy się swobodnie, przy której czujemy się bezpiecznie, przy której nie udajemy, przy której nie gramy, z którą jesteśmy szczerzy. Zastanawiam się, jak takie osoby, o których wcześniej rozmawialiśmy, jak one funkcjonują, jak ta dynamika relacji wygląda, bo mam wrażenie, że utrzymywanie, bronienie siebie, bronienie tego własnego wyobrażenia siebie pochłania jakieś gigantyczne zasoby energetyczne.
2: Tak, i w relacjach jest podobnie, takich romantycznych, czyli pierwsze wrażenie w ogóle jest bardzo dobre. Często potrzeba czasu, w którym wyjdzie ta druga strona, a ta druga strona, czyli ta konfliktowa, ta strona, w której wszelka niezgoda jest traktowana jako atak, to wymaga czasu, zanim ta część wyjdzie, prawda? Bo czasami jak, nie wiem, spotykamy się z kimś na kilka pierwszych randek na przykład i tak dalej, to tego nie widać. Dopiero w jakimś momencie dłuższego spotykania się to może wyjść.
1: Tu się pojawiają te słynne red flagi.
2: Tak, tak. I jest taki moment, w którym właśnie zaczyna wychodzić ta druga część, ale on też, myślę, że nie jest tak szybko widoczny, ponieważ osoby narcystyczne mają dużo strategii kamuflowania tego i technik, które będą próbowały na przykład wzbudzać poczucie winy w drugiej osobie, czyli wszelkie takie problematyczne kwestie będą potrafiły też manipulować tym. Wymaga to dużo czasu, zanim się to zobaczy. To, co jest ciekawe, to to, że osoby o wysokim poziomie narcyzmu mają tendencję do wybierania osób również narcystycznych. I to jest ciekawe, bo
1: szukają osób perfekcyjnych.
2: Tak. W ogóle w psychologii to jest taki efekt doboru na zasadzie podobieństwa. Ludzie mają tendencję do dobierania się na zasadzie podobieństw. I to pod względem wszelkich możliwych cech. To znaczy, wiadomo, od takich fizycznych po poglądy, ale też nawet i takie cechy, które byśmy powiedzieli nawet aspołeczne. I tak samo jest z narcyzmem, czyli osoby narcystyczne często szukają osób narcystycznych. Dlaczego? Jedna z teorii mówi coś takiego, że oni szukają takich osób, które są perfekcyjne, tak jak pani powiedziała, i nie szukają bliskości. Tylko są, powiedzmy, doskonałe w jakimś sensie zewnętrznym, można powiedzieć. Często to są poszukiwania takiego trofeum, pod względem, nie wiem, atrakcyjności, statusu społecznego, pieniędzy, bycia celebrytą, czy w ogóle kimś, kto dla nas się wydaje taki wspaniały, to często właśnie te osoby szukają też takiej osoby, takiego trofeum nawzajem.
1: Bardzo zatrzymało mnie, jakoś tak zaniepokoiło, jak pan powiedział, że to są osoby, które nie szukają bliskości, bo to już jest oczywiście bardzo ocenne z mojej strony i być może powinnam się od tego powstrzymać, że takie relacje, związki bez bliskości są, muszą być czymś takim pustym po prostu. Jak jest z tą bliskością?
2: To jest w ogóle ciekawe. Też zastanawiałem się nad tym, tak jak pani zacytowała wstęp do naszej książki, to staram się w tej książce odnosić to do siebie też, do różnych własnych zachowań, że w ogóle ludzie boją się bliskości. To znaczy, bliskość mi się kojarzy też z tym, że trzeba się trochę odsłonić. Mhm. Być w pewnej wrażliwości wobec drugiej osoby. To znaczy, odsłonić swoje, jak to się mówi, takie miękkie podbrzusze trochę. To wtedy jest taka prawdziwa bliskość, w której no, pokazujemy siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. I to może wzbudzać lęk, ponieważ możemy być wtedy zranieni, prawda? I myślę, że w narcyzmie to musi być bardzo silny mechanizm. To dotyczy pewnie każdego i każdą z nas, takie doświadczenia, takiego lęku odsłaniania się, ale w narcyzmie wydaje mi się, że to może być bardzo silna tendencja z obawy przed właśnie może tym wstydem, może lękiem przed odrzuceniem i lepiej grać, przybierać taką maskę arogancji, czy twardziela, czy takiej osoby, która będzie w bardziej takiej powierzchownej relacji, niż takim odsłonięciu się przed drugą osobą, w której narażamy się na zranienie.
1: przyszło mi to do głowy teraz, być może jest to pytanie, które powinnam była zadać na samym początku tej rozmowy. Na ile to, o czym rozmawiamy, te przede wszystkim motywacje, na ile one są świadome czy uświadomione? Myślę, że łatwo można znów myśleć, że to są osoby wyrachowane, które świadomie manipulują, które uprzedmiotawiają osoby, z którymi w te relacje wchodzą. Dlatego też myślę, że warto się nad tym zastanowić, czy to są świadome działania, czy to jest coś, co jest trochę poza nami, po prostu schemat działania, który mamy.
2: Trudno właściwie odpowiedzieć na to dobrze, na to pytanie, bo myślę, że mogą tu być różne mechanizmy. Z jednej strony wydaje mi się, że osoby o wysokim, bardzo wysokim poziomie narcyzmu, no myślę, że inaczej nie potrafią. Cały czas próbują wszystko interpretować na swoją korzyść i taką mają już tendencję do tego. Natomiast czasami podejrzewam, że mogą to być takie manipulacje, które są zaplanowane. Natomiast ja mam wrażenie, że to może być taka tendencja, która jest nawykiem trudnym do zmiany dla nich. Czyli rzeczywiście robią to trochę automatycznie, bym powiedział. Nawet jeżeli wydaje się to wyrachowane, to podejrzewam, że po prostu nie mają innych opcji, że to jest, naturalnie przychodzi im tego typu zachowania, tego typu reakcje.
1: W książce pada też takie sformułowanie, że dla osób narcystycznych związek to jest pole bitwy.
2: Mhm. Znowu mi się ten przykład z tego filmu Człowiek z blizną przychodzi mi do głowy, bo on przyjął tą maskę grania takiego twardziela, ale przecież to był ogromny koszt. To cały czas trzeba było bronić tego swojego obrazu, który się stworzyło przed innymi. I tak jak pani powiedziała, że w narcyzmie, w wysokim narcyzmie związek, relacje są ciągłym takim przepychanką, żeby moje było na wierzchu. Mhm. I to oczywiście musi się wiązać z takim wydatkiem energetycznym, że cały czas muszę myśleć, czy jeżeli się na coś zgodzę, to wyjdę na osobę uległą. Być może to nawet jest nieświadomie robione, ale że musi zawsze być moje na wierzchu. Zawsze moja opcja musi wygrać. Nawet jeżeli się zgodzę pozornie, to będę dążył do tego, żeby jednak i tak wyszło na moje. I to musi być też okupione pewnym kosztem podtrzymywania cały czas tego obrazu siebie i tego, że cały czas mogę mieć poczucie, że gdzieś przegrałem. W związku nie ma czegoś takiego jak wygrać lub przegrać. Natomiast w wysokim narcyzmie jest taka tendencja do tego, żeby właśnie rozpatrywać to na zasadzie wygrałem, ja dominuję.
1: Moje na wierzchu.
2: Moje na wierzchu.
1: Myślę, że nie tylko ja zrobiłam bardzo szybki przegląd różnych spięć, do których dochodzi w każdej relacji. Nie ma się co oszukiwać, to jest chyba zupełnie naturalny element wspólnego funkcjonowania. Bardzo to jest ciekawe, jakie są refleksje i wrażenia, ale też sądzę, że z jakichś pojedynczych zdarzeń niekoniecznie należy wyciągać duże, jednoznaczne wnioski. Warto się na pewno zastanowić i warto sięgnąć po książkę Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Ja mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z profesorem Marcinem Zajenkowskim z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w tej książce swoją wiedzą się dzieli w ramach wywiadu Rzeki. Przed nami finałowa odsłona drogowskazów, w której chciałabym się trochę zastanowić nad tym, w jaki sposób taki szeroki, społeczny odbiór osób narcystycznych, a raczej ich postrzeganie, etykietowanie wpływa właśnie na te osoby, wpływa także na osoby, które z nimi w tych relacjach pozostają, a także co to mówi o nas jako społeczeństwie, o nas jako o ludziach, którzy czasami no zbyt chętnie z takich dosyć dużych uproszczeń korzystają. Mam nadzieję, że tylko czasami. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: W telewizji to trzeba mówić, że biomet niekorzystny, aura niesprzyjająca.
4: A nie, że słuchajcie, skiepściło się.
3: No, tak jest.
4: Jakby to cię łatwo cię do śniadaniówki nie wezmą.
3: Nasz towarzysz, wierny interlokutor, Michał,
5: towazys,
3: co u ciebie?
5: Towazys. Kto jest to jeszcze raz? Towazys?
3: Widzisz, jak ten duży palec środkowy urósł?
4: W kądzie to robimy seks.
3: Dawaj.
4: 64% Polek i Polaków przyznaje, że nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat, a jakość życia ocenia w skali od 1 do 10 na 5,5.
3: Wow.
4: A co czwarta Polka ocenia na 1. A Kondzio, jak ty oceniasz swoje życie seksualne?
3: Trudno ocenić coś, czego nie ma.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Psst, cześć, to influencer, ten od cen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 ma.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Finał Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci z dużą radością przedstawiam profesora Marcina Zajenkowskiego, psychologa związanego z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który swoją wiedzą podzielił się w książce Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Tak jak powiedziałam, książka jest zbudowana w formie wywiadu bardzo pogłębionego i szczegółowego. W dwóch pierwszych odsłonach Drogowskazów koncentrowaliśmy się na, jak mam nadzieję, zrozumieniu sposobów, w jaki funkcjonują osoby narcystyczne, tego, co nimi kieruje, skąd być może pewne zachowania się biorą. Tak jak mówiłam, czymś, co bardzo mnie kłuje i uwiera, jest pewna lekkość, z jaką różnych psychologicznych pojęć używamy. Pewnie to jest dużo szerszy temat, temat, który zahacza o tak zwaną pop-psychologię, o to, jak język z gabinetów terapeutycznych wypłynął i nagle wszedł do języka prawie że potocznego, przynajmniej do języka towarzyskich rozmów. Zastanawiam się, może mnie pan zganić za słowo, którego użyję, ale ono jakoś tutaj mi najbardziej pasowało. Co jest takiego pociągającego, a może kuszącego w tym, żeby tak lekko, łatwo nazwać kogoś, powiedzieć, a to jest narcyz, a to jest narcystyczny związek, uciekaj z tego. Dlaczego my tak łatwo tego narcyza? Pamiętam, o czym mówił pan w pierwszej części naszej rozmowy, ale tutaj cytuję tak naprawdę. Mówimy narcyz, wskazujemy palcem, że ten jest narcyzem, trzymaj się od niego z daleka. Dlaczego robimy to tak łatwo? Co nam to daje?
2: To jest też taki wątek ciekawy, który ostatnio badam, że nasz umysł dąży do uproszczeń i lubimy mieć łatwe odpowiedzi. W ogóle lubimy wiedzieć, jak jest, jak wygląda świat, dlaczego się ludzie tak zachowują, a nie inaczej i nadawanie takich etykiet daje nam łatwość od razu przypisania temu pewnego znaczenia i wyjaśnieniu tej sytuacji, także swoich doświadczeń. Ja w ogóle zachęcam też w tej książce, tytuł w ogóle jest, który wydawnictwo zaproponowało, Narcyz w każdym z nas, ale on oddaje to, co starałem się tam przekazać, to, że żeby czasami przyglądać się sobie też i zastanawiać się nad tym, że narcyzm w ogóle można rozpatrywać jako chwilowy stan. Nie tylko jako cechę długotrwałą, ale też chwilowy stan, w który każdy z nas wpada czasami. Pomyślmy o takich sytuacjach, w której jesteśmy do czegoś święcie przekonani, że my mamy rację. Czy to może być spór polityczny, czy to może być relacja rodzinna, romantyczna i tak dalej. Czasami mamy takie chwile, w których myślimy sobie, tamta osoba jest głupia, ja na pewno mam rację, ja wiem jak jest. I to jest ten moment, w którym wydaje mi się, że czasami możemy wpaść w taki narcystyczny stan, w którym nie dopuszczamy perspektywy drugiej osoby. My na pewno się nie mylimy. No i myślę, że jak sobie w ten sposób zrobimy trochę taką zabawę mentalną, to zobaczymy, że nadawanie tych etykiet nie do końca jest dobre, bo każdy z nas może w tej sytuacji być. I to nam daje trochę takie ćwiczenie mentalne. Jaka jest moja rola w tym czymś? Żeby nie zrzucać całej odpowiedzialności na kogoś i nadać mu etykietę, tylko pomyśleć też o sobie. To wtedy daje nam większe pole widzenia.
1: No zdecydowanie łatwiej mówić o tych słynnych nich, o jakichś osobach z zewnątrz, sytuując się w tym takim bezpiecznym obszarze, który nie jest naznaczony tego rodzaju zachowaniami.
2: Jeżeli nadamy etykietę, to zamykamy i mówimy, to jest osoba narcystyczna, koniec. I jakby zła, z
1: to
2: gruntu
1: prawda,
2: zła.
1: Stwierdzenie narcyz zamyka rozmowę.
2: Dokładnie.
1: Tu już jest wszystko powiedziane.
2: A przecież nie ma ludzi złych z gruntu, prawda? Substancjalnie złych, jak to się mówi. Tylko każdy ma swoje różne zachowania i ktoś może przejawiać takie zachowania, które rzeczywiście są aspołeczne i są bardzo narcystyczne, ale ma też pewnie inne cechy. Ma też inne zachowania swoje, które sprawiają, że jest złożoną osobą. I tutaj też może jeszcze dodam do tego, że nawet w psychologii klinicznej, czyli takiej, która zajmuje się zaburzeniami, odchodzi się od zero-jedynkowego określania ludzi, jeżeli chodzi o zaburzenia, a bardziej mówi się znów, że jest to pewne spektrum i że same zaburzenia narcystyczne rzadko same w sobie występują. One często mają też inne jeszcze towarzyszące trudności i tak dalej, więc odejście od takiej prostej łatki daje nam więcej zrozumienia i siebie, i drugiej osoby.
1: Ja nie do końca mam kompetencje, żeby stawiać jakieś społeczne diagnozy i jestem od tego absolutnie daleko, ale też w toku naszej rozmowy pomyślałam, że takie proste określenie kogoś, przyklejenie tej etykietki trochę nas usprawiedliwia, trochę zwalnia, zdejmuje z nas różne mniejsze lub większe odpowiedzialności. Mówię tu nawet o jakichś prostych, codziennych sprawach, sytuacjach. Stwierdzenie, że to jest narcyzm, przesądza o tym, że sytuacja, w której znajdujemy się, jest zawiniona właśnie przez czyjś sposób bycia, przez czyjeś zachowanie. Trochę łatwiej się żyje, wiedząc, że coś jest winą jednej osoby.
2: Dokładnie. I wtedy nie muszę szukać w sobie jakichś trudności, tylko zrzucam to wszystko gdzieś na kogoś innego i nie zadaję sobie pytań, co mogę w sobie zmienić, dlaczego wchodzę w taki związek. Jeżeli nawet ta osoba wydaje się narcystyczna, to dlaczego wchodzę w takie związki? No to zamyka trochę taką drogę rozwoju.
1: Pomyślałam też o jeszcze jednym zjawisku, które zapewne też jest szersze, ale w przypadku tego etykietowania narcyzem to jest bardzo dobrze widoczne, że można tym oberwać w zupełnie błahych, codziennych sytuacjach. Zaczęliśmy od tego, że każdy z nas jest narcyzem, a ja bym powiedziała też, że nie zawsze trzeba być narcyzem, żeby być z siebie dumnym, żeby być z siebie zadowolonym, żeby chcieć się czymś podzielić. Natomiast mam wrażenie, że trochę doprowadziliśmy się do punktu, w którym po obronie dyplomu pochwalenie się tym wśród znajomych, czy w jakimś tam dowolnym gronie może skutkować tym, że usłyszymy, że ty lubisz tak o sobie pogadać. Tutaj ktoś może powiedzieć, że ten to jest narcyzem, on ciągle gada o sobie. Trudno jest zapewne obiektywnie uznać, czy i w jakiej proporcji mamy do tego prawo. Natomiast takie mam wrażenie, że trochę zjadamy własny ogon na tym polu.
2: To jest też bardzo dobre pytanie, bo ja sam się zastanawiam, gdzie jest ta granica, że mogę się czymś pochwalić, a gdzie to już będzie, że tak powiem, kolokwialnie przegięcie, prawda? Czyli innymi słowy, gdzie jest taka zdrowa samoocena, taka, w której chciałbym też usłyszeć od ludzi jakieś uznanie i jakiś podziw, że to jest też normalny odruch człowieka, a gdzie jest ten moment, w którym to jest niebezpieczne społecznie. I jak opisywałem tę dynamikę w narcyzmie, to mówiłem, że z jednej strony jest to uwodzenie, popisywanie się i tak dalej, i szczerze mówiąc, ta część nie ma w sobie nic złego. No bo to, że człowiek pokazuje siebie, swoje osiągnięcia, swoje zasoby, swoje możliwości, nie jest czymś społecznie złym. Natomiast ten moment, w którym włącza się ta część agresywna, konfliktowa, która jest istotą też narcyzmu, że te dwie rzeczy idą w parze. Albo mnie podziwiasz, albo cię zniszczę. Jedna opcja albo druga. To jest niebezpieczne. Czyli w momencie, w którym pokazujemy czy promujemy siebie, ale jeżeli ktoś nam powie coś, że się nie podoba i tak dalej, to nie reagujemy na to agresją, trudno nazwać to narcystycznym.
1: Na sam koniec chciałam zapytać o pana badania, dlatego że zaczęłam rozmowę przedstawiając pana jako laureata IG Nobla i zadałam to pytanie, pan później zwrócił mi uwagę, że powinno brzmieć inaczej, ale zapytałam, czy jest pan narcyzem? Tak naprawdę być może powinnam zapytać pana, czy pan powiedziałby, że jestem inteligentna, bo przecież takie pytania publiczność czy osoby zgromadzone od pana czy od autorów badań słyszały.
2: Tak, w tych badaniach, które prowadziliśmy, chcieliśmy zobaczyć, na ile powiedzenie komuś, że jest inteligentny czy inteligentna, wpłynie na taki chwilowy stan narcyzmu. Już o tym trochę wspominałem, że może być takie chwilowe doświadczenie narcyzmu. I rzeczywiście tak było. Osobom, którym mówiliśmy, że są ponadprzeciętnie inteligentne, ich chwilowy stan narcyzmu wzrastał. Dlaczego w ogóle ten temat? Otóż od dłuższego czasu w ogóle badam inteligencję i to, jak ludzie myślą o swojej inteligencji. I to w ogóle też jest ciekawy wątek, bo większość ludzi widzi siebie nadmiernie optymistycznie. Nie tylko osoby narcystyczne, ale większość ludzi uważa, że jest bardziej inteligentnych niż to jest w rzeczywistości. I tutaj chyba też wchodzimy w taki wątek, który wcześniej dyskutowaliśmy, że ta część myślenia o sobie nie musi być koniecznie zła, ponieważ badania pokazują, że jak ktoś myśli o sobie trochę bardziej optymistycznie niż to jest w rzeczywistości, to jest to dosyć adaptacyjne. Takie osoby lepiej się w ogóle czują. Czyli trochę takiego nierealistycznego optymizmu wydaje się być w ogóle kluczowe dla dobrostanu człowieka. Ważne jest właśnie, żeby nie włączać tej części agresywnej, ale takiego lekkiego przeszacowania swoich zdolności, swoich umiejętności, myślenia o sobie wydaje się być tutaj akurat dobrą cechą.
1: Myślę, że to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy, także tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że nie każda pewność siebie, nie każde poczucie dumy czy zadowolenie z siebie od razu musi być w taki czy inny sposób klasyfikowane i nie zawsze musi być powodem do niepokoju swojego lub cudzego. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za to, że podzielił się pan swoją wiedzą i mam nadzieję, że w bardzo spokojny i konkretny sposób zgodził się o tych cechach narcystycznych osoby narcystycznych opowiedzieć i przez to trochę pomóc lepiej je zrozumieć, lepiej, bardziej niż stosując tylko proste etykietki, co niestety bardzo często się zdarza.
2: Dziękuję bardzo.
1: Waszym i moim gościem był dzisiaj profesor Marcin Zajankowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat IG Nobla właśnie za badania, o których przed momentem opowiadał. To jest nagroda przyznawana za badania, które może najpierw śmieszą, a potem wywołują refleksję. Polecam wam zapoznać się w ogóle z tą nagrodą, bo też mam wrażenie, że badania profesora Zajankowskiego na tle różnych innych, które tam są nagradzane, są takimi najmniej śmieszącymi, tak bym powiedziała oględnie, za to wywołującymi bardzo dużą refleksję. Ten odcinek Drogowskazów dobiega już końca. Pożegnałam naszego dzisiejszego gościa. Dodam jeszcze tylko gwoli ścisłości, że zachęcam was do tego, żeby wrócić do tej rozmowy. Trochę może ostudzić nastroje, które macie lub które panują wokół tematu osób narcystycznych. Rozmowa jest oczywiście dostępna na naszych kanałach na YouTubie, a także na Spotify. Możecie jej słuchać dowoli i wysyłać dowolnej liczbie zainteresowanych osób. Nasz profil znajduje się także na Facebooku. Staramy się tam wrzucać zdjęcia, informacje i zapowiedzi kolejnych rozmów. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Była to dla mnie nie tylko bardzo ciekawa, ale też bardzo ważna rozmowa. Takie mam wrażenie, że udało nam się jakąś niszę chociaż trochę zagospodarować, wypełnić. Mam nadzieję, że jesteście podobnego zdania, a tak naprawdę to najbardziej mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo w kolejnych drogowskazach. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

something that happens all the time. Yeah.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Ale korab.
2: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
3: To tak zwany Polish smile.
2: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

Super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: 100 tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.
10: This is Alice Cooper.
11: This is Marilyn Manson.
12: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: To taki żółw Jonathan to jest bardzo dobry materiał na ojca.
2: No na pewno, ale on też nie miał łatwego życia, bo przypomnę, że przecież jakiś czas temu media próbowały go uśmiercić, prawda?
1: Tak.
2: Pisały, że już nie, że już nie daje rady.
3: Ale dali mu dużo sałaty i postanowił jeszcze pożyć kolejne 20 lat.
1: O, jakby mi dali dużo sałaty, stary, wiesz ile lat ja bym żyła?
2: A ile butów byś kupiła?
1: O, proszę cię za tę sałatę. Tylko się zastanawiać, na co mamy wpływ, jak na coś nie mamy wpływu. Przemknąć oko.
2: Na przykład gra reprezentacji Polski w piłce nożnej.
1: O, na przykład.
4: Ale i zaczął. Naprawdę nie mogą znaleźć 11 siatkarzy, którzy zagraliby w tą piłkę nożną. Niewiarygodna jedna.
2: Już ustaliliśmy tydzień temu, że siatkarze w tym czasie robią zakupy.
4: Tak,
1: no
4: prawda.
1: Stąd siatkarze. Logiczne.
2: A tenisiści chodzą w tenisów.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
5: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Reklama.
2: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
3: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

0: Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Reklama.

0: Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Reklama.

chciałbym na słówko. Aż tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po